SK sú veľký.

Życie, życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Za nami spotkanie ministra spraw wewnętrznych i administracji z odpowiednikiem tej funkcji na Litwie. Minister Marcin Kierwiński spotkał się z ministrem Martinasem Katelinasem, by porozmawiać o bezpieczeństwie Polski i Litwy. O spotkaniu mówią minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister spraw wewnętrznych Litwy Martinas Katelinas.
2: Jesteśmy po bardzo dobrym, prawie dwugodzinnym spotkaniu. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że agenda, tu pewnie Państwa nie zaskoczę, agenda, jeżeli chodzi o najbliższe miesiące, zarówno dla strony polskiej, jak i litewskiej, jest bardzo, bardzo zbliżona i mamy wiele wspólnych tematów i w wielu tematach mówimy jednym głosem i to bardzo cieszy, bo ta część Europy, wschodnia flanka NATO, Unii Europejskiej, musi mówić jednym głosem, żeby uporać się i przeciwdziałać zagrożeniom, które niesie imperializm rosyjski, niesie trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą. Litwa za kilka miesięcy przyjmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. To będzie doskonała okazja, o tym też rozmawialiśmy, aby właśnie głos tej części Europy był bardzo, bardzo słyszalny, aby w wielu kwestiach przy okazji prezydencji litewskiej starać się bądź załatwić, bądź rozpocząć dyskusję na temat tego wszystkiego, co nas i nasze bezpieczeństwo bardzo boli. Rozmawialiśmy o presji migracyjnej, o nielegalnej migracji, bo to problem, z którym mierzymy się. Wszystkie kraje regionu mierzą się od kilku lat i tutaj mamy wspólne zdanie, bo przy okazji tej rozmowy rozmawialiśmy także o pakcie migracyjnym, który został zaimplementowany przez Unię Europejską i mogę powiedzieć, że z panem ministrem mamy wspólne zdanie w tym zakresie, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w pakcie, są głęboko niewystarczające, że ten pakt wymaga rewizji, że rozwiązania, które funkcjonują aktualnie, kompletnie ani nie dostosowują bezpieczeństwa europejskiego do tego, co dzieje się na flance wschodniej NATO, ani też, jak pokazała sytuacja na Ceucie, nie bronią przed takimi sytuacjami na Morzu Śródziemnym. Zgodziliśmy się, że pakt migracyjny, tak jak powiedziałem, musi zostać zmieniony i adoptowany do tego, jakie są prawdziwe wyzwania. Rozmawialiśmy także o kwestiach nowego mandatu Frontexu i tutaj też mamy wspólne zdanie, że Frontex nie może służyć do tego, aby kontrolować, dokonywać kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, także, a bardziej powinien służyć temu, aby prowadzić politykę powrotową, głównie do krajów afrykańskich i azjatyckich. Ale rozmawialiśmy też o tych kwestiach, które są wspólnymi zagrożeniami, jak na to odpowiadać, czyli kwestie zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji, incydentów i z dronami operującymi blisko naszych granic i z balonami operującymi blisko naszych granic albo przekraczającymi nasze granice. To była bardzo dobra rozmowa o bezpieczeństwie, o tym, co możemy robić wspólnie, o tym, jak mówić jednym głosem, o tym, jak wzajemnie wspierać się w kontekście wyzwań, które przed nami. Ja raz jeszcze to podkreślę. Bardzo się cieszę, że właściwie mówimy jednym głosem ze stroną litewską i bardzo, bardzo się cieszę, że razem z panem ministrem będziemy mogli walczyć o to, aby ten punkt myślenia był, jeżeli chodzi o migrację, jeżeli chodzi o zagrożenia hybrydowe i przeciwdziałanie im, żeby był na głównej agendzie rozmów europejskich.
3: I to już ostatnie zdanie.
2: bo oddam głos naszemu przyjacielowi, panu ministrowi. Panie ministrze, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za to spotkanie także na szczycie w Monachium. Jestem przekonany, że razem dobrze przepracujemy te najbliższe miesiące dla bezpieczeństwa naszych obywateli.
0: Norėčiau ir aš padėkoti už tokį šiltą priėmimą Lenkijos vidaus reikalų ministro.
3: Ja również chciałbym podziękować serdecznie panu ministrowi za owocne spotkanie, za rozmowy, za bardzo ciepłe przyjęcie. Polska i Litwa są jak bracia, jak siostry, które się wzajemnie wspierają i będą wspierać. Mówiliśmy o instrumentalnej migracji, mówiliśmy o zagrożeniach hybrydowych. To są, proszę Państwa, bardzo ważne dzisiaj czynniki zagrożenia, które właśnie próbujemy rozwiązywać. Bardzo było miło, że mówimy jednym głosem, że jesteśmy jednomyślni co do zagrożeń i co do sposobów ich rozwiązania. Chciałbym podkreślić, że Polska jest krajem wiodącym, jest liderem w tym zakresie i to nas bardzo cieszy, że nas wspiera, zwłaszcza w kontekście zbliżającej się prezydencji, w której niczym nie umniejszamy tutaj roli naszego przyjaciela z boku. Jak już podkreślił pan minister, my tutaj omówiliśmy na tym spotkaniu problemy migracyjne, problem kryzysu migracyjnego, problem wojny hybrydowej i wszystkie inne związane z tym zjawiska. Chciałbym podkreślić, że migracja jako temat przewodni, ona jest obecna już w naszej świadomości od 10 lat, mówię tutaj o społeczeństwie europejskim, ale proszę też zdawać sprawę z tego, że dzisiaj ta migracja zmienia swój charakter, ona jest inna niż 10 lat temu, niż na południu Europy. Ona przybiera inne agresywne formy. Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o nasz okres prezydencji, to właśnie tym zajmiemy się różnymi problemami związanymi z tymi naczelnymi hasłami. Zajmiemy się rozwiązywaniem właśnie samego przystosowania paktu migracyjnego oraz adekwatnych sposobów reagowania. Chcemy zająć się również regulacją samych problemów związanych z powrotami, z tak zwaną readmisją. My w czasie naszej prezydencji musimy to rozwiązywać, musimy to rozwiązać. Cieszę się, że mamy u boku starego przyjaciela, który nam przyrzeka w tym pomoc i wsparcie. Wrócę jeszcze do tematu samych rozszerzenia, samych zagrożeń hybrydalnych. One mają różne postacie, pojawiają się tunele, przekopy, pojawiają się akty sabotażu i to, proszę Państwa, nie tylko w samej Litwie, czy Polsce, czy na naszej wspólnej granicy. Musimy im stawić czoła. Nowym zagrożeniem hybrydalnym, można też tak określić, są wizy turystyczne dla obywateli Rosji. Wizy, które są wydawane bardzo hojnie. Pojawiają się tutaj rosyjscy obywatele, którzy nie są turystami, którzy po prostu wykorzystują pobyt legalnie, turystycznie do różnych własnych działań. Ważne jest, albo symptomatyczna jest zwiększająca się ilość pojawiających się takich wiz. Otóż w 2024 roku wydano ponad 500 tysięcy wiz, a już w 25 ta ilość wzrosła do 650 tysięcy. Więc sam problem wiz, on musi być, musimy się nad nim pochylić i musimy go rozwiązać. Bo wizy turystyczne są czymś, co jest dane turyście podróżującemu do pokojowego wykorzystania, a wiemy, że to jest nadużywane na dużą skalę. I na zakończenie chcę jeszcze raz podziękować za nasze wspólne spotkanie, panie ministrze, za nasze owocne obrady. Jeśli chodzi o przez panią podniesiony problem, to kwestii formalnej, to nie my wprowadziliśmy kontrolę, tylko kontrolę prowadzi strona polska, mając swoje głębokie uzasadnienie. Jeśli chodzi o jej oblicze, jej przebieg dzisiaj, jestem przekonany, zresztą po różnych spotkaniach, mając zapewnienia ze strony moich adwersarzy, że ta kontrola jest dzisiaj, przybiera łagodne formy, jest w jakiś sposób losowa i to nie jest prawda, że jest w jakiś sposób zaostrzona. Przecież latem tutaj na tym przejściu granicznym były potężne kolejki, natomiast dzisiaj, jak widzimy, tych kolejek nie ma już od długiego czasu i polska strona tutaj deklarowała, że te kolejki znikną i rzeczywiście zniknęły. Natomiast jeśli chodzi o sam fakt poproszenia o pokazanie, okazanie dokumentu, to proszę państwa, nie jest jakiś to straszny akt wrogi w stosunku do obywateli.
2: Jedno zdanie, w żaden sposób ta kontrola nie jest zaostrzona. Ta kontrola jest kontrolą statystyczną, tak bym powiedział, co któregoś podróżnego. Robimy wszystko, żeby ta kontrola była jak najmniej uciążliwa dla podróżujących. Jak tylko wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa naszych granic, bo jak tylko wszystkie kwestie dotyczące przenoszących się szlaków migracyjnych będziemy mogli uznać za niebyłe, to wtedy to z tej kontroli na pewno od tej kontroli będziemy odchodzić. Rozmawiałem o tym z panem ministrem. To jest temat, który mamy na agendzie. Mamy po tych ćwiczeniach, które zorganizowali nasi przyjaciele na Litwie, mamy przygotowaną agendę i plan działań, co musi być bardzo szybko dostosowane. I jeżeli chodzi o plany ewakuacji transgranicznej, jeżeli chodzi o kwestie infrastruktury, czy też alternatywnych przejść granicznych w sytuacji zagrożenia, i jeżeli chodzi o kwestie punktów recepcyjnych, te zadania są przypisane do poszczególnych jednostek, czy to do pana wojewody podlaskiego, czy do Straży Granicznej. Po tych ćwiczeniach rozpoczynamy intensywne prace w tym zakresie. Jeżeli chodzi o kwestie ochrony ludności i obrony cywilnej, rozmawialiśmy o tym także z panem ministrem. To jest proces, w którym cały czas jesteśmy, do którego cały czas się przygotowujemy. Szlaki migracyjne, czy też ta hybrydowa, nielegalna migracja organizowana przez Białorusinów i przez Rosję, działa to tak, że jeżeli jedna część naszej granicy, mówię o granicy Unii Europejskiej, zaczyna być bardziej szczelna, bardziej mocniej broniona, a tak jest teraz na naszej granicy polsko-białoruskiej, rosyjskie służby szukają innych sposobów. Próbowali przekierowywać migrację na granicę z Finlandią. Wiemy, że próbowali także na granicę z Łotwą. my musimy razem działać, aby każdą osobę, która nielegalnie przekracza granice Unii Europejskiej, po prostu wyłapać. Te granice, z jednej strony granice, mówię z naszej perspektywy, z jednej strony kontrola graniczna na przejściach niemieckich, z drugiej strony na przejściach litewskich, pozwala nam wyłapywać te wszystkie osoby, a takie też się zdarzają, które nielegalnie przekraczają granice od strony krajów bałtyckich. Tak jak powiedziałem, jak tylko zajdą przesłanki do stosowania tej kontroli, będziemy podejmować decyzję o rezygnacji z niej, ale na dziś uznaliśmy, że jeszcze przynajmniej na pół roku te kontrole zostaną utrzymane. Każdego chętnego zachęcam do tego, aby brał udział w dobrowolnych szkoleniach, czy tych, które organizuje MON, czy tych, które organizuje MSWiA. W takich czasach, w których przyszło nam żyć, warto mieć wiedzę, warto wiedzieć, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. Plany, które są, krajowy plan ewakuacji, który mamy przygotowany, wymaga po tych ćwiczeniach aktualizacji. Jeżeli chodzi o tereny, to w sposób oczywisty województwo podlaskie najbardziej i dlatego też część zadań właśnie będzie spoczywać na województwie podlaskim. To są ćwiczenia pierwsze tego typu ćwiczenia od wielu, wielu lat. Ciekawe wnioski, tak jak powiedziałem, chociażby te kwestie ujednolicenia, kwestii przejść granicznych na wypadek kryzysu. To jest dobry materiał, żeby zacząć przygotowywać aktualizację tych planów, które mamy. To jest aktualne, tak na dzisiaj bym to streścił. Trochę rzeczy, tak jak powiedziałem, też leży po stronie Straży Granicznej. Musimy przygotowywać się do różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Proszę pamiętać, że Litwa jest też, na wypadek jakiegokolwiek kryzysu, Litwa jest też naturalną drogą dla krajów bałtyckich do przemieszczania się w kierunku Unii Europejskiej, więc na to też musimy być przygotowani.
3: Jeszcze chciałbym dodać swoje dwa grosze do tego, skoro pytanie było zadane również moją stronę. Otóż każdy z państw ma swoje plany, odrębne plany obrony cywilnej, ma je przygotowane lub przygotowuje. My, jak już zostało wspomniane tydzień temu, odbyliśmy określone ćwiczenia, w związku z tym jesteśmy w trakcie tworzenia centrum dla uchodźców w Łoździejach. Oczywiście najbardziej są zaangażowane zawsze samorządy. Na Litwie są samorządy sklasyfikowane na te, które wysyłają i te, które przyjmują. I jak te naturalnie w takich kryzysowych sytuacjach najlepiej jest współpracować, najlepiej jest przygotowywać w drodze porozumienia i współpracy takie plany i tym samym próbować zaradzić możliwym sytuacjom. A jeśli chodzi o to tutaj przejście, czy to miejsce, które łączy nas z Polską, no to jest przewidziane około miliona w tym planie, a może nawet więcej takich uchodźców, którzy będą z naszych krajów w wypadkach wojennych możliwi do ewakuacji. Ja tylko mogę ze swojej strony powiedzieć, że pełniący obowiązki służb wewnętrznych pan Donatas Karnulis w najbliższym czasie wystosuje określone podanie do mianowania pana Donatasa na szefa. I jeśli chodzi o same przyczyny, to proszę nie wiązać tego albo nie kojarzyć z tego z jakimiś czynnikami korupcyjnymi. To jest przykład obecnej sytuacji. Przykład pokazuje, że sama służba potrafi sprostać zadaniom, pojawiającym się zadaniom w sposób od wewnątrz, w sposób samodzielny i jako że dzisiaj nasza służba potrzebuje takiej zmiany, to ona i nastąpi. Natomiast jeśli chodzi o stan obecny, jeśli chodzi o spełnianie samej funkcji, to zapewniam, że ta służba, ona robi swoją robotę, spełnia swoje funkcje jak najlepiej. Poza tym, jeśli chodzi o 5 sektorów siłowych, to proszę pamiętać, że dzisiaj są obsadzone one przez 4 byłych policjantów, więc to świadczy o w jakimś sensie o wadze problemu i o szczelności tego naszego systemu. Więc ja tylko wyrażam po prostu moje przekonanie, że pan Donatas Karnulis szybko zostanie mianowany na stanowisko i załatwimy sprawę tych wątpliwych, że tak powiem, wątpliwości.
1: Wakacje już na dobre za nami, bo nawet już studenci wracają na uczelnie, a razem z tym oczywiście rozpoczyna się sezon chorobowy. No właśnie, no i często jest tak, że myślimy, a przyjmę antybiotyki i będzie z głowy. Tylko no właśnie, kiedy przyjmować antybiotyki, kiedy je warto faktycznie przyjąć, a kiedy są po prostu niepotrzebne. O tym, a także po prostu o przyjmowaniu antybiotyków rozmawialiśmy z Urszulą Bójkowską z Suwalskiego Sanepidu. Mamy okres przeziębieniowy, wiele osób chodzi do lekarza, którzy na te silniejsze przeziębienia i choroby przypisują antybiotyki. Antybiotyki mogą faktycznie pomóc, ale chyba też zaszkodzić. Dlaczego w ogóle warto właśnie o tym mówić, że te antybiotyki, mimo że pomagają, jeżeli są przyjmowane w nieodpowiedni sposób, mogą zrobić szkodę dla naszego zdrowia?
4: Muszę tutaj wspomnieć, że co roku w listopadzie obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który trwa od 18 do 24 listopada. Jeden dzień jest taki bardzo szczególny, jest to 18 listopada. To dzień o nazwie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Są to naprawdę ważne inicjatywy, które mają przypomnieć, że antybiotyki nie są zwykłymi lekami. Niestety, ale są to naprawdę bardzo silne narzędzia. Muszę tutaj wspomnieć, że co roku w listopadzie obchodzony jest Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Tydzień Wiedzy trwa od 18 do 24 listopada, natomiast tym takim szczególnym Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach jest 18 listopada. Myślę, że są to naprawdę ważne inicjatywy, które mają za zadanie przypomnieć, że antybiotyk nie jest takim zwykłym lekiem. Są to bardzo silne i potrzebne narzędzia, ale niestety ich niewłaściwe stosowanie prowadzi do bardzo poważnego problemu, czyli do antybiotykooporności. I dzięki tym kampaniom chcemy edukować społeczeństwo i też zachęcać do takiego mądrego stosowania z tychże narzędzi, jakimi są antybiotyki.
1: Wspomniałaś o czymś takim jak antybiotykooporność. Czym ona właściwie jest?
4: Antybiotykooporność oznacza, że bakterie uodparniają się właśnie na działanie antybiotyków. To nie człowiek staje się wtedy odporny, lecz niestety bakterie. Więc jeśli antybiotyk jest stosowany niepotrzebnie, zbyt często albo w niewłaściwy sposób, wtedy niestety bakterie uczą się go tak jakby pokonać. W efekcie leki, które kiedyś działały, przestają być skuteczne i jest to naprawdę ogromne zagrożenie, bo może prowadzić do takiej sytuacji, w której nawet zwykłe infekcje stają się bardzo trudne do wyleczenia.
1: No właśnie, wiele osób wierzy, że te antybiotyki no, pomagają dosłownie na wszystko, nawet na takie najzwyklejsze przeziębienia. I czy to w ogóle jest prawda?
4: Zdecydowanie nie. Ponieważ antybiotyki działają wyłącznie na bakterie, a nie wirusy. Większość takich sezonowych infekcji, na przykład jak przeziębienie, grypa czy angina wirusowa, ma podłoże właśnie wirusowe, więc antybiotyk w ogóle nie pomoże. Co więcej, jego niepotrzebne przyjmowanie zwiększy ryzyko rozwoju antybiotykooporności oraz może powodować różnego rodzaju skutki uboczne. Dlatego antybiotyk powinien być stosowany naprawdę tylko wtedy, gdy zaleci go lekarz.
5: No dobrze, no a jakie są te prawidłowe zasady stosowania antybiotyków, tak żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy?
4: Po pierwsze, nigdy nie powinniśmy brać antybiotyków na własną rękę, czyli bez konsultacji z lekarzem. Chciałabym też tutaj zwrócić się do pacjentów, że nie powinni wymuszać właśnie na lekarzu wypisania takiego antybiotyku, bo czasami niestety też tak się dzieje. Antybiotyk stosujemy tak, jak zostało to nam zapisane przez lekarza, czyli po pierwsze w odpowiedniej dawce i przez zalecany czas. Niekiedy bywa tak, że osoba, która przyjmuje antybiotyki, poczuje się lepiej po 2-3 dniach i przestaje stosować antybiotyk i wtedy niestety, ale prowadzi do przetrwania takich najsilniejszych bakterii, więc takiej kuracji nie powinniśmy absolutnie przerywać. Nie dzielimy się też lekami i nie używamy resztek antybiotyków, które zostały nam gdzieś z wcześniejszego leczenia. Pamiętać też należy o tym, że antybiotyk nie jest środkiem ani przeciwgorączkowym, ani przeciwbólowym.
5: A dlaczego właśnie edukacja społeczeństwa w tym temacie jest tak bardzo ważna? Dlaczego musimy aż tyle o tym mówić?
4: Dlatego, że to właśnie od naszych codziennych wyborów zależy zdrowie nas i zdrowie przyszłych pokoleń. Jeśli nie zmniejszymy nadużywania antybiotyków, możemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której nie będziemy mieć skutecznych leków na różnego rodzaju właśnie takie poważne zakażenia. Dlatego tak istotne są akcje, takie jak właśnie Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, czy też Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Mają one za zadanie przypomnieć nam, że właśnie każdy z nas ma wpływ na ograniczenie antybiotykooporności.
5: To może tak na koniec powiedzmy naszym słuchaczom takie najważniejsze przesłanie z tego, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy.
4: Nie możemy nadużywać antybiotyków. Po prostu stosujemy je tylko wtedy, gdy jest to naprawdę niezbędne i potrzebne oraz zgodnie z zaleceniami, jakie otrzymaliśmy od lekarza. To najlepszy sposób, by chronić właśnie siebie oraz innych przed narastającym problemem antybiotykooporności.
1: Automatyk i mechatronik to jedne z zawodów inżynierskich. Co zrobić, by pracować w tym zawodzie i jaki kierunek obrać w edukacji? O tym rozmawialiśmy z doktorem inżynierem Markiem Nowakowskim z Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach.
5: Kim jest automatyk, kim jest mechatronik, no i czym zajmuje się właśnie osoba w tym zawodzie?
6: Dość dobre pytanie, dlatego że ciągle widzimy przeobrażenie, jeżeli chodzi o cyfryzację przemysłu, czyli rozwój technologii pod kątem maszyn, pod kątem wykorzystania sterowania, które zastępuje w pewnych czynnościach czynnik ludzki. Widzimy też, że coraz więcej mamy robotyzacji, czyli robotów, więc osoba, która dotyka zagadnień związanych z mechatroniką, z automatyką, to są osoby, które mają pojęcie o technologiach, o sterowaniu, o poniekąd formie programowania też tego typu urządzeń, jak też również sama sensoryka, czyli skąd czerpiemy informacje, skąd bierzemy te dane do tego, żeby taką maszyną wysterowywać. Więc to jest bardzo szerokie spektrum zagadnień, począwszy od sensoryki przez elementy wykonawcze, jak też i również kwestie dotyczące sterowania i programowania.
5: Czyli jest to taki dosyć szeroki zawód, szeroko zakrojony. No ale właśnie, może podpowiedzmy naszym przede wszystkim młodym słuchaczom, którzy tak na dobrą sprawę stoją przed takimi może pierwszymi wyborami dotyczącymi ich przyszłej kariery, czyli no przede wszystkim mówimy tutaj o ósmoklasistach, którzy no właśnie teraz tak podejmują decyzję, jaką szkołę wybrać, na jakich przedmiotach się skupić. No i właśnie, na jakich przedmiotach się skupić, jakie przedmioty wybrać jako rozszerzone, które muszą być tak jakby na pierwszym miejscu, żeby właśnie finalnie zostać tym automatykiem, mechatronikiem, zajmować się po prostu właśnie tego typu rzeczami.
6: Bardzo ważna w tym wszystkim jest na pewno pasja, czyli chęć zdobywania wiedzy, poszerzania swoich umiejętności. Tutaj wiadomo, że z pomocą przyjdą przedmioty ścisłe, tak? No bo jednak zagadnienia dotyczące pewnych właściwości fizycznych, czyli ta fizyka, tak? Ruch, w jaki sposób pewne rzeczy można obliczyć, na przykład wykonać pewne przesunięcie dotyczące ruchu ramienia, obliczyć zakres pracy, więc takich trochę zagadnień związanych z fizyką, ale też i matematyką obliczenia. Natomiast dzisiaj oczywiście w tym wszystkim przychodzą tutaj z pomocą symulatora, odpowiednie programy, które tą jak gdyby umiejętność tutaj wspomagają. Nie trzeba się uczyć na pamięć tych wzorów, bardziej umiejętność jak to wykorzystać w praktyce, jak te równania, te modele matematyczne przenieść na grunt praktyczny. Dzisiaj też jest bardzo dużo symulatorów dostępnych online, więc człowiek, który chciałby zacząć jakąś przygodę z tego typu zagadnieniami, już może ją zacząć znacznie wcześniej, tak? Z pomocą też przychodzą pewnego rodzaju rozwiązania na platformach dostępnych, takich jak Arduino, gdzie można za niewielkie pieniądze, przy niewielkiej inwestycji już zacząć się wcześniej zapoznawać z tymi technologiami, z prostą formą sterowania, jak te sygnały działają, jakich sygnałów możemy się spodziewać, zasilanie bateryjne, więc też często to są takie proste elementy, ale dają nam duży pakiet wiedzy, tak? Oczywiście w przemyśle później to wszystko się przekłada na duże, ogromne maszyny, ale to nic innego. Te same właściwości, te same zależności, więc jeżeli ktoś się tym pasjonuje, jest to fajne. Bardzo ważna też umiejętność, na którą zwracam uwagę, jeżeli chodzi, to jest praca w grupie. Dlatego też, że jak to mówią, jeżeli mamy pewien zespół, łatwiej jest coś większego stworzyć, coś zbudować, więc ta umiejętność pracy w grupie, dzielenia się zadaniami, realizacji, nie wszystko musimy wiedzieć sami, wręcz nawet nie ma takiej możliwości, żeby człowiek posiadł tak szeroki zakres wiedzy i kompetencji, dlatego też dobrze jest uzupełniać się, dobrze też popracować z jakimiś kolegami, z jakimiś znajomymi, tworzyć te grupy, tworzyć zainteresowania, rozwijać te pasje, czy to będą na żywo spotkania, które zawsze są korzystne, tak, bo jeszcze ten efekt socjalny, ale też czasami zdalna współpraca, czasami wymiana tych informacji, ona też jest sprzyjająca. Tutaj prowadzimy taki kierunek, który jest o tytule Zarządzanie Inżynieria Produkcji, który ma bardzo szerokie spektrum. Bardzo fajnie się on też wpisuje w potrzeby lokalnego rynku, dlatego że przede wszystkim kładziemy nacisk na kwestie dotyczące aspektów związanych z procesem produkcyjnym, z wymiarem ekonomicznym, z kwestiami dotyczącymi właśnie pracy w grupach, po kwestie już bardzo techniczne, tak, związane ze sterownikami, związane ze sterowaniem, z wykorzystywanymi napędami, z elementami sensorycznymi, więc to jest takie szerokie spektrum od zarządzania procesu, technologii po kwestii już stricte dotyczące właśnie już właściwości fizycznych, tak żebyśmy pewien ogląd mieli. Ważne jest to, że nie zawsze ten model matematyczny, tak jak nam się wydaje, że to jest takie tło tego studiowania, jest taki najważniejszy. Ważne, żebyśmy rozumieli te zjawiska, żebyśmy umieli je wykorzystać, tak? Jak to przełożyć na praktykę. I tego staramy się uczyć. Taki profil praktyczny, który przyświeca tej uczelni, uczelni jest tutaj bardzo ważnym elementem, żebyśmy bardziej to poznawali, bardziej to czuli, żebyśmy później nie bali się w środowisku już pracy zetknąć z jakimiś zadaniami, zmierzyć się z nimi, bo o to chodzi, żeby znaleźć rozwiązanie. Nie na wszystko musimy od razu znać odpowiedź. Ważne, żebyśmy mieli tą ścieżkę do tego, żeby do tego dojść. Co po kolei, jakie elementy należy wziąć pod uwagę, na co zwrócić uwagę, czego jeszcze, z czym się jeszcze zetknąć, zapoznać. To są rzeczy, które też uczelnia kształtuje, tak? Kształtuje w jaki sposób, jaką ścieżką należy iść, żeby osiągnąć cel. I myślę, że to jest ważny aspekt całego studiowania i też późniejszej pracy zawodowej. Sam też przychodzi mi jako przełożonemu zarządzać zespołem, więc na te umiejętności kładę nacisk, żeby właśnie tutaj praca zespołowa, poszukiwanie rozwiązań, wypracowywanie ich wspólnie, no żeby też to miało miejsce i myślę, że to jest dzisiaj dość ważnym elementem.
5: Wyprzedził pan moje pytania, ale właśnie, wracając do samego początku, mniej więcej to, co pan powiedział, czyli w skrócie, jeśli chodzi o licea czy technika, powinniśmy się skupić na przedmiotach ścisłych, ale nie możemy też zapominać o tym, żeby już od tego momentu kształtować tą umiejętność pracy w grupie, umiejętność też takiego trochę polegania na kimś innym, żeby też nie zostawiać wszystkiego samemu sobie, bo jednak to, że jesteśmy w tym zespole, no i obliguje nas do tego, żeby się dzielić zadaniami, ale też no, uczy nas takiego trochę zaufania do drugiego człowieka. No dobrze, ale właśnie, jeśli chodzi o uczelnię, o której pan w sumie już wspomniał, no jak stoimy właśnie przed tym wyborem uczelni, która tak mamy obrany kierunek, chcemy być tak mechatronikiem, automatykiem, po prostu no, powiedzmy sobie inżynierem właśnie w tych kategoriach, no to na czym się skupić przy wyborze uczelni? Co taka uczelnia musi mieć? Co jest najważniejsze dla nas jako dla studenta, żeby było na tej uczelni?
6: Tak jak wspomniałem, już widać to po tendencjach. Odchodzimy od takiego stricte modelu uczenia się bardzo złożonych zależności matematycznych na rzecz kwestii praktycznych. Idąc tym tokiem dalej, warto popatrzeć, jakimi laboratoriami uczelnia dysponuje. Przykład, jeżeli chodzi o naszą tutaj uczelnię, posiadamy centrum mechatroniczne, gdzie mamy odpowiedni sprzęt, na którym możemy te umiejętności doskonalić, tak? Mamy specjalne systemy mechatroniczne, które właśnie fajnie wpisują się w te kompetencje, które na lokalnym rynku są poszukiwane, więc w związku z czym taki student, który przyjdzie tutaj, powiedzmy, wybierze sobie tą uczelnię, ma możliwość zetknięcia się ze sprzętem, z którym faktycznie będzie miał do czynienia w przyszłych firmach u pracodawcy, będzie mógł poćwiczyć swoje umiejętności, będzie przede wszystkim mógł, zanim jeszcze poćwiczy, zapoznać się tak, jak ten sprzęt działa, wykonać pewne praktyczne ćwiczenia, będzie mógł zrealizować pewien drobny projekt w grupie, właśnie to, o czym rozmawialiśmy, tak, żeby te umiejętności też gdzieś podziału tych zadań można było tutaj w tej formie praktycznej zrealizować. Dlatego też warto zwrócić uwagę przy wyborze uczelni, aby ten aspekt też był realizowany, tak, aby był dostęp do sprzętu, jak też to, co tutaj chyba też dzisiaj padło, taka rola nauczyciela akademickiego to jest rola mentora też, czyli wskazanie pewnej ścieżki, wskazanie pewnych kierunków, wskazanie pewnych rozwiązań. Wiadomo, że jeżeli ktoś czymś się zainspiruje, a bardzo bym tego sobie życzył i też takich studentów mieliśmy, którzy też to później zgłębiają, też to rozwijają, tak? I to jest fajne, tak? Że można się z tym zetknąć, można się z tym zapoznać i to wszystko rozwijać. Myślę, że takie umiejętności praktyczne, dotknięcia w cudzysłowie tego sprzętu, to jest wartość dodana i jeżeli mamy tą możliwość, to spróbujmy się z tym zmierzyć. Kompetencje inżynierskie są bardzo oczekiwane przez pracodawców. Inżynierowie dzisiaj są poszukiwani na rynku. Jeżeli faktycznie ktoś się czuje albo chciałby chciałby się realizować, albo w ogóle widziałby się, żeby mieć styczność z tą techniką, to naprawdę jest to fajna przygoda. Sam też już tyle lat mam z tym styczność, więc też skończyłem szkołę średnią, liceum, tak? Przyszedłem na studia, tam właśnie poznałem, tak? I zainspirowałem się, tak to do dzisiaj trwa, tak? Z zagadnieniami związanymi z elektroniką, z mechatroniką, z automatyką. Naprawdę jest to fajna przygoda i polecam, żeby też młode osoby z tym spróbowały. Jest wiele satysfakcji, wiele pasji. Naprawdę przychodzą ludzie, którzy łapią tego bakcyla w cudzysłowie i później się pasjonują, tak? Też wczoraj miałem rozmowę z moim dyplomantem, który właśnie mówi, no fajnie, ostatnio nakupował sobie taki duży pakiet pewnych elementów, będzie kontynuował, będzie w domu rozwijał swoją pasję. To jest fajne, to jest namacalne, że ktoś po prostu to czuje, chce się w tym rozwijać, widzi to, więc naprawdę dzisiaj te aspekty praktyczne i później, że tak powiem, życie tym wszystkim, tak, że to przekłada się na taką codzienną chęć, tak, rozwijania się, to jest coś wspaniałego.
5: Czyli no, taki zawód nie musi być koniecznie zawodem, ale może być po prostu pasją. To też pokazuje, że jednak, choć wydawałoby się, że no i tak inżynier automatyki czy mechatroniki, no to jest ciężki zawód, tak, i on jest ciężkim zawodem, wymagającym dużo myślenia, ale taki zawód może być po prostu pasją, czymś, co kochamy, czymś, co lubimy robić. Uprzedził też Pan moje kolejne pytanie dotyczące tego, czego możemy się spodziewać właśnie na takich studiach, czyli właśnie tych zajęć praktycznych, tak, i tak dalej. No, ale może takie, zadam może dosyć trudne pytanie, bo no nie oszukujmy się, wielu studentów ma później, no, mają problem z tym po prostu. Otrzymują dyplom, stają się tak inżynierem czy magistrem, no i co dalej? Moja nauka się skończyła, no ale jak stać się tym automatykiem, tym mechatronikiem? Co zrobić, żeby pracować w swoim zawodzie?
6: Dotknęła Pani bardzo ważnego tematu pod kątem właśnie nabycia kompetencji. Jedno to jest tok studiów, tak? Ktoś, jeżeli się czuje dobrze w jakiejś płaszczyźnie, realizuje pewne, powiedzmy, projekty, czy w grupie, czy indywidualnie, ćwiczenia i tak dalej. Powiedzmy, że nabywa pewne kompetencje, które może w późniejszym już, powiedzmy, życiu zawodowym wykorzystać, też może o nich powiedzieć. Ale bardzo fajną formą, do której zachęcam, jest na przykład udział w kołach naukowych. Mamy inżynierskie koło naukowe, które pozwala rozwijać swoje pasje. To też jest fajna płaszczyzna do tego, żeby powiedzieć przyszłemu pracodawcy, przyjść z tym dyplomem, powiedzieć, działałem aktywnie, robiłem coś więcej ponad program, tu się rozwijałem, takie rzeczy zrealizowałem, to było moje zadanie, pracowałem w grupie. Od razu wstawię to całkiem tą osobę w innej płaszczyźnie w rozmowie, tak? Więc jest szereg możliwości. To jest jedno z narzędzi, tak? Można powiedzieć o projektach, które się zrealizowało. Można powiedzieć, co nas zafascynowało, w czym się rozwijaliśmy, co więcej robiliśmy. Mogę podać przykład jednego z dyplomantów, który wyszedł znacznie poza program, który zrobił dość zaawansowany system klasyfikacji jakościowej oparty o sztuczną inteligencję, gdzie faktycznie to był dość ciekawy projekt, o którym naprawdę można mówić, dostał zresztą nagrodę, tak, wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim, o którym można mówić bardzo wiele, więc jeżeli się chce, to można naprawdę zrealizować coś fajnego, o czym można przyszłemu pracodawcy powiedzieć, tak, że robiłem to, to mnie zafascynowało, to osiągnąłem, tutaj miałem zajęcia praktyczne na takiej aparaturze, z tym się zetknąłem, takie zagadnienia rozwiązywaliśmy. To są rzeczy faktycznie, które już, jeżeli się o tym powie, tak, to już też stawiałem nas w innym świetle. Widać, że ktoś przywiązywał do tego wagę, miał chęć, zafascynował się tym, wie o czym mówimy i też jak tutaj niektóre firmy prowadzą, często te kompetencje są weryfikowane, czyli są sprawdzane, kto z czym miał do czynienia, z jakimi zagadnieniami się zetknął. Fajnie o tym powiedzieć. Naprawdę nie ma co się wstydzić, jeżeli faktycznie coś robiliśmy, coś osiągnęliśmy, coś wypracowaliśmy. Nieważne, że to nawet jest na etapie studiów. Nie jest może takim projektem stricte już przemysłowym, implementacyjnym, ale to też jest pewne osiągnięcie, to też jest pewne wypracowanie. wypracowana wiedza, wypracowane mechanizmy, wypracowane doświadczenie, którym warto się podzielić, warto opowiedzieć. Jeżeli czujemy pasję do tego, co studiowaliśmy, co osiągnęliśmy, trzeba się tym dzielić. To też inaczej się patrzy na kandydata, który przychodzi, mówi z pasją o tym, mówi z przekonaniem. Wiadomo, że taka osoba będzie fajnym pracownikiem, bo będzie chciała to robić, będzie z przyjemnością przychodziła do pracy i będzie można jej powierzać coraz to ambitniejsze zadania. A to jest też bardzo istotne z punktu widzenia pracodawcy, że będzie mógł postawić na taką osobę. Widać, że nie będzie przychodzić z przymusu, ale to jest ten pierwiastek, że tak powiem, dobrej chęci, który będzie

0: prymusem, ale żeby podstawy matematyki, podstawowe elementy związane z fizyką, no tutaj były czymś, te zagadnienia nie były problematyczne. Oczywiście my będziemy rozwijać te umiejętności, umiejętności związane z zarządzaniem, z innymi kompetencjami, ale to jest taka płaszczyzna, tak? Zazwyczaj niektórzy czują się dobrze w kwestiach dotyczących właśnie nauk społecznych, lingwistycznych, a inni właśnie bardziej w naukach ścisłych. No i tutaj na pewno będzie to pomocne, jeżeli ktoś w tej płaszczyźnie widzi jak gdyby swój potencjał, tak? To jest jedno, ale nie zawsze, tak? Często wystarczą po prostu dobre chęci i otwartość, chęć poznawania, tak? Jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, jeżeli jest taka w nas chęć, tak? To my dajemy te możliwości, faktycznie dajemy tutaj możliwości rozwinięcia się, tak? Jeżeli komuś brakowało, powiedzmy, tej bazy w postaci tych przedmiotów ścisłych, my to pozwolimy uzupełnić. Kwestia jest tylko chęci, tak? Czy komuś będzie to odpowiadać, czy on będzie widział w ogóle w tym wszystkim chęć, tak? Rozpoznawania, co to mu faktycznie daje, tak? Co daje ta fizyka, ta praktyczna fizyka, czyli te mechanizmy, te sterowanie i tak dalej. Więc tutaj ta poznawczość, o, tak bym to nazwać, chyba chęć poznawania, tak? Zagadnień, zjawisk i tego typu rozwiązań, to byłoby dużym atutem, dużym plusem. Na pewno by pomogło w całym tym stopniu studiów.
1: Sezon chorobowy rozpoczął się na dobre, a jedną z takich mało przyjemnych chorób jest grypa. I właśnie o grypie i o tym, jak się przed nią chronić, rozmawialiśmy z Urszulą Bujkowską z Suwalskiego Sanepidu.
2: Rozmawiamy dzisiaj o profilaktyce grypy. No i pierwsze pytanie jest takie, co zrobić, żeby się nie zarazić tą grypą?
3: Przede wszystkim myślę, że kluczowa jest tutaj higiena osobista. Regularne mycie rąk ciepłą wodą z mydłem. Unikanie dotykania twarzy też jest czymś bardzo ważnym. Powinniśmy też zakrywać usta oraz nos, gdy kichamy czy kaszlemy. Używać też do tego chusteczek higienicznych. Jeżeli takiej chusteczki nie mamy, to musimy pamiętać, że zawsze mamy łokieć. I tutaj powinniśmy podczas kichania czy też podczas kaszlu okrywać twarz zgiętym łokciem.
2: A czy są jakieś jeszcze inne sposoby na profilaktykę, bo przecież słyszymy o na przykład szczepieniach. No są one skuteczne, one działają.
3: Oczywiście szczepienia są tutaj czymś naprawdę bardzo ważnym. Jak wiemy, sezon grypowy już się rozpoczął. Trwa on od 30 września aż do 30 kwietnia. Zaszczepić się możemy podczas trwania całego sezonu grypowego, ale najlepiej jest to zrobić tak, no, z 2 tygodnie przed. Warto pamiętać, że odporność po szczepieniu rozwija się po około 2 tygodniach, więc tak, przed sezonem grypowym jest najlepiej się zaszczepić, ale też możemy zrobić to w trakcie jego trwania. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach zajmuje się pobieraniem prób w kierunku wirusów grypy, oczywiście też w kierunku COVID i RSV. Takie próby dostarczane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Każda z nich poddawana jest sekwencjonowaniu. Ma to na celu ustalenie danego wirusa, który wywołał grypę. Jest to niezbędne do tego, aby później opracować odpowiednią szczepionkę.
2: Powiedzieliśmy sobie troszkę o tym, co zrobić, żeby uniknąć tej grypy, no ale czasami, że tak powiem, no, mądry Polak po szkodzie. No i niektórzy z nas już pewnie mają jakieś pierwsze objawy. No i co zrobić w tym momencie, gdy te pierwsze objawy zauważymy u siebie?
3: Przede wszystkim oczywiście należy zostać w domu, nie udawać się do pracy czy szkoły, aby nie zarażać innych, ale też aby dać czas organizmowi na wyzdrowienie, na dojście do siebie. Ważne jest, bardzo ważne jest nawadnianie naszego organizmu. Odpoczynek, tak jak już wspomniałam, w razie potrzeby oczywiście powinniśmy stosować leki przeciwbólowe czy też przeciwgorączkowe. Jeżeli natomiast objawy się nasilą, powinniśmy niezwłocznie udać się do lekarza.
2: I jeszcze tak dopytam,

0: o maseczki, no bo sprawdziły się one w przypadku COVID-a, a czy w tym przypadku to też jest dobry pomysł?
1: Oczywiście, że tak. Noszenie maseczek w miejscach publicznych, zwłaszcza gdy mamy objawy, może znacznie zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Jest to naprawdę prosta i skuteczna metoda, która ochroni inne osoby przed zachorowaniem. Zachęcamy również do regularnego stosowania się do zasad higieny, do szczepień oraz do świadomego dbania o swoje zdrowie. Grypa jest niestety bardzo poważną chorobą, ale dzięki profilaktyce możemy ją skutecznie zwalczać.
2: SKB Litpol Malów od wielu, wielu lat szkoli młodych badmintonistów i zdobywa wiele nagród na arenie międzynarodowej. Właśnie o klubie, jego historii, jego celu, no i oczywiście osiągnięciach rozmawialiśmy z prezesem klubu Jerzym Szleszyńskim. Kim jesteście i co robicie?
3: No jesteśmy klubem znanym, zwłaszcza w środowisku badmintonowym, ale nie tylko, w całym świecie sportowym. Jest to klub, który w XXI wieku jest zdecydowanie najlepszym klubem badmintonowym w Polsce, zarówno spośród elity, jak również w kategoriach dzieci i młodzieży. Nasza historia sięga lat 70. W 1987 roku formalnie powstał Suwalski Klub Badmintona, który w latach wcześniejszych miał także pewne organizacyjne zalążki, ale różnie się nazywał. Natomiast od 1987 roku funkcjonujemy jako Suwalski Klub Badmintona. Natomiast nasza sekcja ekstraklasy badmintonowej od sponsorów nosi nazwę SKB Litpol Malów. Są to dwie spółki, które przez wiele, wiele lat sponsorują nas ze znakomitym skutkiem. Zdobyliśmy do tej pory w swojej 34-letniej historii, kiedy to gramy w Ekstralidze Polskiej, 20 tytułów drużynowego mistrza Polski. Zdobyliśmy ponad 100 tytułów w kategorii indywidualnej elity, kilkaset medali w kategoriach młodzieżowych i w kategoriach dzieci. No, poza tym olbrzymie sukcesy międzynarodowe, wiele tytułów różnych krajów nasi zawodnicy zdobywali, Igrzyska Olimpijskie, zyskaliśmy kwalifikacje na Igrzyska po raz pierwszy do Sydney w 2000 roku. Następnie uzyskaliśmy kwalifikacje naszych zawodników do Igrzysk Olimpijskich w Atenach, w Pekinie, w Londynie, jak również w Rio de Janeiro. Zdobywaliśmy także 6-krotnie brązowe medale na klubowych mistrzostwach Europy i to w okresie, kiedy rzeczywiście w tych rozgrywkach uczestniczyły najsilniejsze ekipy z Danii, ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii, z Rosji, z Holandii, a pomimo tego potrafiliśmy się przebić do strefy medalowej przez wielkie firmy europejskie, europejskiego badmintona. No, także tych sukcesów jest co niemiarę jak na tak krótki okres funkcjonowania. W zasadzie te sukcesy, myślę, że w latach 80., kiedy powstawaliśmy, zakładaliśmy sobie jak najwyższe cele, ale nie sądziliśmy, że dojdziemy aż do tak olbrzymich sukcesów.
0: No tak jak pan mówi, sukcesów jest naprawdę sporo, co no warto tylko podziwiać i kibicować dalej. Proszę powiedzieć, ilu członków ma klub? Z ilu osób się składacie? I też właśnie mówił pan o wielu kategoriach wiekowych, więc może niech pan powie kilka słów o tym, jakie kategorie wiekowe macie w swojej drużynie.
3: Żeby odnosić sukcesy, trzeba mieć w sobie, a także prezes klubu musi mieć w sobie wiele pasji. Pasji ogólnie do sportu, a w szczególności do tej dyscypliny, którą reprezentuję. No ale sama pasja nie wystarcza, jak wiemy, bo ta pasja może przejawiać się także na poziomie amatorskim. Natomiast tutaj chodzi o profesjonalny badminton. Także do tej pasji trzeba niewątpliwie dodać olbrzymią wiedzę. I tą wiedzę najlepiej jest zdobywać, kiedy jest się członkiem władz krajowych, władz powiedzmy europejskich, kiedy jest możliwość poznawania, funkcjonowania sportu w najwyższych organizacjach, czy to krajowych, czy międzynarodowych. Ja właśnie poszedłem też tą drogą, stąd też na pewno o wiele łatwiej mi jest tworzyć taki badminton na tym najwyższym poziomie. Poza tą wiedzą trzeba dać trenerom pewne narzędzia do tego, żeby te najwyższe cele realizować. Tymi narzędziami są oczywiście zawodnicy, ale żeby zdobyć tych zawodników, żeby wychować także przynajmniej część zawodników na miejscu, to niewątpliwie klub musi funkcjonować znakomicie na różnych poziomach, na poziomie organizacyjnym, a także na poziomie finansowym. To trzeba stworzyć, jak już powiedziałem, te narzędzia, aby osiągać te najwyższe cele. Ale także, żeby osiągać te najwyższe cele, to trzeba myśleć bardzo perspektywicznie i zakładać określone cele na długą dosyć perspektywę. I w tym tutaj mieści się również wychowywanie własnych wychowanków. My wychowujemy już od 6 roku, dzieci chodzą od 6 roku do grupy jednego z trenerów. Później są klasy sportowe, które są w zespole szkół numer 10, a także trenują u nas w klubie, w ośrodku. Zaczynamy jakby od kategorii dzieci, poprzez kategorię młodzika, młodzika młodszego, kategorię juniora młodszego, juniora, a wreszcie kończymy na młodzieżowcu. Te kategorie zdobywają punkty w klasyfikacji Ministerstwa Sportu i te punkty powodują, że zdobywamy ich bardzo dużo. W ubiegłym roku zdobyliśmy ponad 200 punktów w klasyfikacji Ministerstwa Sportu, co przełożyło się na liczne rankingi, w których byliśmy bardzo wysoko. Ale także te punkty przełożyły się na dotacje Ministerstwa Sportu, bowiem za te punkty dostaliśmy bardzo poważną dotację. Tak zresztą jak i inne kilkaset klubów, te, które zdobywały największą ilość punktów w tejże klasyfikacji. Mamy w poszczególnych kategoriach wiekowych, aż od młodzika młodszego, aż po młodzieżowca, praktycznie we wszystkich kategoriach wiekowych mamy mistrzów Polski. Oczywiście jest problemem przejście z tych młodszych kategorii do kategorii elity i zaistnienie w tejże kategorii. No, bo między badmintonem, tak jak i w innych zresztą sportach młodzieżowym, a już tym profesjonalnym, zawodowym w elicie, istnieją jednak duże różnice umiejętności, doświadczenia, wielu, wielu innych czynników i tylko nieliczni potrafią z tych kategorii młodzieżowych przejść na ten najwyższy poziom w elicie. Ale żeby jednak nasi wychowankowie grali w naszym pierwszym zespole, to musimy te najmłodsze kategorie wychowywać. Musimy mieć także talenty odpowiednie, a te talenty zdobywają właśnie medale Mistrzostw Polski. Nie ukrywam, że najbardziej liczymy na tych zawodników, którzy zdobywali tytuły mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych, gdyż z nimi wiążą duże nadzieje na to, że za jakiś czas, za chwilę dołączą do naszej pierwszej ekipy zasilając tą ekipę i grając w pierwszym składzie. To jest jakby cel dla tejże młodzieży, która u nas trenuje, która ogląda mecze Ekstraligi i w ten sposób buduje również swoją przyszłość.
2: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
4: SK Suwałki News.
2: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Kierowca z województwa podlaskiego wziął udział w rajdzie Dakar. O tej wyprawie mówił prezydent miasta Białystok Tadeusz Truskolaski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym oraz rajdowiec Jarosław Kazberuk.
5: Niedawno żegnaliśmy pana Jarosława Kazberuka, życząc mu przede wszystkim bezpieczeństwa, żeby po pierwsze dojechał do mety, a drugiej, żeby odbyło się to bezwypadkowo. I tak się stało. Gościmy, witamy po eskapadzie, która na pewno przyniosła wiele, wiele wrażeń. Szanowni Państwo, miasto z dumą wspierało pana Jarosława Kazberuka, no bo po pierwsze rajd Paryż-Dakar to taka tradycyjna, tradycyjna, stara nazwa, już po raz 48 w tym roku wystartował. Pan Jarosław po raz 10, też jubileuszowy, ale też trzeba dodać, że w tym roku Polskę reprezentowała rekordowa liczba załóg, bo łącznie 15 załóg, 29 osób, z czego 14 załóg dotarło do mety. To jest bardzo fajne. No ale właśnie logo miasta Białegostoku, województwa podlaskiego było przy tym pojeździe, którym podróżował Jarosław Kazberuk. Jest to dla nas bardzo duża promocja. Fajnie, że mamy takiego utalentowanego, ale też odważnego zawodnika, bo to nie każdy wsiadłby do takiego pojazdu. Ciągle młodego, tak, ciągle młodego. Także gratulujemy ukończenia. Jest medal za ukończenie. Tam leży gdzieś, tak. No i cóż, no i to tyle ode mnie. Cieszę się, że możemy się spotkać po rajdzie Paryż-Dakar.
6: Bardzo cieszę się, że województwo podlaskie mogło dołączyć do grona partnerów naszego wspaniałego sportowca. Myślę, że wszyscy śledziliśmy, czy to w telewizji, czy to poprzez stronę facebookową zmagania pana Jarosława. Pan prezydent wymieniał te wszystkie te liczby tych rajdów. Myślę, że wszyscy się pamiętamy ten pewnie chyba najbardziej znany występ Jarka Kazberuka razem z Martyną Wojciechowską, kiedy codzienne relacje pokazywały o tym życiu rajdowym. Dzisiaj te relacje możemy albo oglądać na Facebooku, albo w internecie, albo w telewizji, albo chociażby w książce Marzyciel, której również autorem jest nasz bohater. My jako województwo podlaskie bardzo doceniamy taki sposób promocji właśnie chociażby w postaci uczestnictwa w rajdzie Dakar. To pokazuje, że jesteśmy województwem otwartym, że mamy wspaniałych, odważnych mieszkańców. Jest to pierwsze nasze wspólne działanie Ride Dakar. Pani rzecznik przedstawiała różne inne osiągnięcia naszego dzisiejszego bohatera. Na pewno będziemy myśleli o tym, jak możemy jeszcze w tym roku chociażby współuczestniczyć w jakichś w zawodach, w regatach czy wyścigach regatowych, bo uważamy, że to jest świetny sposób na pokazywanie, mówienie o naszym województwie właśnie w kontekście naszych mieszkańców, ich odwagi, ich pomysłowości. Jeszcze raz panu, panie Rosławie, bardzo, bardzo dziękujemy za tą promocję naszego województwa. Jestem przekonany, że nie tylko Ride Dakar, ale także różne wspólne działania jeszcze są przydatne.
7: Przede wszystkim chciałbym podziękować za te piękne słowa na mój temat. Jak robię takie rzeczy, to nigdy nie myślę o tym, że będą zasługi na koniec. Startując w tym roku w rajdzie Dakar, wioząc logo województwa, miasta województwa, byłem z tego bardzo dumny i powiem Państwu, że na samym starcie najważniejsze było, żeby jak najdłużej wytrzymać. Myślałem sobie, bo oczywiście można odpaść już na prologu. Były takie załogi, które miały bardzo ciężkie wypadki na prologu. Te odcinki są bardzo długie. startujemy często w ladym świcie, jedziemy te 700-900 kilometrów i na każdym kilometrze można się wywrócić, można zakończyć rajd, można się popsuć, a ja cały czas myślałem jak najdłużej z tymi naszymi znakami, które określają tą moją tożsamość, czyli Białystok Podlaskie, jestem stąd, za każdym razem dumnie wiozę logo, za każdym razem pamiętam o tym, że jestem, że mam tu kibiców, że mam tutaj Białostoczan, którzy trzymają mocno kciuki. Reprezentantów tych dwóch rzeczy, tylko, czyli województwa i miasta, którzy trzymają za mnie kciuki. I myślałem o tym, żeby przejechać jak najwięcej i na koniec była meta. Z tej mety zawsze jesteśmy bardzo dumni. Kiedyś taki nasz, jeden z najlepszych naszych kierowców rajdowych i najstarszy teraz, Sobiesław Zasada, powiedział tak, że nie jest ważne to miejsce, ono się po prostu na koniec wykreuje. Że trzeba jechać swoje, trzeba jechać tempem najlepszym, jak się da radę. Trzeba się naprawiać po drodze, bo kiedyś takie czasy były, że jak w Dakarze, oni też musieli jeździć i sami naprawiać to auto. I po tych rozmowach zawsze było takie fajne, bo on mówi, panie Jarku, ja bym chciał pojechać w tym rajdzie, ale ja się trochę boję. Ja bałem się kiedyś, bo to był ciężki rajd i wydawało mi się, że nie dam rady. Więc już teraz jest za młody na to, żeby jechać w rajdzie Dakar, ale my reprezentujemy Polskę. Ja w tym roku też, bo trzeba powiedzieć, że zaczynamy od tego, że reprezentujemy Polskę dumnie. I w tym roku na tych wszystkich moich rzeczach, kask, jak widać, kombinezon, wszędzie nasze loga były. Proszę Państwa, pojechaliśmy w bardzo dobrym stylu, nad możliwości sprzętu, którym dysponowaliśmy i myślę, że to miejsce jest naprawdę fajne. Każdego dnia trzeba było sportowo stanąć na starcie. Cały zespół musiał się mocno zmobilizować do tego, żeby zapracować na tą naszą metę na koniec. Potem, pomimo tego, że to był 10 raz, już mówiłem wcześniej, mocno ścisnęło za gardło, bo jednak dojechanie do mety tego rajdu i wyjście na rampę to jest wielka rzecz. Medal, jakby mała rzecz, ale potwornie cieszy. Te medale się Wam wszystkim należą. Dziękuję za wsparcie. Panie prezydencie.
8: A może jakieś taką sytuację?
7: Ekstremalną. I panie marszałku. Tak, oczywiście takie sytuacje są i czasami mówiłem już wcześniej, że staną te włosy dęba pod tym kaskiem, ale trzeba jechać dalej. Są takie sytuacje, kiedy w tym roku mieliśmy z tego powodu, że bardzo sportowo jest teraz i coraz później się startuje, więc wjeżdża się w noc. W Ameryce Południowej do 21 była lampa, czyli było słoneczko, a w Arabii Saudyjskiej niestety o godzinie 17.30 ta lampa gaśnie i zaczyna się noc. I ta jazda po nocy jest horrorem. Jeszcze jazda szybka, a nie zwalnia się, bo mamy limity czasowe. Jak nie złapiemy się w limicie, to takiego medalu się nie dostaje, tylko tabliczkę finisher. Więc walczymy też o to, żeby dostać medal. I proszę Państwa, w tym roku była taka sytuacja, że zamienialiśmy się z Piotrkiem. Piotrek jechał tego dnia dość sprawnie, ale dojechał do bardzo ciężkich przeprawy przez takie jakby góry piachu. To nie były nawet wydmy, tylko porośnięte w niektórych miejscach zieleniną taką. Były jakieś oczywiście trawy tak zwane, na których jak się podjeżdża pod górę, to podbija i może też auto wydachować łatwo. A trzeba naprawdę napędzić się i często mieć te 150 na godzinę, żeby wejść pod wydmę w terenie. Więc sytuacja była taka, że Piotrek jadąc za kierownicą, ja tutaj patrzyłem w te papiery, żeby dobrze, mówię, słuchaj, no musisz tu dołożyć, bo taka górka do pokonania. I on w pewnym momencie nie dojechał do końca, tylko przed samym szczytem auto zaczęło się już zwalniać na tyle, że mogło się zakopać. Więc on skręcił w prawo i czujemy, jak nasze auto rośnie i zaczyna się toczyć. Ale przetoczyło się raz, przetoczyło się drugi raz i stanęło na kołach. No zdziwiłem się, że stanęło na kołach, no bo przecież miało się toczyć jeszcze co najmniej 20 razy, bo taki było, taka górka była. I proszę Państwa, co się okazało, takie, jedna z tych traw takich, kęp traw, to są potężne wielkości samochodu, on się zatrzymał na tym. No i w tym momencie no, oczywiście zdrowaśka. I to się mówi tak, no. Mogło być gorzej. Jak się teraz stąd wyzwolić, jak się wykopać, no bo to bardzo duża taka łata piachu była. Za łopatki i do roboty. I to są takie momenty, kiedy mówię, no, kiedy wydaje się przez chwilę, że się kończy rajd. Ale takich zdarzeń jest pełno. Mieliśmy też zderzenie ze stadem wielbłądów, bo wjechaliśmy w duży kurz i w pewnym momencie w tym kurzu nic nie widać i zwalnia się wtedy prawie do zera i patrzymy, stado, ściana wielbłądów. Takie lekkie uderzenie, te wielbłądy się pozakręcały, nikomu nic się nie stało. No ale też myśli człowiek o tym, że za chwilę coś ciężkiego może wjechać w nas, bo jeżdżą też ciężarówki. Ścigałem się tymi ciężarówkami przez lata z powodzeniem. Więc jak najszybciej zaczęliśmy trąbić i te wielbłądy się rozpierzchły. To są dzikie wielbłądy, bo w takich miejscach często są dzikie stada, takie półdzikie może, no bo wiadomo, że już w takiej Arabii Saudyjskiej wszystko jest ogarnięte. No takich przygód jest bardzo dużo, panie prezydencie. To są takie przygody, które tak, można by było tutaj rozpalić ognisko, siedzieć i opowiadać. Nie, ale mówię, że takie ognisko, w sensie, no w cudzysłowie, wirtualne, usiąść i rozmawiać o takich rzeczach do białego rana. Ale czasu nie mamy aż tyle. Także jeszcze raz ze swojej strony wielkie dzięki, to jest wielki ukłon. Chciałem podać rękę. Dziękuję bardzo. Kawałek tego, co tam się działo, możecie zobaczyć z tyłu. To są zdjęcia z tego rajdu, to są zdjęcia, to są tylko urywki tego, co przeżyliśmy. Przed tego rajdu, start, no właśnie może trochę warto by było się zainteresować, ile to kosztuje, bo budżet tego rajdu to jest 450 tysięcy euro. I tak naprawdę miasto i Podlaskie po raz pierwszy nam dołożyło cokolwiek do startu. Proszę zobaczyć, to jest 10 Dakar i to jest od 96 roku, kiedy wystartowałem w rajdzie Camel Trophy, prawda, panie prezydencie? I reprezentuję to miasto, więc traktujemy to też trochę jako wizerunkowo, że jednak jest taki człowiek z Podlasia, z Białegostoku, który przez wiele lat reprezentuje to miasto. I po raz pierwszy zwróciłem się tak naprawdę z prośbą o te dotacje, prawda? Takie większe, można powiedzieć. One nie są, bo też trudno porównać Mistrzostwa Świata w karate w Japonii do rajdu Dakar, który jest najbardziej spektakularną imprezą na świecie. I po obok F1 nie mamy nic porównywalnego do tego. Więc to są moje takie dwa zdania. Ja za to jeszcze raz dziękuję, ponieważ to nie jest koniec naszej promocji. Ja dalej będę reprezentował to moje małe państwo. Ojczyznę, dobrze. Właśnie potrzebowałem takiego słowa. Ja będę dalej reprezentował tą małą naszą ojczyznę na największych imprezach na świecie. Tak jak powiedziałem, nie tylko w rajdach, ale też w żeglarstwie, bo pływam w najmocniejszej klasie, jaka jest, dywizji Maxi, największymi łódkami. I zawsze podkreślam, że jestem stąd. Więc chylę czoła, że się w tym roku... Pan prezydent co prawda zapraszał mnie wielokrotnie, jak kończyłem rajd Dakar i wręczał mi medale. Teraz jest fajna atmosfera powiązana. Więc jeszcze raz dziękuję i myślę, że to wystarczy w ramach wytłumaczenia, dlaczego od czasu do czasu trzeba pomóc takim gościom jak ja, żeby dalej mogli reprezentować tą naszą małą ojczyznę.
6: Ja akurat śledziłem i poprzez media, i poprzez przez telewizję, ale także przez media. Pan, nasz dzisiejszy bohater, występował w największych telewizjach światowych i zawsze się przyznawał i do województwa podlaskiego, i do miasta Białystok. Myślę, że to jest świetna właśnie droga, aby ci fani z całego świata, którzy śledzą Rajd Dakar, bo jest to kibice są na całym świecie, jest to sport, który ma fanów na całym świecie. Właśnie poprzez takiego ambasadora i województwa, i miasta, jak pan Jarosław Kacperuch, dowiadują się właśnie z jego historii o pięknym województwie podlaskim i właśnie dzięki takim bohaterom, odważnym ludziom, mogą pomyśleć, aby przyjechać do naszego województwa i tutaj chociażby zobaczyć Puszczę Białowieską czy Augustowskie Jeziora. Na pewno w mojej ocenie jest to świetny sposób na na promocję naszego województwa i chociażby czy rajd, czy też te największe regaty. Myślę, że to jest świetny sposób, aby trafiać do nowych turystów, nowych osób, które będą chciały odwiedzić województwo podlaskie.
5: Z jednej strony doświadczony, ale ciągle młody Jarosław Kazberuk, a z drugiej strony Igor Ponichtera, który w tym roku będzie miał dopiero 7 lat i też już jakby jest w kadrze Polski, mama z orzełkiem, ale też ciągle to logo i Białegostoku i województwa podlaskiego. Proszę Państwa, ja wychodzę z założenia, że ważna jest pasja i trzeba pomagać ludziom w rozwijaniu pasji. No akurat tutaj rozmawiamy o motorowej. Niedługo będziemy rozmawiać o innej, prawda, bo to jest przecież i lekkoatletyka, którą bardzo mocno wspieramy. Miasto to jest organizm, tak jak organizm ludzki, składa się z wielu różnych narządów i bez każdego z nich ten organizm nie funkcjonował. Tutaj właśnie musi też być promocja. My jesteśmy akurat regionem, który teraz może jest na ustach wielu z uwagi na to położenie, ale raczej chodzi nam o innego rodzaju osiągnięcia, nie samo położenie, ale osiągnięcia naszych ludzi, bo bogactwem każdego miasta, każdego regionu są ludzie, są obywatele. Jeżeli są tacy, którzy z narażeniem również, tak, z poświęceniem, to nie jest tak, że to jest bułeczka z masłem, uczestniczą w różnego rodzaju imprezach i osiągają sukcesy, to jest to sukces jednocześnie i miasta, i regionu. Promocja jest niewymierna. To nie da się tego tak zmierzyć. Oczywiście można policzyć, bo to proste policzenie, ile powiedzieli, ile sekund kosztuje każda transmisja, ile napisali, ile to by kosztowało. To oczywiście od tej strony tak, ale od tej strony, prawda, czy liczby turystów, bo trzeba było każdego zobaczyć. A dlaczego pan przyjechał, tak? Bo co? Jeden mówi, że przyjechał, bo przeczytał o Sopoćce, tak? Drugi, że usłyszał o żubrach, a trzeci czy piąty może powiedzieć, że przyjechał dlatego, że usłyszał to, że mamy tak wspaniałych ludzi. I dlatego trzeba działać na wielu frontach promocyjnych. Dopiero wtedy będzie ten właściwy efekt. I to postaram się po prostu w miarę naszych skromnych możliwości robić.
6: Uzupełnię wypowiedź naszego pana prezydenta. Myślę, że panie rektorze, mając taką osobę jak Jarosław Kazberuk, uczestnika rajdu Dakar, grzechem by było, żeby województwo nie było partnerem. Igor Ponichtera, o którym mówił pan prezydent, którego mentorem jest Jarosław Kazberuk, to też jest pewna perełka w skali kraju i myślę, że to też jest świetny sposób, że taki młody zawodnik jeździ czy do Włoch, czy do Japonii i pokazuje, że jest taki region jak województwo podlaskie, gdzie właśnie ten sport motorowy jest wspierany. Planujemy w roku 2026 wspierać i pana Kazberuka, i Igora, i też ten rajd, który odbywa się w Białymstoku, ale też sport jest dla nas jednym z głównych narzędzi promocji, tak jak w minionym roku mieliśmy rekordowe wydatki na promocję sportu, też planujemy i Jagiellonię, i Żubry, i Ślepsk-Malow, i te wszystkie ważne miejsca sportowe w naszym regionie z naszego budżetu wspomagać.
7: Powiem, że my jesteśmy wszyscy ambasadorami i tak naprawdę ambasadorami w różnym wieku, jak widać. Ja powiedziałem o tym mentorstwie i o tym, że wspieram tych zawodników, jestem na wszystkich spotkaniach, często dzwonią do mnie, rozmawiamy o tym, co zrobić, jak poradzić sobie z ogromnymi kosztami, które tak naprawdę wiszą przy tej dyscyplinie sportu. To jest najdroższa dyscyplina sportu na świecie, proszę Państwa, i powiem prawdę, że to wsparcie przede wszystkim w tym roku, te, które dostałem wsparcie, to mnie mocno podbudowało, bo ja, tak jak mówię wcześniej, nie występowałem o takie wsparcie, jakby nie było takiej potrzeby. Natomiast w tym roku te parę złotych, które Państwo dołożyli, które dołożyło miasto podlaskie, to jest przede wszystkim mentalnie dla mnie mocnym wsparciem, oprócz tych pieniędzy konkretnie, które zostały dzisiaj tutaj podane. Jesteśmy ambasadorami, będziemy ambasadorami, jest jeszcze Cerber, Politechnika sobie z tym radzi, to jest jeden z najfajniejszych też, jakby, bo studenci budują takie małe F1 w kategorii studenckiej i też chłopakom pomagam, zawsze jestem gotowy do tego, żeby powiedzieć, gdzie można pojeździć. Czasem torim załatwiam, czasem jakieś tam, powiedzmy, karbonowe części, z którymi sobie nie radzą. Proszę Państwa, cały czas twierdzę, że jestem ambasadorem i będę, dopóki uprawiam sport. I będzie siła, dokładnie, a jak nie, no to będę mentorem wtedy, tak? Dla kogoś, kto nie wie, jak przejść przez te trudne, jakby przez te trudy zbierania budżetu nawet, żeby wystartować w jakimkolwiek rajdzie, a takim jak Dakar, to jest, powiedziałem, to i tak jeden z niższych budżetów, bo tam mamy taką załogę Energylandię, którą stać, żeby zapłacić z własnych, bo jeżdżą właściciele. Nie chcą Państwo nawet wiedzieć, ile kosztował w tym roku start, bo to się mówi, że to są wydatki rzędu 10 milionów euro. I jeden był 13, drugi był 19, 18, a trzeci był 19. Więc to nawet nie ma wielkiego znaczenia, jakie miejsce, ale gdzieś tam zespoły najlepsze na świecie muszą wydawać dużo, dużo więcej. My zbieramy ten budżet, staramy się za każdym razem te 10 startów w różnych warunkach, z różnymi budżetami. Ten był, nie był zły i w dobrym stylu pokonaliśmy ten rajd. Dojechaliśmy do mety, mamy medal i reprezentowaliśmy przez 14 dni rajdu. Przed rajdem i po rajdzie reprezentowaliśmy nasze województwo, nasze miasto piękne. Oczywiście cały czas jest forma, dobrze bardzo zniosłem to fizycznie, bo tutaj jesteśmy z dobrych roczników. To są roczniki takie, które nie pękają na takiej robocie, jak to się mówi. Więc oczywiście już jestem spakowany, kombinezon jest, kask jest, dobry też przyjechały. Proszę zobaczyć, jeszcze przypominam, jak wyglądał nowy kask, a jak wygląda dzisiaj. No jest zakurzony, poklejany, różne ma tam swoje te, tak, dostosowany do takiej wojny rajdowej. A kombinezon uprany wygląda jak nowy.
2: Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi Polak w kosmosie. Opowiedział nam o swojej karierze, ale też o tym, jak ta dyscyplina wypada w skali światowej.
9: Zdecydowanie ja myślę, że mamy ogromny potencjał naukowy, technologiczny, co zresztą bardzo mocno zademonstrowaliśmy przez ostatnie 30 lat naszego rozwoju. Tak jak dzisiaj Polska wyglądała te 30 lat temu. Jednak zupełnie inaczej wygląda kraj, mamy ogromny, ogromny rozwój. Teraz z kolei jest takie pytanie, jak będzie wyglądała za kolejne 10 lat. I myślę, że tutaj to wszystko zależy od nas, w jaki sposób wykorzystamy potencjał młodych ludzi, potencjał polskich uczelni, polskiego sektora prywatnego, który chce budować technologię. Jesteśmy gospodarką, która jest innowacyjna w Europie, natomiast uczymy się tej innowacyjności, w jaki sposób budować coraz bardziej skomplikowane projekty, produkty technologiczne, w jaki sposób budować gospodarkę opartą o naukę, o technologię, o dużą wartość dodaną tych produktów, które my produkujemy i jesteśmy jeszcze na początku tej drogi. Natomiast z drugiej strony pierwsza polska misja naukowo-technologiczna na Międzynarodową Stację Kosmiczną pokazuje, że należymy do najbardziej rozwiniętego świata. Jesteśmy w stanie wykonać misję załogową na to najbardziej niesamowite laboratorium technologiczno-naukowe, które zbudowała kiedykolwiek ludzkość. Jesteśmy w stanie używać tego laboratorium naukowego dla wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskie firmy. Nad polską misją kosmiczną w Polsce pracowało ponad 500 osób. To dane Polskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast ogólnie na świecie wraz z Europejską Agencją Kosmiczną, firmą Axiom Space, SpaceX, NASA, Japońską Agencją Kosmiczną, to przeszło 1000 osób, które dzieliły się swoją wiedzą, pracowały z zakresu części operacyjnej polskiej misji kosmicznej, implementacji polskich eksperymentów, logistyki transportu z Polski przez Europę do Stanów Zjednoczonych na orbitę. I wiemy, że możemy wykonać tak skomplikowaną misję z ogromnym sukcesem, z wieloma międzynarodowymi partnerami. Należymy do tego globalnie jednego z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. Teraz pytanie, jak wykorzystamy te szanse, które mamy w przyszłości. Ja jestem przekonany, że mamy ten ogromny talent i innowacyjność do zagospodarowania, żeby budować naszą polską myśl technologiczną, polską naukę, jak również polską autonomię w budowaniu przemysłu i technologii w najbliższych latach. Ja mam nadzieję, że będę mógł się dzielić swoją wiedzą z jak najszerszą grupą osób, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to ci studenci będą później inwestować w siebie, swój czas, w swoją przyszłość i w swoją karierę. Być może niektórzy z nich będą budować kolejne stacje kosmiczne, sprzęt kosmiczny, medycynę kosmiczną ze strony naukowej albo bardzo praktycznej. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek rozwoju Polski właśnie w tym zakresie. A wiemy, że przemysł kosmiczny niesamowicie szybko rozwija się wszędzie na świecie. Jest tą branżą gospodarki, jedną z branż technologicznych, która rozwija się najszybciej. Oczywiście to jest część pracy astronauty. Ryzyko jest wliczone w tą karierę, w pracę astronauty. Ja jestem też przyzwyczajony i z tej strony osobistej, i z tej strony zawodowej do ryzyka. Ze strony zawodowej, dlatego że całe moje życie poświęciłem budowaniu niezawodności systemów kosmicznych, systemów działających w trudnych środowiskach, więc mogę to ryzyko niepowodzenia w pewien sposób policzyć. Z drugiej strony, ze strony osobistej, oczywiście jest dużo lęku i ten lęk jest, może być albo paraliżujący, albo motywujący. I w moim przypadku zawsze jest motywujący do tego, żeby budować wiedzę, minimalizować ryzyko, podejmować jak najlepsze decyzje analityczne w trudnych warunkach i psychologicznie sobie z tym lękiem radzić. Wydaje mi się, że nabyłem te umiejętności przede wszystkim podczas moich ekspedycji wysoko w górach, na lodowcach, na wysokości, gdzie jest pewne niezerowe ryzyko, że ktoś wpadnie do szczeliny lodowej, będzie trzeba go ratować, a być może ktoś zapadnie na chorobę wysokościową, być może to będę ja, i wtedy będę musiał polegać na moich członkach załogi, na ich kompetencjach, a być może ja będę musiał nieść pomoc innym. I to jest coś, co zaobserwowałem też tutaj na Uniwersytecie Medycznym, z ratownikami medycznymi, studentami w kołach naukowych, którzy kształcą się, dzielą swoją wiedzą i jednocześnie budują te zespoły, które tak naprawdę pchają tą swoją część zainteresowań mocno do przodu. I wydaje mi się, że to połączenie jest takie bardzo naturalne pomiędzy misją kosmiczną a prawdziwym życiem tutaj na Ziemi. Tak jak powiedziałem, to jest jeden z najszybciej rozwijających się rynków technologicznych dzisiaj na świecie. Dzisiaj z taką globalną ekonomią kosmiczną wartą około 700 miliardów dolarów. Raport McKinsey estymuje wartość tego globalnego rynku na 1,7 biliona dolarów w roku 2035, czyli 2,5 razy więcej. Pytanie jest takie, czy stać nas na to, żeby nie zainwestować w przyszłość i nie być częścią tak ogromnej ekonomii i gospodarki technologicznej w przyszłości. Ja uważam, że przede wszystkim musimy zainwestować w ludzi, w nasz kapitał ludzki, w talent dzisiejszych studentów, młodych inżynierów, naukowców, lekarzy, właśnie po to, żeby kształtować tą przyszłość i dzielić się naszą wiedzą, naszymi usługami, naszymi produktami technologicznymi w niedalekiej przyszłości. Wydaje mi się, że to jest jedyny prawdziwy, dobry kierunek rozwoju, który zapewnia nam nie tylko naszą przyszłość, ale przede wszystkim naszą autonomiczność Polski, a nie zależność technologiczną, od której dzisiaj staramy się mimo wszystko nie tylko jako Polska, ale jako Europa uciec. Warunki pracy i życia na stacji kosmicznej są trudne, ale i nikt tego nie ukrywa. Natomiast jednocześnie to jest piękne w życiu, żeby móc robić trudne rzeczy, osiągać rezultaty, budować i technologię i osiągać wyniki naukowe, które później służą setkom czy tysiącom ludzi na Ziemi po to, żeby mogli kontynuować swoją pracę. To jest tak ogromna z jednej strony odpowiedzialność, ale ogromny przywilej dla mnie, ale jednocześnie możliwość uczestniczenia w życiu zawodowym tysięcy osób. Dla mnie jest to ogromną dumą i przywilejem i cieszę się, że miałem taką możliwość i liczę na to, że jeszcze w przyszłości będę miał taką możliwość. Z jednej strony oczywiście nauka w pewien sposób przeżywa kryzys. Myślę, że nie tylko nauka, ale i edukacja. I ta trasa dla mnie jest możliwością dotarcia do szerokiej grupy osób w Polsce, podzielenia się swoim doświadczeniem, opowiedzenia o nauce, o technologii, o mojej karierze zawodowej, o tym, jakie systemy budowałem i dlaczego. I tak naprawdę powrotu być może z szerszą grupą do takiej twardej wiedzy technicznej, naukowej, medycznej, po to, żebyśmy kształtowali naszą przyszłość. Nasze rozwiązania, czy z zakresu medycyny, tomografy komputerowe, rezonansy magnetyczne, nowe możliwości diagnostyczne, precyzyjna medycyna, one nie biorą się znikąd. One biorą się dzięki pracy setek i tysięcy osób, którzy doskonale wiedzą, jak działa nasza biologia, chemia, fizyka, po to, żeby móc diagnozować nowe choroby w bardziej nowoczesny sposób. Dla mnie to jest ogromna część mojego życia, być częścią tak naprawdę polskiej nauki, światowej nauki, jako osoba, która spędziła całą swoją karierę zawodową, ostatnie 17 lat budując sprzęt kosmiczny i pracując w największych organizacjach naukowych i technologicznych Europy. Oczywiście lot w kosmos zmienia pewną perspektywę i myślę, że jest dla mnie był ogromną osobistą szansą doświadczenia przestrzeni kosmicznej, pracy w tym laboratorium naukowym. Dla mnie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest najbardziej niesamowitym laboratorium naukowym, które zbudowała ludzkość, a nasz dostęp do tego laboratorium jest po prostu zaszczytem, ale też ogromną możliwością, która stoi przed nami, przede mną jako astronautą. Ja wierzę bardzo mocno w to, że i mam nadzieję, że Państwo tutaj na Ziemi mogli to poczuć podczas polskiej misji kosmicznej, chociaż na moment spojrzeć w górę, spojrzeć w niebo, spojrzeć być może na gwiazdy, a być może na przelatującą stację kosmiczną i pomyśleć, że dzisiaj mamy swojego reprezentanta w przestrzeni kosmicznej. I po raz drugi w naszej historii mieliśmy kogoś przez 20 dni wykonującego badania, pracującego w przestrzeni kosmicznej, pracującego w zespole międzynarodowym, widocznego, tak naprawdę badania, które były widoczne na całej planecie. To nasza pozycja nie tylko technologiczna, ale to też percepcja Polski za granicą jako kraju rozwiniętego, kraju, który może wykonać misję kosmiczną, kraju, który ma szansę tak naprawdę kształtować przyszłość technologiczną. Mam nadzieję, że tą szansę wykorzystamy. Natomiast mam nadzieję, że również z takiego czysto ludzkiego odczucia każdy mógł chociaż na chwilę poczuć tej dumy narodowej, że rzeczywiście jesteśmy w stanie wykonać misję kosmiczną. Z mojej perspektywy ten pierwszy widok na Ziemię był niesamowitym odczuciem z ogromną ilością emocji, z wzruszeniem, ze spojrzeniem z powrotem na planetę, która z jednej strony z perspektywy kosmicznej nie widać granic, nie widać krajów, widać kontynenty, widać linię brzegową europejską, natomiast rzeczywiście trzeba się doszukiwać tych terenów, gdzie przebiega granica i za dnia jej nie widać, nocą widać naszą infrastrukturę naziemną w postaci świateł. Patrząc troszeczkę z boku w stronę atmosfery, zdałem sobie sprawę, jak niesamowicie cienka z tej perspektywy kosmicznej, z wysokości 400 km i kilku tysięcy metrów w stronę tego horyzontu, jak niesamowicie cienka jest nasza atmosfera, jak niesamowicie delikatna i wrażliwa jest nasza planeta. I mam nadzieję, że jestem w stanie przekazać chociaż trochę tych emocji dla Państwa, dla naszego społeczeństwa, żeby opowiedzieć o tych moich doświadczeniach, ale mocno wierzę w to, że trochę my wszyscy, jeszcze przed lotem kosmicznym miałem takie przeświadczenie, że my wszyscy patrzymy z powrotem na Ziemię oczami astronautów. To oni przywożą zdjęcia z kosmosu, które wyrażają pewne emocje, które pokazują nas we wszechświecie i mam nadzieję, że każdy z nas mógł chociaż na moment te emocje poczuć.
2: Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Wielu z nich mieszka w schroniskach, o czym rozmawialiśmy z właścicielem schroniska Sianorzeń w Suwałkach, Bogdanem Laurynem.
0: Ile macie tutaj psów?
10: Na dzień dzisiejszy to około 200 psów.
0: 200 psów to dosyć dużo. Jak radzicie sobie z ogarnięciem ich?
10: Nie, to jak na schronisko to nie jest aż tyle dużo, bo znam schronisko, co mają po 2-3 tysiące, a u nas 200, chociaż mamy miejsca na 800 psów. To nie jest dużo. Psów nabrać nie sztuka, do adopcji oddać to jest sztuka i nam zależy bardzo na adopcji.
0: A jak można zaadoptować takiego psa?
10: No u nas w zasadzie każdy może, pełnoletnia osoba, zaadoptować pieska. Wystarczy mieć dowód osobisty i chęci posiadania psa.
0: A Suwalczanie, jakie psy najchętniej wybierają?
10: Różne, od szczeniaka do staruszka. Czasami nie tylko Suwalczanie, bo kiedyś trafiła do nas pani spod Wrocławia, o tak powiem, z tamtej z tamtej strony, więc zapytałem, czy nie było w pobliżu, bliżej schronisk. Tak, odpowiedziała, że były, tylko mąż z tych stron, mąż odszedł i chciała mieć jakąś pamiątkę. I przyjechała, pociągiem przyjechała kobietka, wzięła, zaadoptowała od nas, co po miesiącu przysłała list, zdjęcia z tą suczką, bo suczkę akurat zaadoptowała, starsza suczka była 12-15 lat. I już do tej pory pewnie i suczki nie ma, i opiekunki, bo to było gdzieś około 20 lat temu.
0: A właśnie, od ilu lat istnieje tutaj to schronisko?
10: Od 1997 roku.
0: Czyli już 28 lat. Całkiem sporo. Pewnie sporo też się psów przewinęło.
10: O, nie liczymy, ale bardzo dużo. Teraz już mniej bywa. Teraz kiedyś miesięcznie to 30 psów, ponad 30, a teraz tak do 10 się obawia. Co w tym są i mieszkańców, którzy tam gdzieś przez otwarte furtkę się wysmurgną. To trafił do nas. Ale za dzień, dwa, trzy zostaje odebrany przez właściciela psa.
0: A w jakim stanie trafiają do was psy?
10: Różny stan. I psychiczny, i tak jak tutaj szczeniaczek, co pani widziała. Wybraliśmy jego z takiego trzonu, rozwalającego się trzonu kuchennego. Psychika jest bardzo słaba tego pieska. Choć też siedzi na froncie, żeby kontakt z ludźmi, jak najczęstszy kontakt z ludźmi. Ale trudno powiedzieć, jak on i kiedy z tego wyjdzie.
0: Dlaczego warto mieć psa?
10: To nie do mnie to pytanie. Ja lubiłem od dziecka, bawiłem się z psami. Nieraz jako dziecko, to przez rodziców byłem troszeczkę nękany, o tak powiem delikatnie, że tego. No ale dlaczego? No, to jest przyjaciel, no. I wierny przyjaciel. On nie zawiedzie nigdy.
0: To prawda, zwierzęta mają trochę inne poczucie przyjaźni i przywiązania do drugiego człowieka, ale proszę powiedzieć, jak podejść do takiego psa, którego wzięliśmy ze schroniska?
10: Ja myślę, że to pies i przyszły właściciel muszą się dopasować, a jeden drugiego wybiorą szybciutko. Podchodzi do końca i już czuć, że to będzie jego pies. Już widać to taką przyjaźń na spojrzenie czy coś takiego. Od razu widać, że jak piesek się zachowuje i jak. Ja bym proponował przyjść, może pierwszy zapoznać się z pieskiem, nie? Bo z tymi zwrotami to u nas nie bardzo jest. Nie. Po prostu nie chcemy przyjmować z powrotem, bo te pieski to już są po jakichś przejściach, nie? I jemu tydzień czy dwa, to znowu potem tragedia jest. Ale chociaż nieraz tak jest, że lepiej wziąć go tutaj, jak ma biegać po ulicy, chociaż teraz z tym po ulicy to nie może, bo każdy piesek wychodzący ze schroniska jest zaczipowany i wtedy mamy już właściciela, kto nim się zajmował, albo kto nim tak niedobrze się zajął, się zaopiekował.
0: Czyli na początku warto po prostu przyjść, zobaczyć psa.
10: Przyjść do nas, są dni, wolontariat działa u nas i jest osoba, która tym się trudni. Jak ktoś tego pieska wybierze, to będzie mógł sobie przyjść, pójść na spacer z tym pieskiem i zobaczyć, jak w terenie się zachowuje, jak tu na miejscu. Bo to różnie bywa. W końcu będzie milutki, a poczuje luz i zaraz będzie próbował tego luzu skorzystać z tego luzu.
2: Za nami obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Posłuchajcie, jak to było w Suwałkach. Wypowiadali się prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński.
11: Obchodzimy kolejną 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dlatego też spotykamy się w tym miejscu, na ulicy Wojska Polskiego, przy pomniku bohaterów września 1939 roku. Wojna, która rozpoczęła się od Polski, II wojna światowa, 1 września od ataku hitlerowskich Niemiec o godzinie 4:40 nalotem na Wieluń i za kilka minut ostrzałem Westerplatte. Niemiecki atak na Polskę, jak wiemy, rozpoczął najstraszniejszą w historii ludzkości wojen, prowadzoną na całym globie, na różnych kontynentach, ze zniszczonymi miastami i spalonymi wsiami. Straty ludzkie i materialne były na niespotykaną dotąd skalę. Straty ludzkie szacujemy, że wynosiły od 50 do 70 milionów ofiar. W tym, szanowni państwo, 6 milionów Polaków, ponad 26 milionów Rosjan, prawie 20 milionów Chińczyków, 7 milionów Niemców, 3 miliony Japończyków zginęło, 600 tysięcy Francuzów, 400 tysięcy obywateli Stanów Zjednoczonych, głównie żołnierze. W Polsce przed wybuchem II wojny światowej panowało narastające napięcie i poczucie zagrożenia. Zagrożenia ze strony głównie hitlerowskich Niemiec. O Rosji jeszcze nie wiedzieliśmy, że doszło kilka dni przed wybuchem II wojny światowej do tajnego paktowania i zawarcia tego paktu, rozbioru kolejnego Polski Ribbentrop-Mołotow. Ale również we wrześniu 1939 roku, czy w sierpniu, latem, była taka nadzieja i wiara w armię polską oraz wsparcie ze strony aliantów. Jak się okazało, mało warte. Ale w tych trudnych czasach wprawdzie mieliśmy przyjaciół, ale ci przyjaciele nie spisali się i nie stanęli za, nie przyszli do nas z pomocą w obronie naszego kraju. A wśród sąsiadów mieliśmy wrogów. Sowiecko-Rosję i hitlerowskie Niemcy. Marszałek Edward Rydz-Śmigły w lipcu tak mówił: jesteśmy gotowi walczyć o niezawisłość Polski do ostatniego mężczyzny i do ostatniej kobiety, bo gdy mówimy, że będziemy się bili o Gdańsk, rozumiemy przez to, że będziemy walczyli o naszą niepodległość. Walczyliśmy dzielnie i tragicznie, ale wódz naczelny też, można powiedzieć, nie zdał egzaminu, bo z prezydentem Mościckim już 18 września opuścił Polskę i udał się na terytorium Rumunii. Szanowni państwo, nasza armia w 1939 roku była dość armią liczną, bo po mobilizacji mieliśmy około 1 miliona żołnierzy. A Polska liczyła 35 tysięcy obywateli, 35 milionów obywateli. Dzisiaj mamy stan ludności 37 milionów, a żołnierzy mamy znacznie, jak wiemy, mniej. Ale ten milion to stan wojska po mobilizacji. Armia niemiecka przeciwko Polsce wystawiła więcej żołnierzy, bo 1,5 miliona, ale wtedy Wehrmacht liczył znacznie więcej żołnierzy, bo ponad 3 miliony. Natomiast armia radziecka zaatakowała nas siłą 600 tysięcy żołnierzy. I w 1939 roku, dzisiaj z perspektywy może nam to łatwo mówić, ale opieranie się w dużej mierze polskiej armii na kawalerii, a nie na wojskach pancernych, lotnictwie i nowoczesnej artylerii, wiem, że było błędem. Nie było równowagi na polu walki. Nie ulega wątpliwości. Nasze wojsko, nasza armia właśnie jakby została w tyle za rozwojem takim technicznym, technologicznym, i militarnym, szczególnie hitlerowskich Niemiec. I ta kampania oczywiście obfitowała w zacięte walki, ale ona przyniosła nam klęskę. Zginęło w kampanii wrześniowej około 70 tysięcy polskich żołnierzy. Rannych zostało 130 tysięcy, a do niewoli niemieckiej

Kaczyńskiego, pomimo przegranej tej kampanii, nie opuścił. Polacy, jak wiemy, walczyli na całym świecie, na wschodzie, zachodzie, w bitwie o Anglię i ginęli również. A w kraju powstały struktury państwa podziemnego, konspiracja, partyzantka i walka z okupantem niemieckim, ale również i sowieckim. Wojna w Suwałkach zafunkcjonowała bardzo szybko, bo 2 września 1939 roku już doszło do bombardowania Suwałk, stacji kolejowej i jednostki wojskowej i pojawiły się pierwsze ofiary i wśród żołnierzy, i wśród również cywilów. W końcówce września 1939 roku bez większych siły oporu przyszły do nas wojska sowieckie. Ale respektując pakt Ribbentrop-Mołotow, to były ziemie przeznaczone okupantowi niemieckiemu. Dlatego też 12 października przed Suwalską katedrą doszło do wydania właśnie miasta Suwałki pod władze okupacyjne niemieckie. I wtedy rozpoczęły się prześladowania. Zamiarem oczywiście okupanta było pozbycie się elity narodu polskiego, inteligencji, stąd aresztowania, stąd stracenia i oczywiście przymusowe wywózki, a także skierowanie na roboty przymusowe. Ta walka w podziemiu była naprawdę walką heroiczną. Nasi żołnierze walczyli bardzo dzielnie, czego dowodem jest chociażby powstanie warszawskie. Powstanie, które zostało przygotowane i wybuchło 1 sierpnia, jak wiemy, 1944 roku. Powstanie, które przyniosło bardzo wiele też ofiar. Tych ofiar wśród powstańców było 17 tysięcy. Natomiast ludność warszawska została zabita, stracona, zawalona poprzez walące się budynki w liczbie 180 tysięcy. 10 razy tyle zginęło ludności cywilnej niż powstańców warszawskich. Dzisiaj spekuluje się, czy to powstanie było potrzebne, czy niepotrzebne, bo tyle ofiar, zrujnowana totalnie Warszawa. Ale myślę, że ten duch walki, uporu i niepodległości wśród szczególnie młodego pokolenia był tak silny, że to nasze podziemne wojsko musiało wyjść i walczyć z okupantem w tym czasie, w tym miejscu, właśnie w stolicy Warszawie, kiedy na rogatkę już stały wojska niemieckie. Tutaj w Suwałkach oczywiście też była konspiracja, były pierwsze aresztowania i ten suwalski obwód AK był najliczniejszym obwodem w całym okręgu białostockim. Szanowni Państwo, drodzy Suwalczanie, Polska jest krajem, która w swojej historii szczególnie odczuła skutki różnych wojen. Tutaj w kraju nad Wisłą było zbyt wiele wojen. Jeden z wniosków, jaki z tych doświadczeń wyciągnęliśmy, to chyba ten, żeby nie być osamotnionym wśród innych narodów, żeby kraj nasz był krajem silnym, krajem z nowoczesną gospodarką i silną armią. Dzisiaj wprawdzie jesteśmy członkiem Sojuszu Atlantyckiego i Unii Europejskiej, ale wiemy, że nie zawsze te umowy międzynarodowe, te sojusze są realizowane w sytuacji zagrożenia, w sytuacji konfliktu. Najlepiej, jak będziemy mocnym narodem, solidarnym narodem, z sprawnie funkcjonującą, dobrze wyposażoną i liczną polską armią. Bolesna przeszłość wciąż dla nas pozostaje ostrzeżeniem.

0: I również z niepokojem patrzymy dzisiaj na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą oraz na te zmiany, które wynikają z innego podejścia Stanów Zjednoczonych do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO. I wszystko to utwierdza nas w przekonaniu, że sprawa niepodległości i obronności naszego kraju nie może być sprawą drugorzędną czy trzeciorzędną. Musi ta kwestia stać na pierwszym planie. Szanowni Państwo, drodzy kombatanci, dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, żeby oddać hołd i złożyć wyrazy wdzięczności i głębokiego naszego szacunku dla wszystkich żołnierzy walczących o niepodległą Polskę na wszystkich frontach II wojny światowej. Przypominamy tę bolesną historię i wznosimy krzyże, pomnikę naszym bohaterom, tak jak tutaj, za moimi plecami. Ale niech to będzie również lekcja historii dla tych, którzy nie doznali nigdy wojny, cierpień związanych z wojną, szczególnie dla młodego pokolenia. Niech oddawany dzisiaj hołd będzie właśnie przestrogą. Dbajmy o silną, niepodległą, niezależną, demokratyczną Polskę. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
1: 1 września, mimo że jest to taki dzień, kiedy młodzież wraca do szkół, a więc jest to dzień radosny, jednak głównie na zawsze pozostanie w naszej pamięci narodowej, ale także w pamięci europejskiej i światowej jako data okrutnego, data najbardziej okrutnej wojny, rozpoczętej najbardziej okrutnej wojny w dziejach świata, jaką była II wojna światowa. Wojna, która trwała potem 5,5 roku i pochłonęła tak wiele ludzkich istnień, przyniosła tak wiele zniszczeń, mówił o tym, nie chcę tego powtarzać, w zarysie pan prezydent. My musimy o tej dacie pamiętać, bo jeżeli zapomina się o historii i nie wyciąga się z niej wniosków, to historia powraca i niestety trzeba ją przeżywać prędzej czy później ponownie. Nie wolno nam do tego dopuścić. Oddajemy dzisiaj hołd i cześć wszystkim obrońcom naszej ojczyzny z września 1939 roku, a także wszystkim żołnierzom, którzy walczyli na wszystkich frontach na całym świecie o to, żeby pokonać hitlerowską III Rzeszę, hitlerowskie Niemcy, żeby Polska odzyskała niepodległość. Włączamy w to nie tylko żołnierzy września, ale oczywiście także żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, największej podziemnej Armii Świata, innych formacji niepodległościowych czasu wojny. Włączamy powstańców warszawskich, włączamy wszystkich, którzy brali udział w akcji Burza i także tych, którzy walczyli potem z sowiecką okupacją, już tą powojenną, po 1945 roku, żołnierzy wyklętych, a wcześniej tych, którzy w taki czy inny sposób, mimo wielkich trudności, bo przecież nie można było walczyć na dwóch frontach, jakoś stawiali opór także 17 września, czy po 17 września agresorowi sowieckiemu.
2: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
3: Radio SK Suwałki. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. Впродовж найближчих хвилин розповідатиму про головні події життя міста та регіону. Однак розпочинаємо ми з новин з України. З нами на зв'язку вже є наш київський кореспондент Олег Білецький. Олеже, які новини ти приготував для нас сьогодні?
5: Вітаю, Марто. Про знищені росіянами склади фундації Олени Зеленської розповім сьогодні. Будуть і інші теми, тож розпочинаємо. Внаслідок російської атаки на Київ повністю був знищений склад фундації Олени Зеленської. Він вигорів вщент. Ніхто з людей не постраждав. Про це фундація інформує на своїй фейсбук-сторінці. На складі зберігалася гуманітарна допомога, яку закуповували та отримували від партнерів для подальшої передачі дітям, родинам і закладам у різних регіонах України відповідно до їхніх потреб. Йдеться у повідомленні. Згоріли генератори, побутова техніка, медичне обладнання, а також ноутбуки і планшети для дітей та лікарень у різних регіонах. Через знищення складу складу, частина допомоги може бути передана пізніше, аніж планувалося, зазначають у фундації. Там також повідомили, що вже перебудовують логістику, аби якнайшвидше забезпечити необхідною допомогою тих, для кого вона була призначена. У Бородянці Київської області з нуля будують дев'ятиповерхівку, яка знаходиться на вулиці Центральній. Попередню будівлю зруйнували внаслідок бойових дій на початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомила прес-служба Київської обласної військової адміністрації. Зазначається, що через критичний стан конструкції відновити будівлю було неможливо. Новий будинок зводиться для 105 родин. Він матиме 3 секції, 9 поверхів і цокольний рівень. Наразі облаштували тимчасові інженерні мережі, встановили пальовий фундамент і фундаментні плити. Поступово формують каркас цокольного та першого поверхів і готують конструкції для бетонування. Раніше інформували, що у Бородянці завершили відновлення ще 2 житлових будинків, пошкоджених під час бойових дій у 2022 році. Відновлення Бородянки відбувається комплексно. Роботи на об'єктах виконані на 80%. Крім житлових будинків, відновлюють вуличну дорожню мережу та адміністративні будівлі. Окрему увагу приділяють безбар'єрності. Пасажиропотік київського метро скоротився на понад 2,5 мільйона у серпні цього року порівняно з серпнем минулого. Про це інформує прес-служба метрополітену. Додатково з публікацій метро відомо, що у вересні кількість пасажирів метро скоротилася на понад 6,5 мільйона, із яких 30% – це пільговики. Тобто у вересні пасажиропотік і далі падав, а частка пільговиків зростала. Транспортні експерти прогнозували, що підвищення вартості поїздки призведе до відтоку пасажирів, передусім тих, хто сплачує за проїзд. Водночас нові дані «Київпастрансу» свідчать, що кількість безоплатних поїздок так само падала протягом літа – з майже 14 мільйонів у червні до 11 мільйонів у серпні, тобто на майже 21,5%. І це був інформаційний сервіс «Просто з Києва». Олег Білецький, спеціально для Радіо СК.
4: Дякую, Олежа. Зараз переходимо до локальних подій. Двох молодих чоловіків, яких підозрюють у розбої щодо підлітків, затримали сувальські поліціянти. Інцидент трапився у парку в центрі Сувалк. Нападники вимагали гроші та погрожували застосувати газ і телескопічний кийок, після чого вирвали в одного з підлітків телефон вартістю близько 600 злотих. Старшому з підозрюваних висунули звинувачення у розбої, а за рішенням суду його взяли під варту на 3 місяці. Молодший, який є неповнолітнім, відповідатиме перед сімейним судом. В Августові офіційно відкрили сучасний комплекс казарм 1-го августівського саперного батальйону. Новий військовий об'єкт на вулиці Туристичній звели менш ніж за рік. Він включає, зокрема, 2 казармені корпуси, адміністративні приміщення та місце для зберігання техніки. Нова інфраструктура має покращити умови служби та підготовки військовослужбовців. У Сувалках розпочинається будівництво світлофорно-регульованого активного пішохідного переходу на вулиці Пуласького біля перехрестя з вулицею Ксьондза Станіслава Щенсновича. Перехід обладнають, зокрема, активною сигналізацією та додатковими рішеннями для покращення видимості пішоходів. Ще на 10 переходах у різних районах міста встановлять нове освітлення. Загальна вартість обох інвестицій – понад 414 тисяч злотих. Проєкт співфінансується з європейських фондів. Роботи на Пуласького мають завершити на початку листопада, а освітлення інших переходів – у середині січня. Понад 12 мільйонів злотих коштувала модернізація гістопатологічної лабораторії у Сувальській лікарні. Заклад отримав сучасне діагностичне обладнання та інформаційну систему, завдяки якій зразки можна дистанційно консультувати з фахівцями інших медичних центрів. Це має пришвидшити та підвищити точність діагностики, особливо у випадку онкологічних захворювань. Близько 7 мільйонів злотих спрямували на закупівлю обладнання. Сувалки вивчають потреби мешканців у зв'язку з новою програмою, так званим сеньйорським ваучером. Допомога у формі послуг догляду вдома може становити до 2,5 тисячі злотих на місяць. Програма, зокрема, розрахована на людей віком від 65 років, які відповідають критерію доходу та потребують допомоги у повсякденному житті. Попередні декларації можна подавати до 10 листопада у міському центрі допомоги родині у Сувалках. На цьому етапі це ще неофіційна заява на отримання ваучера. І продовжуючи тему ваучерів, сувальський спортивний ваучер користується дедалі більшою популярністю. Цього року до міської влади надійшло 276 заяв, а для підписання підготували 273 договори. Ваучер для дитини або підлітка становить максимум 1000 злотих, по 100 злотих на місяць. Найпопулярнішими видами спорту є футбол, плавання та танці. Порівняно з минулим роком зацікавленість програмою зросла більш ніж на 30%.
3: СК Сувалки Ньюс.
2: Розпочинаємо магазин Радіа СК Сувалки. Przy мікрофоні Ewa Chorosz. W związku ze sportem wystartowała pierwsza w regionie aplikacja, która ma zachęcać pełnoletnie podlasianki do aktywnego spędzania czasu. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członkini Podlaskiej Rady Kobiet Katarzyna Karpińska-Piechowska, przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Białystok Jowita Chudzik, przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet Izabela Siemieniako, członkini Podlaskiej Rady Kobiet Katarzyna Herman, dyrektor oddziału totalizatora sportowego Hubert Ścisło oraz mistrzyni skoków z wyż Kamila Liczwinko.
6: Myślę, że już jesteśmy przyzwyczajeni, że jak są spotkania z Podlaską Radą Kobiet, to te pomysły na kolejne działania są niezwykle ciekawe i twórcze. Ja gratuluję paniom i pani przede wszystkim Katarzynie Karpińskiej-Piechowskiej tego pomysłu, tej nowej aplikacji, którą dzisiaj poznamy. Jak widzimy, jest to kolejna odsłona tej akcji w związku ze sportem. Wspaniali ludzie, niezawodna ambasadorka tego pomysłu, pani, nasza mistrzyni, pani Kamila Liczwinko. Dołącza do nas teraz również Rada Miasta w postaci pani radnej Jowity Chudzik. To pokazuje, że to grono przyjaciół tych pomysłów jest coraz większe, ale co najważniejsze, ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji brać udział. Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
7: Kontynuujemy kampanię w związku ze sportem, która aktywizuje sportowo kobiety. Zainaugurowaliśmy tę kampanię dużym wydarzeniem sportowym na Stadionie Lekkoatletycznym w Białymstoku w czerwcu tego roku i spotkaliśmy się z ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet, więc zrobiliśmy krok dalej i przynieśliśmy akcję do świata cyfrowego. Razem z agencją marketingową One If stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę sportu. Startujemy 5 października i będzie to taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 5 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, żeby wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze. Robimy kilometry. My pokazujemy najbardziej popularne trasy i miejsca aktywności podlasianek. Będziemy również wskażemy miejsca, takie perełki w naszym regionie, które warto odwiedzić w trakcie treningu i zdobyć dodatkowe punkty. Będziemy pokazywać też ranking najaktywniejszych miast i wsi. Przygotowaliśmy również duże wyzwanie, 1000 kilometrów dla Podlaskiego, gdzie każdy z uczestniczek będzie mogła dołożyć swój kilometr do wspólnej puli. Także zbieramy kilometry, ruszamy się, kilometry przygotowują się na punkty, a punkty możemy wymienić później na nagrody. Ta akcja nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie naszych partnerów strategicznych, których jest Województwo Podlaskie i Totalizator Sportowy, a nagrody rzeczowe, bony zniżkowe, vouchery przygotowali nasi partnerzy. Serdecznie dziękuję też partnerom za zaangażowanie i serdecznie zapraszam do aktywnego wzięcia udziału w akcji i pobrania aplikacji w związku ze sportem.
8: Ta aplikacja ma bardzo duży walor, dlatego że ona tworzy pewnego rodzaju wspólnotę, a we wspólnocie łatwiej jest dbać o kondycję fizyczną, bo można siebie nawzajem mobilizować. Jest też taki walor rywalizacji, a to jest ważne, żeby gdzieś tam się mobilizować, być aktywnym fizycznie, bo w tym wypadku każdy kilometr jest ważny, bo to jest każdy kilometr dla zdrowia. Cieszę się, że ta aplikacja ma walor sportowy i turystyczny. Także ogromne gratulacje i tutaj dla Katarzyny, dla Podlaskiej Rady Kobiet, dla Fundacji Kizuna za ten pomysł. Ja na pewno ją zainstaluję i mam nadzieję, że też będę tutaj bić rekordy kilometrów.
9: Sport to nie tylko zdrowie, ale sport kształtuje też charakter. Sport kształtuje społeczeństwo i ten aspekt rywalizacji zawsze jest dobrym i motywującym, a my Państwa zachęcamy gorąco do uczestniczenia w tej akcji i bycia w związku ze sportem, bo możemy tak zadbać nie tylko o swoją kondycję, ale również o swój dobrostan, co się przekłada na szeroki zakres różnych innych aktywności, Kasia.
10: A ja się tutaj pojawiłam jako pani od kultury, bo jestem aktorką, ale według mnie balans i równowaga polega na równowadze między kulturą, kulturą, jaka nam się kojarzy z kulturą, i kulturą fizyczną. I co? I się zapiszę i mam zamiar wygrać na ilość kroków.
11: To ten teatr sportowy kojarzy się zazwyczaj z dużymi imprezami, z dużymi eventami sportowymi, ale my w swoim DNA mamy wpisaną również misyjność. A misyjność polega na tym, że wspieramy również lokalne inicjatywy. My traktujemy tę aplikację i inicjatywę naszych koleżanek jako pewnego rodzaju startup, który zaczyna się w województwie podlaskim, ale ma wszelkie możliwości i potencjał ku temu, by stać się aplikacją, mam nadzieję, ogólnopolską. Tego z całego serca wszystkim moim serdecznym koleżankom życzę.
12: Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę brać udział w akcji w związku ze sportem, że powstała aplikacja, której mogę być ambasadorką. Ja jestem w związku ze sportem już ponad 20 lat, ale nie ukrywam, że ostatnie lata już na tej sportowej emeryturze nie są łatwe do tego, żeby wyjść na trening, zebrać się i coś porobić. I cieszę się, że od poniedziałku będę mogła mieć jakąś motywację do tego, żeby się poruszać, szczególnie, że zbliża się jesień, coraz krótsze dni, więc a ruch jest nam potrzebny cały rok, więc zachęcam wszystkie podlasianki do tego, żeby dołączyły do naszej akcji, żeby zainstalowały aplikację i od poniedziałku ruszamy z naszym wyzwaniem i bądźmy wszystkie w związku ze sportem.
2: W województwie podlaskim odbyło się spotkanie na temat mam niepełnosprawnych dzieci, a tego, czy są w stanie opiekę nad dzieckiem pogodzić z pracą. Czy da się pogodzić wychowywanie niepełnosprawnego dziecka z pracą? To sprawdzała moja redakcyjna koleżanka Agata Kropiwnicka.
13: Białostocka Fundacja Pomóż Im zorganizowała debatę na temat matek, które zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami i przez to nie pracują, bo cały swój czas muszą poświęcać właśnie tym dzieciom. I na temat tej debaty rozmawiamy z panią Joanną Czupryńską-Kwiatkowską, wiceprezes Fundacji Pomóż Im. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: I jakie wątki będą poruszone na tej dzisiejszej debacie?
14: Debatę podzieliliśmy na trzy części. W pierwszej części będziemy rozmawiać o aspekcie psychologiczno-społecznym funkcjonowania rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Następnie będziemy mówić o narzędziach, które są dostępne w zakresie zapewnienia opieki niepełnosprawnym dzieciom, jakie są dostępne na rynku, bo mama, jeśli chciałaby się wybrać do pracy, musi być pewna, że może powierzyć chore dziecko w ręce wykwalifikowanej osoby bądź podmiotu jakiejś placówki, która będzie w stanie takim dzieckiem się zająć przez kilka godzin dziennie. A ostatnią część poświęcimy na wsparcie zawodowe niepracujących mam, które przez kilka lat nie były na rynku pracy, które będziemy mówić o tym, gdzie mogą zdobyć kwalifikacje, umiejętności, do kogo się zwrócić i czy jest w ogóle wsparcie ze strony państwa w tym zakresie.
13: Tak, rzeczywiście. No i może zacznijmy właśnie, że tak powiem, od końca, od tego systemowego wsparcia, bo słyszymy takie hasło jak opieka wytchnieniowa. Czy to jest właśnie rzeczywiście tak dobrze dostępne w Polsce?
14: No jest to narzędzie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w celu zapewnienia mamie oddechu, odpoczynku, chwili oderwania się od tej codziennej opieki nad dzieckiem. Jak sama nazwa mówi, jest to opieka wytchnieniowa, ale jest to też opieka, z której mama, rodzic niepełnosprawnego dziecka może skorzystać na czas wykonywania pracy. I tutaj faktycznie rodzi się pytanie, czy liczba dostępnych godzin, którą tutaj państwo zapewnia w ustawie tej opieki wytchnieniowej, jest wystarczająca? Nasuwa się taka odpowiedź, że nie, dlatego że to są tylko 240 godzin w roku i 14 dób, czyli 14 całych dni, więc wydaje się, że jest to zbyt mało. Ale biorąc pod uwagę, że kobiety, jeśli chciałyby wrócić na rynek pracy, nie muszą pracować w pełnym wymiarze czasu pracy, że mogą być różne formy pracy, pracy też mieszane, hybrydowa, praca zdalna, więc być może takie narzędzie byłoby wystarczające. Ale należy pamiętać, że mamy też asystenturę, asystenta osoby niepełnosprawnej i to jest takie narzędzie, które szybciej się rozwija i skuteczniej od opieki wytchnieniowej. I obecnie jest propozycja rządowa, jest procedowana ustawa, żeby zwiększyć zakres godzinowy tej asystentury dla osób niepełnosprawnych i wtedy faktycznie już taka opieka, jeśli rodziny mogłyby skorzystać z tej asystentury, byłaby, wydaje się, wystarczająca.
13: Właśnie, i gdyby mama takiego dziecka z niepełnosprawnościami usłyszała, że może liczyć na wsparcie państwa, na jakieś właśnie systemowe rozwiązania, ale no nie ma głowy do tego, jak w ogóle do tego podejść, to na jaką pomoc może liczyć?
14: No właśnie po to też organizujemy taką debatę, żeby ten temat nagłośnić, żeby poprzez media tutaj i osoby, które będą też na sali, będą dalej niosły za sobą tą informację, informowały i jakby zachęcały do tego, żeby z takiej pomocy korzystać. Zasadniczo tą pomoc, jeśli chodzi o asystenturę rodzinną, asystenturę dla osoby niepełnosprawnej, opiekę wytchnieniową, zapewniają gminy. Niestety nie wszystkie gminy w województwie podlaskim, o tym również będziemy rozmawiać, w jaki sposób można byłoby zachęcić gminy do tego, żeby wprowadzały to narzędzie u siebie i żeby ta opieka była faktycznie wszędzie dostępna. Ale jeśli chodzi o takie wsparcie już stricte zawodowe, to mamy mogą korzystać z podmiotów, które zapewne znają. To są urzędy pracy, to są zakłady doskonalenia zawodowego i są to placówki, które mają w swojej ofercie szkolenia, kursy, spotkania dla kobiet, które były nieobecne przez kilka lat na rynku pracy i chcą do tej aktywności zawodowej wrócić. I oni również pomagają w zdobywaniu, w znalezieniu pracy.
13: Tak, dokładnie, bo tak jak pani wspomniała wcześniej, mamy teraz różne formy pracy, niekoniecznie musi być to praca na pełen etat, może być w mniejszym wymiarze godzin albo właśnie z domu, czy może też hybrydowo, trochę w biurze, trochę zdalnie, ale myślę, że tak czy owak jest to jednak takie trochę przytłaczające dla tych mam, które no, mają dziecko, które wymaga opieki tak naprawdę przez całą dobę, to jest zupełnie coś innego niż właśnie no właśnie takie pełnosprawne dziecko i jednak myślę, że to może trochę przytłaczać. O tym też właśnie będą państwo tutaj mówić na tej debacie?
14: Na pewno będziemy o tym mówić, bo to jest bardzo ważny temat. Tutaj bardzo ważną rolę spełnia rodzina i najbliższe otoczenie takiej kobiety. Będziemy mówić też o stygmatyzacji kobiet, o tym, że one są przez społeczeństwo postrzegane przez pryzmat takich osób, które muszą się bezgranicznie poświęcić opiece nad dzieckiem, ale tutaj się rodzi pytanie, a gdzie są potrzeby tych kobiet? One mają prawo do tego, żeby wypocząć, mają prawo do tego, żeby realizować swoje zainteresowania, żeby żyć w społeczeństwie, żeby pracować, jeśli chcą. Więc myślę, że to jest taki też ważny temat, który będziemy podejmować i mam nadzieję, że tutaj padną ciekawe stwierdzenia na debacie.
13: Tak, też tak zauważyłam, że te kobiety, no nie tylko to, że oczekuje się od nich, że po prostu w pełni się poświęcą po to, żeby no, zadbać o swoje dziecko z niepełnosprawnościami, ale też w przestrzeni, no na przykład w internecie spotykają się czasem wręcz z hejtem. Znamy różne takie właśnie jakieś komentarze, czy może memy o tym, że właśnie no, te kobiety są przedstawiane jako bardzo roszczeniowe, chociaż tak naprawdę to one się poświęcają w całości swojemu dziecku, a właśnie w przestrzeni publicznej często są no, bardzo źle komentowane, źle się o nich mówi. To też jest realny problem, z którym się zgłaszają takie panie?
14: Ja myślę, że to może być problemem jak wszystko to, co dzieje się w internecie i wszystko to, co jest hejtowane. My tego nie unikniemy, ale organizując tą debatę, chcemy właśnie pokazać społeczeństwu, że takie kobiety są wśród nas, że one mają trudniej w życiu niż rodziny, w których dzieci nie są niepełnosprawne. Powinniśmy być empatyczni, powinniśmy zadbać tak naprawdę o te kobiety, tym bardziej, że dane wskazują, że z roku na rok coraz więcej rodzi się dzieci, u których orzeka się niepełnosprawność, więc ta grupa będzie się zwiększała. Myślę, że takie podejście niesprzyjające tym kobietom może się robić z niewiedzy, jak naprawdę życie tych kobiet wygląda. I dlatego chcemy takie debaty organizować, mam nadzieję, że ta pierwsza nie będzie ostatnią, żeby o tym szerzej mówić w przestrzeni publicznej, bo tak naprawdę to są tematy niepopularne, one często są przemilczane, bo są niewygodne, niefajne, ale to są rzeczy, które funkcjonują obok nas i musimy mieć tego świadomość.
13: Tak, dokładnie. Właśnie to, co pani powiedziała, że tych dzieci, takich rodzin będzie coraz więcej, to właśnie też chciałam zapytać, czy sytuacja tych kobiet, które mają, opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami, czy to się zmienia? Bo właśnie wydawałoby się, że to są takie kobiety, które siedzą w domu, poświęcają się tym dzieciom i cały swój wolny czas spędzają właśnie z dziećmi. Czy pani zauważa, że teraz jest jakby jakoś inaczej, że one bardziej no, korzystają z tych możliwości, które daje życie, chcą iść do pracy, chcą robić coś poza właśnie tą opieką?
14: Myślę, że to się zmienia. Tutaj myślę, że jest jeszcze jeden taki ważny wątek, który należałoby poruszyć, bo ta aktywność kobiet, nie tylko zawodowa, tych kobiet, które zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi, na pewno też jest zależna od stopnia niepełnosprawności dziecka. My prowadzimy hospicjum dla dzieci w formie domowej, dalej. Więc pod naszą opieką są dzieci najbardziej chore, te, które wymagają praktycznie pomocy medycznej. Te mamy, które są opiekunkami tych dzieci, muszą być takimi domowymi pielęgniarkami tak naprawdę. Więc tutaj szansa tych pań na to, żeby skorzystać w pełni z tego, co oferuje społeczeństwo, co oferuje rynek pracy, zdaje się być nieco mniejsza. Ale mamy dużo kobiet, które faktycznie są aktywne zawodowo, które radzą sobie w sposób bardzo różny, bo czasami mamy takie przypadki, znamy, że mężowie rezygnują z pracy, żeby kobiety mogły pójść do pracy. No są takie przypadki, kiedy rodzina pomaga, tak, żeby zająć się dzieckiem, żeby rodzina mogła wrócić do pracy. No są te narzędzia opieki wytchnieniowej, tej asystentury, więc jeśli kobiety chcą, to naprawdę mogą skorzystać, ale też wiemy, że one często mają takie obawy i opory, właśnie boją się z tej stygmatyzacji, że co powie otoczenie, co powie środowisko, ale też będąc już w domu przez jakiś czas, rok, dwa czy kilka lat, mają obawy, bo świat się zmienia, otoczenie się zmienia, funkcjonowanie społeczeństwa się zmienia i one się trochę boją, tak, wyjść, ale my chcemy je do tego zachęcić, bo uważamy, że mają do tego prawo, mogą pełnoprawnie uczestniczyć w życiu społecznym i o tym chcemy właśnie dyskutować.
13: Tak, i z tą myślą Państwa zostawiamy. Dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
2: Czym jest zrównoważony rozwój w Lasach Państwowych, szczególnie w województwie podlaskim? O tym opowiedzą dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Nadleśniczy Marek Masłowski oraz leśniczka Ewelina Szklarzewska, również z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
15: Lasy Państwowe, tak jak zaznaczyła tu koleżanka wcześniej, w całej swojej rozciągłości działalności wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. Jednym z filarów czy z warunków funkcjonowania leśnictwa jest zrównoważony sposób korzystania z naszych zasobów, z tych zasobów, które na przestrzeni tutaj naszego regionu zaopatrują w niezbędny surowiec drzewny zakłady, umożliwiają jednocześnie zatrudnienie osób, czyli dają pracę, a z drugiej strony też fundamentem wykorzystania zasobów naturalnych, w przeciwieństwie do tego, co się często słyszy o rabunkowej gospodarce albo o eksploatacji, czyli takim sposobie korzystania, który raczej jest przypisany do wykorzystywania zasobów nieodnawialnych. O tyle leśnictwo od samego zarania, poprzez choćby urządzanie lasu, stara się wykorzystywać tylko taką ilość zasobów, którą jesteśmy w stanie odnowić bez uszczuplenia tych zasobów, a wręcz przeciwnie, by stworzyć bazę do budowania tych zasobów i powiększania ich na przyszłość. To jest nasz fundament prowadzenia gospodarki, to jest fundament tworzenia zasobów dla przyszłych pokoleń. Musimy dzisiaj przewidywać, co pozostawimy dla przyszłych pokoleń, w jakim stanie pozostawimy to dobro narodowe dla przyszłych pokoleń, wiedząc o tym, że one też będą chciały z tego dobra korzystać. Pojawienie się moratorium było trochę zaskakujące dla leśników, bo przypominam, że ono się pojawiło w pierwszym kwartale. Lasy Państwowe jako przedsiębiorstwo, organizacja są związane umowami gospodarczymi na choćby dostarczanie surowca i część z tych powierzchni, które były, powiedzmy, objęte naszymi działaniami, rzeczywiście została przez moratorium wyłączona, ale muszę Państwu powiedzieć, że lasy pracują według planów urządzania lasu, które obejmują okres 10 lat i my, działając na przestrzeni nawet rocznego planu gospodarczego, realizujemy tylko 1/10 tego planu urządzania lasu, więc one nie są podzielone tak dokładnie na lata, te plany, więc mamy możliwość pewnej reakcji, pewnego przesunięcia zadań z jednego roku na rok kolejny. To daje nam możliwość pewnej elastyczności przy realizacji działań i właśnie z tej elastyczności skorzystaliśmy. Wypełniliśmy swoje funkcje i zobowiązania gospodarcze, co niestety będzie skutkowało jednak tym, że powierzchnie, które zostały wyłączone z takich działań gospodarczych w obszarze dziesięciolecia, wyłączone nadal pozostaną. I oczywiście ten plan w zakresie przestrzeni 10 lat najprawdopodobniej będzie o te powierzchnie uszczuplone. Lasy Państwowe prowadzą, realizują gospodarkę leśną. I gdybyście Państwo spróbowali zajrzeć do definicji ustawowej gospodarki leśnej, to ona jest dosyć szeroka i w ramach realizowanej gospodarki leśnej znajdziemy tam nie tylko prace związane z pozyskaniem drewna i jego sprzedażą, ale także znajdziemy tam i prace związane z ochroną lasu, związane z ochroną przyrody, ochroną przeciwpożarową, ale także wypełnianiem funkcji pozaprodukcyjnych lasów, w tym edukację przyrodniczo-leśną, w tym turystykę, czyli wszystko to, co jest dla społeczeństwa bliskie. Oczywiście spotykamy się najczęściej z tym takim dosyć pejoratywnym określeniem wycinka, no bo żeby móc pozyskać drewno, trzeba rzeczywiście dane drzewo ściąć. Od tego nie uciekamy. Jeżeli chcemy w lesie wykonać zabieg hodowlany, czyli na przykład ułatwić wzrost młodemu pokoleniu, to oczywiście wszystkie gatunki konkurencyjne należy ściąć. No ale komuś jest widocznie łatwiej posługiwać się tylko takim krótkim określeniem wycinka. Jest to jedna z czynności, których całe mnóstwo wykonujemy na obszarze lasów państwowych.
16: 17 celów zrównoważonego rozwoju, które wypisane są tutaj na tablicy. Przygotowaliśmy również dla Was materiały, w których szczegółowo opisane są one. Jedne z nich to między innymi wzrost gospodarczy i miejsca pracy. To nie tylko ponad 25 tysięcy pracowników lasów państwowych, ale również 50 tysięcy pracowników zakładów usług leśnych, które wykonują w lasach te prace pielęgnacyjne, gospodarcze. Oprócz tego ponad 300 tysięcy osób to przemysł drzewny, który też korzysta z lasów państwowych. To, o czym mówił pan dyrektor, to również dobra jakość edukacji. Jeden z tych celów zrównoważonego rozwoju. W lasach państwowych ponad rocznie korzysta ponad 3,5 miliona osób z edukacji leśnej. Prowadzi je 9 tysięcy pracowników, leśników, te właśnie działania edukacyjne. To również dostęp do turystyki. Ponad 7 tysięcy obiektów turystycznych przygotowanych dla ludzi. To nie tylko parkingi leśne, wiaty, miejsca postoju, szlaki, ścieżki. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Dużo mówi się o pozyskaniu drewna. Pozyskujemy tylko 70% przyrostu rocznie. Te 30% każdego roku zostaje, więc na tym polega też ten zrównoważony rozwój, aby korzystać z zasobów mądrze, zgodnie z planem i tak, by nie uszczuplać zasobom przyrodniczym, i to też właśnie robimy. Z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju od 18 października w 31 nadleśnictwach odbywają się spacery, które właśnie mówią między innymi o tych celach. Takie spacery jeszcze w tym tygodniu odbędą się w środę w nadleśnictwie Białowieża, Giżycko i Głęboki Brud, w czwartek w Bielsku, Rajgrodzie i w piątek przed weekendem w Gołdapi, Łomży, w nadleśnictwie Płaska Rzednia i w nadleśnictwie Borki. I my na te spacery bardzo serdecznie społeczeństwo zapraszamy. Będziemy tam mówić nie tylko o tym Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju, ale to też będzie okazja, żeby porozmawiać na tematy, które nurtują, jakieś rozwiać wątpliwości nie tylko związane z gospodarką leśną, ale też z innymi funkcjami lasu, przyrodniczymi, społecznymi, ochronnymi.
2: 2,5 tysiąca wyprawek trafiło do mam i ich nowonarodzonych dzieci w województwie podlaskim. To w ramach programu Pompik, który został uruchomiony rok temu. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos, położna w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Jędrzeja Śniadeckiego Kinga Buczkowska, mama Łucja oraz członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
6: nasz program, pierwsza podlaska wyprawka, obchodzi rok. Właśnie rok temu ten program został uruchomiony. Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek. Liczba porodów w naszych szpitalach w Suwałkach i w Łomży jest podobna jak rok wcześniej. W szpitalu, zapraszamy panie marszałku, w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku tych porodów jest o 100 więcej. Ja cieszę się, że ten program nie tylko za tą wyprawką, czyli za tymi pięknymi pluszakami, ręczniczkami, za kosmetykami czy szamponami. Również w przypadku szpitala w Łomży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dla naszych podlaskich mieszkanek. Też chcę państwa zapewnić, że dla władz województwa ten program POMPiK jest także inspiracją, aby myśleć nad kolejnymi pilotażami z zakresu ochrony zdrowia. Myślimy o tym, o programach badania naszych mieszkańców pod kątem różnych chorób, badania krwi, ale to są tematy na kolejne miesiące, na kolejny pilotaż, o czym będziemy państwa informowali. Cieszę się, że ten program po roku ma fajne efekty, ma fajne wskazania. Jestem przekonany, że będzie już na stałe wpisany w programy realizowane przez województwo podlaskie.
17: Chciałam tylko podziękować moim pracownikom, pani dyrektor Katarzynie Grochowskiej, pani dyrektor Monice Borkowskiej, pracownikom, którzy wprowadzili ten pomysł w życie i nadal go wprowadzając, mam nadzieję, że na Boże Narodzenie pojawi się coś w kratkę czerwoną, zieloną, złotą.
18: Jestem bardzo zadowolona, że możemy świadczyć taki program w naszym szpitalu. Porównując rok 2024 do roku 2025, odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Wprowadziliśmy też szereg dodatkowych czynników, które mam nadzieję złożą się na to, że te porody będą u nas w coraz większej liczbie, że pacjentki będą wybierały naszą jednostkę coraz chętniej. Chciałabym wspomnieć również o spacerach po sali porodowej, które odbywają się w każdy pracujący piątek. Podczas takiego spaceru pacjentka może poznać oddział, może poznać personel, zadać wszystkie pytania oraz rozwiać wątpliwości.
19: To jest bardzo miły prezent po trudach porodu. Córeczka na co dzień korzysta z właśnie tutaj rzeczy, które są w wyprawce. Nieraz kąpiemy małą i używamy właśnie tego ręczniczka, czy też nawet dzisiaj przyjechałyśmy z kocykiem z wyprawki POMPiK. Na pewno pacjentki doceniają to, że mogą właśnie taką wyprawkę otrzymać. My mam nadzieję tylko, że ten program będzie dalej kontynuowany, bo stanowi fajny taki prezent i taki miły dodatek do tego właśnie pobytu pacjentki podczas porodu tutaj w szpitalu.
20: Miałem przyjemność uczestniczyć we wręczaniu tych naszych samorządowych wyprawek mamom w szpitalu w Suwałkach. Także, tak jak przed chwilą pani wspomniała, spotkało się to z wielką życzliwością i wyrazami podziękowania, uznania dla autorek, tak, tego projektu, tego pomysłu. Ja myślę o jednej tylko takiej kwestii, jak mamy, że to jest pierwsza wyprawka, to ja myślę, że trzeba panie marszałku ustanowić pierwszą noworoczną wyprawkę wszystkim mamom, które będą miały to szczęście przyjąć już na świat 1 stycznia nowonarodzone dziecko. Myślę, że to również byłoby takie mocne nasze samorządu województwa wejście w nowy rok i sprzyjanie właśnie tym mamom, które i rodzinom, które oczekują dzisiaj, a od 1 stycznia już będą witały na świecie swoje potomstwo.
17: W tym jeszcze roku w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach i szpitalu wojewódzkim w Śniadecji, szpital wojewódzki w Łomży jeszcze może w tym roku nie będzie gotowy, otworzymy salę narodzin. Sala, w której mama będzie mogła rodzić, a obok będzie pokój, w którym będzie mogła przebywać rodzina. Jak będą wyglądały, jak się będą nazywały, jaka będzie tematyka, to z chwilą właśnie otwarcia Państwu przekażemy, ale na pewno będzie to nawiązanie do naszego województwa Podlasia.
2: Bon senioralny. Co to jest, gdzie i jak to dostać i jak z tego skorzystać? O tym opowiedzą wojewoda podlaski Jacek Brzozowski oraz jego pełnomocniczka do spraw opieki senioralnej Krystyna Jachimczuk.
0: Chcieliśmy poinformować dziś opinię publiczną o nowym rządowym programie, programie, którego realizacja zaczęła się z dniem 30 września 2026 roku i ten pierwszy okres to czas między 2026 a 2028 rokiem. Ten nowy rządowy program to bon senioralny, czyli innymi słowy mówiąc, nowa forma wsparcia osób, które ukończyły 65 rok życia i takiego wsparcia rzeczywiście potrzebują w codziennym funkcjonowaniu. To, co mnie bardzo cieszy i chciałbym to podkreślić, to to, że do programu zgłosiły się w tym pierwszym okresie 34 jednostki samorządu terytorialnego z naszego regionu. Największe zapotrzebowanie złożyły gminy Czyżew, Tykocin oraz Suraż. To, co ważne i to, co chciałbym także podkreślić, spośród tych 34, 18 jednostek samorządu terytorialnego do tej pory w ogóle nie miały takich instrumentów wsparcia pozwalających właśnie na wsparcie seniorów, osób, które potrzebują opieki w ciągu dnia związanej z różnymi formami aktywności. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o bon senioralny i ostatni kwartał tego roku, to przeszło 850 tysięcy złotych, które zostaną przekazane tym 34 jednostkom samorządu terytorialnego, co powinno nam pomóc udzielić wsparcia 171 potrzebującym seniorom. I to, co ważne, gdybyśmy to przeliczyli na godziny wsparcia, to to powinno pomóc na i pozwolić na 17 tysięcy godzin wsparcia w tym ostatnim kwartale 2026 roku. O jakim wsparciu mówimy, kiedy mówimy o bonie senioralnym, o tym nowym rządowym programie? No, tak jak powiedziałem, chodzi o codzienne funkcjonowanie, czyli ubieranie się, przygotowywanie posiłków, pomoc w poruszaniu się, pomoc w sprzątaniu mieszkania, kwestie higieny, kwestie pielęgnacji, ale także bardzo ważne i chciałbym, żeby to wybrzmiało, także aktywizacja intelektualna oraz ruchowa. Proszę Państwa, wiemy, jak wygląda kwestia demografii. Osoby, które ukończyły 60 rok życia, dzisiaj w województwie podlaskim to 30% całego społeczeństwa. Wszystkie prognozy mówią, że do 2050 roku tych osób będzie nie mniej niż 50%. W związku z tym wzrasta ilość osób, które będą potrzebowały zorganizowanych usług wsparcia i dlatego te mądre polityki społeczne rządu, który reprezentuje w województwie podlaskim, odwołują się do tych wyzwań, które przed nami. Także bardzo się cieszę, że 34 jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły się do tego programu. Wierzę, że kolejne lata ta pula podmiotów, które będą ubiegały się o te pieniądze, będzie wzrastała i tym samym będziemy mogli mieć poczucie, że seniorzy potrzebujący rzeczywistego wsparcia i rzeczywistej pomocy w naszym regionie taką pomoc uzyskują.
21: Korzyści, które, kluczowych korzyści, które będą mieli seniory z tego bonu senioralnego. Czekaliśmy na to długo, bo pani ministra Okła-Drewnowicz walczyła o to naprawdę ponad rok, półtorej roku prawie, no ale udało się. I tak jak pan wojewoda powiedział, we wrześniu, pod koniec września zostało to już zatwierdzone. Chodzi o to, że opieka w domu seniora będzie nieodpłatna. To jest bardzo ważne, że w 100% refundowana z budżetu. Realne wsparcie w gotowej usłudze, bon, ma formę rzeczową, czyli nie będzie to przelew pieniężny, a będą to po prostu pieniążki na tę opiekę. na te świadczenia. Świadczenia będą dopasowane do danego seniora, czyli to, co będzie brane pod uwagę, to tak, stan zdrowia seniora, potrzeby jego i wtedy będzie to wszystko układane pod danego seniora. Właśnie ten, to co powiedział pan wojewoda, ten bardzo szeroki zakres, że nie będzie chodziło tylko o fizyczność, czyli o to, co trzeba codziennie z tym seniorem zrobić, ale na przykład załatwianie spraw w urzędzie, wizyty lekarskie, wykopywanie recept, czyli to wszystko i pielęgnacja, bo część tych seniorów może być również leżącymi. Ważną sprawą jest również to, że będzie w tym momencie rodzina, czy ta, która, jeżeli ktoś ma rodzinę, nie będzie samotny, nie jest samotną osobą, będzie miał możliwość normalnie pracować, bo w tym czasie, kiedy będzie w pracy, ten senior będzie zaopiekowany. Bo uprawnienia tego opiekuna będą naprawdę szerokie. Na przykład takie wyjście na spacer nie będzie się wiązało tylko na przykład na wózku z tym seniorem. Będzie również można iść do jakiegoś klubu seniora. Będzie można iść do teatru. Ta osoba, jeżeli będzie leżąca, to ten opiekun będzie mógł coś poczytać, porozmawiać. I poza tym będzie społecznie bardziej dowartościowany, bo będzie miał kontakt z innymi ludźmi. Co tam jeszcze? Ważna sprawa jest bardzo wysoki próg dochodowy. Bo próg dochodowy w tej chwili wynosi w tym bonie senioralnym 3410, wobec czego to będzie naprawdę jest bardzo, bardzo korzystne, bo do tej pory ta usługa z opieki społecznej to było 1010 zł na osobę samotną i 823, jeżeli jest w rodzinie, a w tej chwili ta kwota jest naprawdę znacząca. Gminy mogą się starać takie, gdzie nie ma do tej pory żadnej opieki tego typu, ewentualnie takie, gdzie na przykład 10 osób jest tylko pod opieką. Będą badania takie demograficzne, gdzie jest większy przyrost seniorów, gdzie bardziej starzeje się to społeczeństwo i wtedy te gminy również będą mogły starać się o taką pomoc.
2: Wielkimi krokami zbliża się 10. edycja Forum Biznesowego Pogranicza. To spotkanie dedykowane przedsiębiorcom oraz samorządowcom. Jubileuszowa edycja dotyczyć będzie przede wszystkim cyberbezpieczeństwa i prowadzenia biznesu w dobie niepewności. O wydarzeniu rozmawialiśmy z prezesem Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach Kamilem Klimkiem.
1: Przed nami 10. już edycja Forum Biznesowego Pogranicza. Proszę powiedzieć, 10. edycja, może trochę zapytam kontrowersyjnie, ale czy warto robić już aż 10. edycję tego wydarzenia? Co ono może dać uczestnikom?
5: Absolutnie. Tutaj moja odpowiedź jest twierdząca. Warto, zawsze warto, ponieważ świat zmienia się bardzo dynamicznie. Cały czas musimy się mierzyć z nową rzeczywistością, a ta nowa rzeczywistość przynosi nam tematy, o których warto dyskutować. I tak w tym roku w całości forum dedykujemy wyzwaniom współczesnego świata, dobie globalnych zmian geopolitycznych, rewolucji AI oraz kryzysów energetycznych. Pytamy o jedno: jak budować odporny i bezpieczny biznes?
1: Bezpieczne biznesy chyba w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne, prawda? Patrząc na sytuację geopolityczną, co to da dla lokalnych biznesów, tak? Uczestnictwo w tym wydarzeniu, co mogą wynieść z tego wydarzenia, co mogą wprowadzić do swoich biznesów?
5: Z pewnością po dwóch dniach intensywnych dyskusji, debat, ale również prezentacji ekspertów, każdy z przedsiębiorców myślę, że wyjdzie z pakietem takich niezbędnych informacji, które od poniedziałku w kolejnym tygodniu pozwolą mu zacząć wprowadzać zmiany w swoich firmach. A tylko przypomnę, że będziemy rozmawiać m.in. o przemyśle do bezpieczeństwa, nowych szansach dla firm produkcyjnych regionu. Będziemy rozmawiać o przywództwie w czasach niepewności, prezentując profil współczesnego lidera. Porozmawiamy również o dlaczego warto mieć strategię. A po co planować, skoro żaden plan nie przetrwa konfrontacji z rzeczywistością, i co robić, by taktyczne zwycięstwa prowadziły do osiągnięcia celu strategicznego. Ale będziemy również rozmawiali, skoro jest to forum poświęcone pograniczu, o regionie pogranicza w systemie bezpieczeństwa gospodarczego, o infrastrukturze, energii, odporności firm. Drugiego dnia z kolei będziemy rozmawiali o tym, z czym mierzymy się każdego dnia, a mianowicie o bezpieczeństwie cyfrowym, czyli cyberbezpieczeństwie, bo tutaj musimy budować naszą odporność również.
1: Mhm. No a kto będzie o tym mówił dla tych naszych przedsiębiorców? Kogo zobaczymy na tym forum?
5: W tym roku, nawiązując do oczywiście 10. jubileuszowej edycji, nie mogło zabraknąć wyjątkowych gości. I tak do naszej dyskusji zaprosiliśmy pana generała doktora Romana Polką, byłego dwukrotnego dowódcę jednostki GROM. Zaprosiliśmy również byłego premiera, ministra finansów, człowieka, który z finansami jest związany zawodowo od wielu, wielu lat, od kilku dekad, czyli profesor Marek Belka wystąpi z tematem polska gospodarka w czasach niepewności, w jaki sposób biznes powinien budować swoją odporność, ale również poruszając się dalej w tematyce finansów, nasz forum zaszczyci swoją obecnością profesor Waldemar Rygowski, który będzie mówił o kondycji firm w liczbach oraz oszczędnościach i kredytach Polaków. No, natomiast ci wszyscy, którzy interesują się postępem technologicznym, będą mogli wysłuchać wykładu profesora Aleksandry Przegalińskiej, która opowie o sztucznej inteligencji w kontekście rynku pracy w czasach niepewności. Jak liderzy podejmują decyzje o ludziach, technologii i przyszłości firmy.
1: Mówimy o wykładach, a czy coś jeszcze będzie czekać na przybyłych uczestników?
5: Tak, oczywiście wartością, niewątpliwą wartością tego typu wydarzeń jest networking, rozmowy kuluarowe. To jest taka przestrzeń, gdzie można bezpośrednio po wysłuchaniu prelekcji czy też dyskusji panelowych skonfrontować swoje poglądy, dopytać jeszcze, no bo przecież w zasięgu będziemy mieli naszych dostojnych gości, jak również uczestników panelu, i na pewno każdy wyjdzie z przeświadczeniem, że te dwa dni poświęcone tutaj na dyskusję w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach podczas jubileuszowej edycji Forum Biznesowego Pogranicza, to jest czas niestracony, a czas, który przyniesie bardzo wiele wartości.
1: Mówimy o tym, że forum jest dedykowane dla przedsiębiorców, tak, dla osób, które, że tak powiem, siedzą w temacie. No ale właśnie, do kogo dokładnie to jest skierowane? Czy na pewno do każdego przedsiębiorcy, czy na pewno do każdej osoby, która zajmuje się tą tematyką?
5: To, co różni przedsiębiorców, to przede wszystkim tylko i wyłącznie, no tak troszeczkę może spłaszczę swoją wypowiedź, ale to, co ich różni, to skala. Skala problemu, bo problemy są podobne, bo zarówno mały, mikroprzedsiębiorca, jak i duży przedsiębiorca narażony jest na ataki cyberprzestępców. Każdego w zasadzie dotyka prowadzenie biznesu tutaj w tym szczególnym regionie, który musi mierzyć się z tym oczywiście określeniem przesmyku suwalskiego, ale również inne zjawiska gospodarcze bezpośrednio dotykają i małych, i dużych. Więc odpowiadając na pytanie, każdy z przedsiębiorców jest tutaj mile widziany i do każdego dedykowany jest ten program. Ale nie tylko do przedsiębiorców, do osób pracujących na co dzień w instytucjach otoczenia biznesu, ale i do przedstawicieli administracji, zarówno tego szczebla samorządowego, jak i szczebla centralnego. Natomiast można powiedzieć, że nasze wydarzenie, z uwagi na bogaty program, wartości, które tutaj będziemy prezentować, informacje, które będziemy przekazywać, dedykowane jest również do osób zainteresowanych takim rozwojem osobistym.
1: No to może taka najważniejsza, myślę, że kwestia, kiedy i gdzie.
5: 15 i 16 października zapraszamy właśnie do Parku Naukowo-Technologicznego przy ulicy Innowacyjnej 1, sala konferencyjna. To najważniejsze wydarzenie w październiku w tej części Polski, bo to dyskusja o sytuacji gospodarczej pogranicza, o tym, jak budować swoją odporność w czasach niepewności. Zapraszamy wszystkich, rejestracja jeszcze trwa, natomiast z uwagi na i już pewną tradycję, zbudowaną markę, jak również w tym roku wyjątkowych prelegentów i gości, no tych miejsc już pozostało niewiele, więc proszę nie odkładać decyzji na ostatnią chwilę.
2: Te czworonogi lubią dużo jeść, dużo spać i być mizianymi. Chodzi o koty. No właśnie, koty niby są takie przyjemne, bardzo milusińskie, no ale trzeba też umieć je wychować na takie, żeby tymi milusińskimi były. I właśnie o wychowaniu kota, o podejściu do kota, no po prostu o wszystkim, co dotyczy kotów, rozmawiały moje redakcyjne koleżanki Julia Łata i Agata Kropiwnicka.
3: Czy koty myślą? No bo tak sobie myślę, że każdy właściciel kota nieraz się zastanawiał, o czym myśli jego kot, kiedy wpatruje się tak totalnie nagle w pustkę, albo sobie leży i zrywa się i zaczyna biegać po mieszkaniu. No, koty to stan umysłu trochę, więc myślę, że w ogóle jest to ciekawy temat i można o nich mówić bardzo dużo, a ja totalnie mogę o nich mówić bez końca, bo mam 4 koty.

0: mają to zwierzątko w domu i chcieliby jakoś fajnie się z nim zaprzyjaźnić i wiadomo, że ta relacja na początku może być trochę trudna, to jakie są takie twoje wskazówki dla początkujących kociarzy?
1: No na pewno to nie przychodzi łatwo i to trochę czasu zajmie, żeby wypracować sobie taką relację z kotem, jaką ja mam z Fioną. Przede wszystkim tutaj potrzeba dużo cierpliwości, dlatego że koty nie lubią, jak się je pogania, one wszystkiego się uczą w swoim tempie. No i trzeba się naprawdę zaangażować w to, żeby taką relację z kotem sobie zapracować. To znaczy, no wielu osobom się w ogóle wydaje, że koty to są takie stworzenia, że zostawimy je na cały dzień w domu, kilkanaście godzin nas nie będzie i one sobie jakoś tam z tym poradzą. A wcale tak nie jest, bo one podobnie jak psiaki też się przywiązują do człowieka i właśnie przede wszystkim trzeba poświęcić im czas, swoją uwagę, trzeba się z nimi bawić, trzeba z nimi rozmawiać, jakkolwiek by to mogło kogoś, nie wiem, zdziwić bądź się bawić, no to właśnie tak jest. I ja to wszystko właśnie praktykowałam, zawsze jak wracam do domu, witam się z moimi kotami, mówię do nich. I tak jak mówię, dla kogoś to może być śmieszne, ale ja właśnie dzięki temu mam świetną relację z całą czwórką moich kotów. Chociaż ogólnie myślę, wiesz, że o relacji z kotami to zrobię jeszcze osobny odcinek, bo to jest właśnie bardzo fascynujące, ale w tym jutrzejszym będzie tak, no tak, troszeczkę zaczepimy ten temat, tak, żeby zaciekawić. Więc jakby da się wypracować świetną relację z kotem do tego stopnia, że kot będzie was witał, jak czeka na was z niecierpliwością i spał z wami i chodził za wami nie tylko po to, że chce mu się jeść, tylko po prostu, że was tak bardzo lubi. Zresztą koty też okazują miłość na różne sposoby, także to da się zrobić, ale to nie przychodzi. Chodzi łatwo. Trzeba się trochę napracować.
0: Właśnie Fiona jest takim żywym dowodem na to, że kot może polubić człowieka, no bo faktycznie kot jest taki powściągliwy, ale ona tutaj sobie leży, mruczy, jest bardzo cierpliwa, da się pogłaskać po brzuszku, a moja kotka z kolei tak za bardzo mnie nie lubi, więc masz może jakieś takie protipy, wskazówki, jak zrobić jakieś fajne, ciekawe ujęcia kotków? Co tam?
1: No tak, trzeba machać jakąś zabawką nad telefonem, żeby się patrzyły i były zainteresowane. Tak naprawdę to można z nimi cały czas chodzić z kamerą, bo one ciągle robią słodkie rzeczy, moim zdaniem. No ale trzeba jakoś skupić ich uwagę, czyli właśnie czy to jakieś smaczki, czy to jakieś zabawki, czy coś do nich mówić.
0: Jak byś zachęciła ludzi do tego, żeby przygarnąć, adoptować, czy tam kupić akurat kota?
1: No z kotem nie ma totalnie nudy. Ja się zawsze śmiałam, że telewizor nie jest potrzebny, żaden film nie zastąpi obserwacji tego, co kot robi. Ja jeszcze mam kilka kotów, więc one wiadomo, wchodzą ze sobą w interakcje, bawią się, śpią razem, myją się nawzajem i to wszystko jest przeurocze. Więc z kotem nie ma nudy i to może być naprawdę taka fajna, ciepła relacja. No nie będziecie się czuli samotni w domu, a jak są jesienne wieczory i kot przyjdzie, położy się z wami. Poza tym koty redukują stres, to jest w ogóle niesamowite. Ja też tak mam, że jak wracam po ciężkim dniu pracy, jestem zmęczona, kładę się, nic mi się nie chce, a cała czwórka przychodzi do mnie, bo one wiedzą i czują, że ja jestem zestresowana albo smutna, kładą się i te wszystkie troski ulatują po prostu.
0: Tak, czyli...
1: Jeszcze nie... jakoś trzeba przekonywać.
0: Nie, po prostu nie ma to jak kot na długie jesienne wieczory, jesienno-zimowe. No i właśnie jeszcze poruszę taki temat, bo jak wspomniałaś, masz cztery koty i jak to właśnie u ciebie wygląda? To jest duża różnica między czwórką a jednym dla ciebie, no i też dla nich nawzajem.
1: Zaczynałam od dwójki kotów, więc jakby jedynaka nie miałam. No na pewno ogólnie jest to, no bardziej angażująca jest wtedy ta opieka nad nimi. Jest też więcej roboty, no trzeba częściej sprzątać, no takie wiadomo, więcej jest tych obowiązków. Czy dla nich jest to różnica? Ogólnie uważam, że koty lepiej się chowają przynajmniej w dwójkę. To też zależy, bo też każdy kot ma inny charakter. No są takie koty, które wolały być same, a mi się wydaje, że moja ekipa jest zgrana z tego, co ja obserwuję, to lubią się raczej. Czasem się pokłócą, ale każdy się kłóci. No jest trochę obowiązków. Na pewno nie jest to jakaś taka łatwa opieka nad nimi. Trochę to wymaga czasu i sił, ale zdecydowanie warto.
2: Ponad 35 milionów złotych trafi do podlaskich jednostek samorządu terytorialnego na remont i modernizację dróg. Środki pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury. O szczegółach mówią wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski oraz zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
3: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu uzgodniła podział kolejnej puli środków z rezerwy subwencji na rok 2026. To przeszło 166,8 miliona złotych w skali kraju. W ramach tej puli, o której w tej chwili Państwu mówię, przeszło

0: 150 jednostek samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju otrzyma dodatkowe pieniądze na remont, budowę, przebudowę bądź modernizację infrastruktury drogowej na terenie naszych gmin. Skąd wzięły się te inwestycje? Te inwestycje zostały wzięte z listw rezerwowych, które zostały z terenu każdego regionu przesłane do Ministerstwa Infrastruktury. Ta informacja jest ważna także z punktu widzenia województwa podlaskiego, bo w tej liście czy na tej liście znalazły się konkretne inwestycje z naszego regionu. Ale to, co ważne, gdybyśmy popatrzyli, proszę Państwa, na całą rezerwę subwencji na rok 2026, to są gigantyczne pieniądze, przekraczające 813 milionów złotych w roku 2026. W sumie skorzystają z tych pieniędzy 363 jednostki samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju. Z tej puli, z tych 813 milionów złotych, 35 milionów złotych trafi do 15 podlaskich jednostek samorządu terytorialnego. To są bardzo konkretne pieniądze, bardzo konkretne inwestycje, które po prostu pozwolą samorządom realizować to, na czym im bardzo zależy, czyli bardzo konkretne inwestycje drogowe. Gmina Łapy, najnowszy nabór, 1 400 000 złotych, Augustów prawie 6 milionów złotych, gmina Bargów Kościelny prawie 1 000 000 złotych, miasto Grajewo prawie 1 000 000 złotych. No, lista oczywiście jest opublikowana na stronie Ministerstwa Infrastruktury. Ale to, co ważne, dodatkowe środki otrzymają także miasta na prawach powiatów. W województwie podlaskim to oczywiście Białystok, Łomża i Suwałki. Miasto Białystok otrzyma prawie 4 miliony złotych. Jeżeli chodzi o Łomżę, 1 400 000 złotych i Suwałki prawie 3 miliony złotych. To są bardzo konkretne, bardzo duże pieniądze, które uruchamiają procesy inwestycyjne na terenie naszego regionu. Są dodatkowym wsparciem poza tym instrumentem, który nazywamy Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg. Bardzo dziękuję panu posłowi za taką twardą walkę o bardzo duże pieniądze dla naszego regionu. Wszystkie pieniądze wydajemy z myślą o naszych mieszkańcach, wydajemy z myślą o tym, że chcemy, aby mieszkańcy województwa podlaskiego poruszali się po drogach nowoczesnych, bezpiecznych, żeby podnosić komfort i jakość życia. Cieszę się, że mogę Państwu te informacje przekazywać, bo tak jak powiedziałem, bardzo duże pieniądze, świetne inwestycje i przede wszystkim bardzo nam wszystkim potrzebne.
1: 36 milionów złotych na dofinansowanie budowy dróg. To są kolejne środki obok Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg właśnie na drogi w województwie podlaskim. To są bardzo dobre informacje dla samorządów w województwie podlaskim, bo wiele samorządów otrzyma ogromne pieniądze na to, aby wyremontować drogi, aby te drogi były bezpieczniejsze, bardziej komfortowe, ale też aby ulżyć trochę samorządom. Szanowni Państwo, często słyszę od samorządów z przeciwnej strony politycznej barykady, że pieniądze są przyznawane po partyjnej linii. Popatrzcie Państwo, jak są te dotacje przyznane. I warto szybko wyciągnąć wnioski. Pieniądze są dla całego województwa. Pieniądze, które przyznaje polski rząd, nie są przyznawane po linii politycznej. Te czasy, zwracam się do samorządowców z opozycji, skończyły się w 2023 roku w grudniu. I te czasy już nie wrócą. Każdy samorząd, który ubiega się o dotacje, ma szansę te dotacje dostać. Te dotacje zostały ocenione przez ministra infrastruktury i wygrały samorządy, które po prostu były najlepiej przygotowane. Cieszę się, że 36 milionów złotych trafi do województwa podlaskiego, abyśmy mieli nowoczesne drogi. Ja jako poseł od ponad 11 lat walczę o to, żeby poprawiać standard dróg w naszym województwie. I to nie tylko tych dróg ekspresowych, nie tylko tych dróg krajowych, ale również drogi wojewódzkie, które są również ujęte w tym programie. I drogi gminne i powiatowe. Są to bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców. No i dzisiaj możemy właśnie tą informację przekazać dla mieszkańców województwa, że 36 milionów trafi do 15 samorządów z województwa podlaskiego. Mieszkańcy już niedługo będą mogli się cieszyć nowoczesnymi drogami.
2: Przede wszystkim trzeba powiedzieć dziękuję, bo te pieniądze to są tak naprawdę pieniądze dla mieszkańców. Należy podkreślić, że każda droga publiczna nie należy do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, tylko należy de facto do wszystkich użytkowników drogi, czyli do każdego mieszkańca danej gminy, miasta, powiatu, ale też do ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Dlatego tak ważne jest to, a szczególnie w miastach na prawach powiatu, gdzie mamy również kategorie oprócz gminnych i powiatowych drogi wojewódzkie i krajowe, że tego typu finansowanie na utrzymanie tych dróg zostało wzięte pod uwagę i to jest bardzo dobra wiadomość i bardzo ważna wiadomość, bo dzięki temu, że jako miasto Białystok nie musimy wydać tych pieniędzy z budżetu miasta, możemy te środki wykorzystać w inny sposób. Plus oczywiście dodatkowa inwestycja, która została zaakceptowana, czyli naprawa drogi w ciągu ulicy Feliksa Filipowicza, która w tym roku również się zadzieje. To wszystko możliwe jest dlatego, że ta rezerwa subwencji została przeznaczona, a utrzymanie naszych dróg jest, jak wszyscy wiemy, w Białymstoku na najwyższym poziomie. Myślę, że każdy mieszkaniec Białegostoku, ale również ten, który przyjeżdża do Białegostoku, widzi, jak dobrze mamy skomunikowany Białystok, a te środki w łącznej wysokości prawie 4 miliony złotych na pewno pomogą w tym, żeby ten wysoki poziom cały czas utrzymywać.
0: To są inwestycje jednoroczne z rezerwy. Tak jak powiedziałem, jeżeli przygotowywana jest lista wysyłana przez wojewodę podlaskiego, a tak naprawdę Podlaski Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Infrastruktury, która zawiera listę podstawową i listę rezerwową. Oczywiście czasami jest tak, że samorządy mają oszczędności i wtedy możemy sami z poziomu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zapraszać kolejne samorządy do tego, żeby skorzystały z tych pieniędzy. One mogą się na to zgodzić, mogą się na to nie zgodzić, najczęściej się na to godzą. Ale ta rezerwa subwencji to jest ten dodatkowy instrument przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury, żeby w 2026 roku samorządy, które są gotowe, które często mają przygotowaną dokumentację i mogą ten proces inwestycyjny wykonać, żeby go po prostu zrealizowały. I tak jak powiedziałem, no, samorządy chętnie korzystają z tych pieniędzy i te inwestycje są prowadzone. Bo przecież proszę zwrócić uwagę, najczęściej jest tak, że samorząd jest gotowy z całą dokumentacją w momencie składania wniosku w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Więc tam nie potrzeba dodatkowych prac czysto administracyjnych, tam trzeba po prostu wejść z realizacją inwestycji i ją realizować. To często są też etapowania, prawda? No bo jeżeli mówimy na przykład o łapach, prawda? No to jest trzeci etap, który związany jest z budową ulicy Krańcowej, prawda? W gminie Łapy. Więc myślę, że samorządowcy bez żadnego problemu z tych pieniędzy skorzystają. Dla mnie najważniejsze jest to, że poza Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg, którego pula z roku na rok wzrasta, mówiliśmy o tym z posłem Truskolaskim, to mamy możliwość zadbania o naszych lokalnych samorządowców dodatkowymi, gigantycznymi pieniędzmi. No proszę zwrócić uwagę, w skali kraju to jest prawie 1 mld zł, z punktu widzenia naszego województwa to jest prawie 36 milionów złotych. To są bardzo duże pieniądze, które są dodatkowe. One nie wchodzą w skład tej puli w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2: Generalnie to są zawsze bardzo duże pieniądze, które miasto musi wykładać po to, żeby te drogi utrzymać. Natomiast tak jak powiedział pan wojewoda i to, co powiedział pan poseł, to są dodatkowe środki, dzięki czemu my możemy pieniądze, które i tak angażujemy w budowę bądź utrzymanie dróg, przeznaczyć na realizację innych inwestycji bądź utrzymanie innych układów drogowych, które również wymagają tego typu modernizacji, naprawy, utrzymania itd., itd. Pamiętajmy, że miasto Białystok nie tylko utrzymuje infrastrukturę drogową, mówiąc tutaj potocznie o jezdni. Mówimy o wszelkiej infrastrukturze, czyli jezdnia, drogi, chodniki, drogi dla rowerów.
3: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
4: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu 3 okładki, czyli w sumie to 3 winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do do CD.
3: Album Południe zawiera m.in. hit Później Ci Opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podwój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Inni, chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Gnarly Major League DJ to Wasted Best. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody, zanim spadnie deszcz, Kuban.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: And don't put the blame on.
1: Rag & Bone Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło. Z tego, co sprawdziłem, w Parmie 22 stopnie. Do tego słoneczko. Fajnie, idealnie. Jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: Britney Spears, Give Me More. 27 minut przed 10. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata w tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: I po reklamie.
10: Eska.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10. Sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gryvice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1/16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.
6: SK Suwałki. Na czasie.
7: Już październik, a co to znaczy? Spacery pośród złotych liści, a pod koniec miesiąca Halloween, więc już możecie zacząć szyć kostiumy. Halloweenową imprezkę szykuje m.in. piwiarnia. Będą upiorne dekoracje, straszna atmosfera i muza, od której dostaniecie ciarek na karku. To w sobotę 21 października, start o 21. Najlepszy sposób na jesienną handrę? Trochę śmiechu. A na stand-upie Wojciecha Cejrowskiego będziecie go mieli pod dostatkiem. Podróżnik zaprezentuje program Prawo Dżungli. To w Suwalskim Ośrodku Kultury 7 listopada.
8: Muzyką się żyje.
9: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać się nie trzeba. W Estę gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raje, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
10: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
11: A ulubione śniadanie?
10: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
9: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość, to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyms, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry.

Lose Yourself to Eminem Westa. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej new trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania U otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
8: masz. Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w Rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiem, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: ale nie wiesz, gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny!
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
2: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
0: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
18: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
17: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano Dawid i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Dawida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za tą minutę po 11 wystąpią przed Wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre. I ja, Mati Fuczyło, cześć!

Alonery, back to yours. To cały czas nowość w Estę. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, my body isn't ready.

0: Pamiętam, jak w podstawówce zazdrościłem im tańczenia na skrzydle samolotu w teledysku. To Ozone, Westę 27 minut przed godziną 12. Przed chwilą zobaczyłem artykuł, który mówi o tym, ile naprawdę zarabia się w Polsce. GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400. Dzisiaj to prawie 7700 zł. Opatrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. Od poniedziałku w NSC po 15.

0: sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: To Taylor Swift i Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na SK.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Fonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Fonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: I po reklamie.
13: SK Suwałki. Na czasie.
14: Dni coraz krótsze, a wieczory coraz dłuższe i robi się klimat na coś nostalgicznego. Co powiecie na jazzowe zaduszki? Na scenie Sock Band usłyszymy jazzowe ballady, ponadczasowe standardy swingowe i energetyczne rytmy funky. To w kawiarence artystycznej w piątek 30 października. Początek o 18.30. A jak potrzebujecie porcji śmiechu, to wybierzcie się na stand-up. Komik Kuba Rafalski zaprezentuje swój najnowszy program Bohater na miarę czasów i rozbawi was do łez. To w piwiarni w środę 4 listopada.
15: Muzyką się żyje.
16: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hanczo. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hanczo wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
17: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
18: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jednak by nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to, czy... jest to piosenka dla wszystkich.
16: Nowość od Malika i Hanczo zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Eska. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej Eska Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Jangle Osia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano Dawid, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is Sosada, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba na trzecim miejscu. Wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę w telegramie Eska Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia Eska. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znamy i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak, tak, tak. Da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w Esce. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajmy go także teraz. Posłuchajcie, 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsca, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
16: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: I po reklamie.

0: Neptunica i What If the First Time. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem, no.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy teraz.
0: No nie, no teraz, zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepo, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzury. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Mamy dla was taki specjalny program z nowościami, bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozo i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
12: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap. Taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
11: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
13: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
11: A ulubione śniadanie?
13: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
11: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu? Będzie odpoczywać. No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cymz jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
13: SK.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat: grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak: hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia: moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia: niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład w Stanach i cicho sza. When I lose control.

0: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
6: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
8: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie. SK Suwałki. Na czasie.
10: Abstrakcyjne prace Moniki Pielach, inspirowane naturą, kosmosem i emocjami, zobaczymy na wystawie Między Światami, Słowo i Obraz. To w Augustowie w Małej Galerii APK. Wernisaż w piątek o 18:00. Wstęp wolny. A to wydarzenie możecie wpisać do swojego imprezowego kalendarza. Mary z Polski zagra w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jaki to gatunek muzyczny? Trudno powiedzieć. Za to teksty są głębokie, a wokal niesamowity. Koncert 5 grudnia. A w Cinema Lumière lalka z Dorocińskim, w sercu dziczy z Bradem Pittem, a dla dzieci Zapomniana Wyspa.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
12: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
11: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
13: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
11: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
14: A, to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy! Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Nicki Minaj!

Eben, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK. Dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14. Ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju. No i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza. A dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana. Pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie. No albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: I po reklamie.

spokój, czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca. No i Julia pisze na Messengerze: mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: for another.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert,
8: taniej masz. I po reklamie.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta napastnik nie odłożył noża.
10: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
9: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko dwa wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
11: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Narly i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnicę. No kumpel go namówił, żeby tak wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę. Troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

0: Måneskin w Radiu SK. O, jak Damiano wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequencies'em Don't Forget About Me, numer idealny do rozluźnienia przed dniem na P.

0: Sia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a już jutro ktoś z was rano jak przyjdzie do pracy, to na dzień dobry cyk do szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co, a potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: też.

0: samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: I po reklamie.
7: SK Suwałki. Na czasie.
8: Już październik, a co to znaczy? Spacery pośród złotych liści, a pod koniec miesiąca Halloween, więc już możecie zacząć szyć kostiumy. Halloweenową imprezkę szykuje m.in. piwiarnia. Będą upiorne dekoracje, straszna atmosfera i muza, od której dostaniecie ciarek na karku. To w sobotę 21 października, start o 21. Najlepszy sposób na jesienną handrę? Trochę śmiechu. A na stand-upie Wojciecha Cejrowskiego będziecie go mieli pod dostatkiem. Podróżnik zaprezentuje program Prawo Dżungli. To w Suwalskim Ośrodku Kultury 7 listopada.
9: Agata Huściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służby specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
10: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
9: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
11: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
9: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
12: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zdójczyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymc już teraz.

Łoolajlajlaj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie, że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wiercić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak można świętować Dzień Dziewczyny, kiedy kwiaciarnie pozamykane, sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy Dzień Dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pani zalecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
22: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
24: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
25: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
24: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
25: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
24: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
25: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: To będzie ostatnia reklama.
26: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
27: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
28: I po reklamie.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK, to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, no to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
9: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: I po reklamie.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
16: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
15: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
17: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
18: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
17: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. Ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować raz, dwa. Na pstryknięcie palcem od razu załatwiamy, nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK, SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziaks. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać? Gdy otworzy...

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: A, drodzy panowie, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę. Ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. I to jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
19: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
20: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
21: To będzie ostatnia reklama.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
21: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
22: I po reklamie.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esse, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski! I gol! I gol! Arkadiusz Milik!
0: I na tym się nie skończyło, potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego, a ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem organizacji.

0: oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
7: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
6: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
8: I po reklamie.
9: SK Suwałki. Na czasie.
10: Dni coraz krótsze, a wieczory coraz dłuższe i robi się klimat na coś nostalgicznego. Co powiecie na jazzowe zaduszki? Na scenie Sock Band usłyszymy jazzowe ballady, ponadczasowe standardy swingowe i energetyczne rytmy funky. To w kawiarence artystycznej w piątek 30 października. Początek o 18.30. A jak potrzebujecie porcji śmiechu, to wybierzcie się na stand-up. Komik Kuba Rafalski zaprezentuje swój najnowszy program Bohater na miarę czasów i rozbawi Was do łez. To w piwiarni w środę 4 listopada.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
12: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
11: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
13: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
11: Mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
14: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
11: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
11: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
12: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
11: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
13: Poleca Radio SK.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: To jest Radio SK. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów.

0: produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
0: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: I po reklamie.

0: Suwałki.
1: Reklama.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: I po reklamie.

0: Jedynka Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. W związku ze sportem wystartowała pierwsza w regionie aplikacja, która ma zachęcać pełnoletnie podlasianki do aktywnego spędzania czasu. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członkini Podlaskiej Rady Kobiet Katarzyna Karpińska-Piechowska, przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Białystok Jowita Chudzik, przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet Izabela Siemieniako, członkini Podlaskiej Rady Kobiet Katarzyna Herman, dyrektor oddziału totalizatora sportowego Hubert Ścisło oraz mistrzyni skoków z wyż Kamila Liczwinko.
2: Myślę, że już jesteśmy przyzwyczajeni, że jak są spotkania z Podlaską Radą Kobiet, to te pomysły na kolejne działania są niezwykle ciekawe i twórcze. Ja gratuluję paniom i pani przede wszystkim Katarzynie Karpińskiej-Piechowskiej tego pomysłu, tej nowej aplikacji, którą dzisiaj poznamy. Jak widzimy, jest to kolejna odsłona tej akcji w związku ze sportem. Wspaniali ludzie, niezawodna ambasadorka tego pomysłu, pani, nasza mistrzyni, pani Kamila Liczwinko, dołącza do nas teraz również Rada Miasta w postaci pani radnej Jowity Chudzik. To pokazuje, że to grono przyjaciół tych pomysłów jest coraz większe, ale co najważniejsze, ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji brać udział. Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
3: Kontynuujemy kampanię w związku ze sportem, która aktywizuje sportowo kobiety. Zainaugurowaliśmy tę kampanię dużym wydarzeniem sportowym na Stadionie Lekkoatletycznym w Białymstoku w czerwcu tego roku i spotkałyśmy się z ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet, więc zrobiliśmy krok dalej i przynieśliśmy akcję do świata cyfrowego. Razem z agencją marketingową OneIF stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę sportu. Startujemy 5 października i będzie to taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 5 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, żeby wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze. Robimy kilometry. My pokazujemy najbardziej popularne trasy i miejsca aktywności podlasianek. Będziemy również, wskażemy miejsca, takie perełki w naszym regionie, które warto odwiedzić w trakcie treningu i zdobyć dodatkowe punkty. Będziemy pokazywać też ranking najaktywniejszych miast i wsi. Przygotowaliśmy również duże wyzwanie, 1000 kilometrów dla Podlaskiego, gdzie każdy z uczestniczek będzie mogła dołożyć swój kilometr do wspólnej puli. Także zbieramy kilometry, ruszamy się, kilometry przygotowują się na punkty, a punkty możemy wymienić później na nagrody. Ta akcja nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie naszych partnerów strategicznych, których jest Województwo Podlaskie i Totalizator Sportowy, a nagrody rzeczowe, bony zniżkowe, vouchery przygotowali nasi partnerzy. Serdecznie dziękuję też partnerom za zaangażowanie i serdecznie zapraszam do aktywnego wzięcia udziału w akcji i pobrania aplikacji w związku ze sportem.
4: Ta aplikacja ma bardzo duży walor, dlatego że ona tworzy pewnego rodzaju wspólnotę, a we wspólnocie łatwiej jest dbać o kondycję fizyczną, bo można siebie nawzajem mobilizować. Jest też taki walor rywalizacji, a to jest ważne, żeby gdzieś tam się mobilizować, być aktywnym fizycznie, bo w tym wypadku każdy kilometr jest ważny, bo to jest każdy kilometr dla zdrowia. Cieszę się, że ta aplikacja ma walor sportowy i turystyczny. Także ogromne gratulacje i tutaj dla Katarzyny, dla Podlaskiej Rady Kobiet, dla Fundacji Kizuna za ten pomysł. Ja na pewno ją zainstaluję i mam nadzieję, że też będę tutaj bić rekordy kilometrów.
5: Sport to nie tylko zdrowie, ale sport kształtuje też charakter. Sport kształtuje społeczeństwo i ten aspekt rywalizacji zawsze jest dobrym i motywującym, a my Państwa zachęcamy gorąco do uczestniczenia w tej akcji i bycia w związku ze sportem, bo możemy tak zadbać nie tylko o swoją kondycję, ale również o swój dobrostan co się przekłada na szeroki zakres różnych innych aktywności, Kasia.
6: A ja się tutaj pojawiłam jako pani od kultury, bo jestem aktorką, ale według mnie balans i równowaga polega na równowadze między kulturą, jaka nam się kojarzy z kulturą i kulturą fizyczną. I co? I się zapiszę i mam zamiar wygrać na ilość kroków.
2: To teatr sportowy kojarzy się zazwyczaj z dużymi imprezami, z dużymi eventami sportowymi, ale my w swoim DNA mamy wpisaną również misyjność. A misyjność polega na tym, że wspieramy również lokalne inicjatywy. My traktujemy tę aplikację i inicjatywę naszych koleżanek jako pewnego rodzaju startup, który zaczyna się na województwie podlaskim, ale ma wszelkie możliwości i potencjał ku temu, by stać się aplikacją, mam nadzieję, ogólnopolską. Tego z całego serca wszystkim moim serdecznym koleżankom życzę.
3: Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę brać udział w akcji w związku ze sportem, że powstała aplikacja, w której mogę być ambasadorką. Ja jestem w związku ze sportem już ponad 20 lat, ale nie ukrywam, że ostatnie lata już na tej sportowej emeryturze nie są łatwe do tego, żeby wyjść na trening, zebrać się i coś porobić. I cieszę się, że od poniedziałku będę mogła mieć jakąś motywację do tego, żeby się poruszać. Szczególnie, że zbliża się jesień, coraz krótsze dni, więc a ruch jest nam potrzebny cały rok, więc zachęcam wszystkie podlasianki do tego, żeby dołączyły do naszej akcji, żeby zainstalowały aplikację i od poniedziałku ruszamy z naszym wyzwaniem i bądźmy wszystkie w związku ze sportem.
1: W województwie podlaskim odbyło się spotkanie na temat mam niepełnosprawnych dzieci, a tego, czy są w stanie opiekę nad dzieckiem pogodzić z pracą. Czy da się pogodzić wychowywanie niepełnosprawnego dziecka z pracą? To sprawdzała moja redakcyjna koleżanka Agata Kropiwnicka.
7: Białostocka Fundacja Pomóż Im zorganizowała debatę na temat matek, które zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami i przez to nie pracują, bo cały swój czas muszą poświęcać właśnie tym dzieciom. I na temat tej debaty rozmawiamy z panią Joanną Czupryńską-Kwiatkowską, wiceprezes Fundacji Pomóż Im. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: I jakie wątki będą poruszone na tej dzisiejszej debacie?
8: Debatę podzieliliśmy na trzy części. W pierwszej części będziemy rozmawiać o aspekcie psychologiczno-społecznym funkcjonowania rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Następnie będziemy mówić o narzędziach, które są dostępne w zakresie zapewnienia opieki niepełnosprawnym dzieciom, jakie są dostępne na rynku, bo mama, jeśli chciałaby się wybrać do pracy, musi być pewna, że może powierzyć chore dziecko w ręce wykwalifikowanej osoby bądź podmiotu jakiejś placówki, która będzie w stanie takim dzieckiem się zająć przez kilka godzin dziennie. A ostatnią część poświęcimy na wsparcie zawodowe niepracujących mam, które przez kilka lat nie były na rynku pracy, które będziemy mówić o tym, gdzie mogą zdobyć kwalifikacje, umiejętności, do kogo się zwrócić i czy jest w ogóle wsparcie ze strony państwa w tym zakresie.
7: Tak, rzeczywiście. No i może zacznijmy właśnie, że tak powiem, od końca, od tego systemowego wsparcia, bo słyszymy takie hasło jak opieka wytchnieniowa. Czy to jest właśnie rzeczywiście tak dobrze dostępne w Polsce?
8: No jest to narzędzie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w celu zapewnienia mamie oddechu, odpoczynku, chwili oderwania się od tej codziennej opieki nad dzieckiem. Jak sama nazwa mówi, jest to opieka wytchnieniowa, ale jest to też opieka, z której mama, rodzic niepełnosprawnego dziecka może skorzystać na czas wykonywania pracy. I tutaj faktycznie rodzi się pytanie, czy liczba dostępnych godzin, którą tutaj państwo zapewnia w ustawie tej opieki wytchnieniowej, jest wystarczająca? Nasuwa się taka odpowiedź, że nie, dlatego że to są tylko 240 godziny w roku i 14 dób, czyli 14 całych dni, więc wydaje się, że jest to zbyt mało. Ale biorąc pod uwagę, że kobiety, jeśli chciałyby wrócić na rynek pracy, nie muszą pracować w pełnym wymiarze czasu pracy, że mogą być różne formy pracy, pracy też mieszane, hybrydowa, praca zdalna, więc być może takie narzędzie byłoby wystarczające. Ale należy pamiętać, że mamy też asystenturę, asystenta osoby niepełnosprawnej i to jest takie narzędzie, które szybciej się rozwija i skuteczniej od opieki wytchnieniowej. I obecnie jest propozycja rządowa, jest procedowana ustawa, żeby zwiększyć zakres godzinowy tej asystentury dla osób niepełnosprawnych i wtedy faktycznie już taka opieka, jeśli rodziny mogłyby skorzystać z tej asystentury, byłaby, wydaje się, wystarczająca.
7: Właśnie, i gdyby mama takiego dziecka z niepełnosprawnościami usłyszała, że może liczyć na wsparcie państwa, na jakieś właśnie systemowe rozwiązania, ale no nie ma głowy do tego, jak w ogóle do tego podejść, to na jaką pomoc może liczyć?
8: No właśnie po to też organizujemy taką debatę, żeby ten temat nagłośnić, żeby poprzez media tutaj i osoby, które będą też na sali, będą dalej niosły za sobą tą informację, informowały i jakby zachęcały do tego, żeby z takiej pomocy korzystać. Zasadniczo tą pomoc, jeśli chodzi o asystenturę rodzinną, asystenturę dla osoby niepełnosprawnej, opiekę wytchnieniową, zapewniają gminy. Niestety nie wszystkie gminy w województwie podlaskim, o tym również będziemy rozmawiać, w jaki sposób można byłoby zachęcić gminy do tego, żeby wprowadzały to narzędzie u siebie i żeby ta opieka była faktycznie wszędzie dostępna. Ale jeśli chodzi o takie wsparcie już stricte zawodowe, to mamy mogą korzystać z podmiotów, które zapewne znają. To są urzędy pracy, to są zakłady doskonalenia zawodowego i są to placówki, które mają w swojej ofercie szkolenia, kursy, spotkania dla kobiet, które były nieobecne przez kilka lat na rynku pracy i chcą do tej aktywności zawodowej wrócić. I oni również pomagają w zdobywaniu, w znalezieniu pracy.
7: Tak, dokładnie, bo tak jak pani wspomniała wcześniej, mamy teraz różne formy pracy. Niekoniecznie musi być to praca na pełen etat, może być w mniejszym wymiarze godzin albo właśnie z domu, czy może też hybrydowo, trochę w biurze, trochę zdalnie. Ale myślę, że tak czy owak jest to jednak takie trochę przytłaczające dla tych mam, które no, mają dziecko, które wymaga opieki tak naprawdę przez całą dobę. To jest zupełnie coś innego niż właśnie takie pełnosprawne dziecko i jednak myślę, że to może trochę przytłaczać. O tym też właśnie będą państwo tutaj mówić na tej debacie?
8: Na pewno będziemy o tym mówić, bo to jest bardzo ważny temat. Tutaj bardzo ważną rolę spełnia rodzina i najbliższe otoczenie takiej kobiety. Będziemy mówić też o stygmatyzacji kobiet, o tym, że one są przez społeczeństwo postrzegane przez pryzmat takich osób, które muszą się bezgranicznie poświęcić opiece nad dzieckiem, ale tutaj się rodzi pytanie, a gdzie są potrzeby tych kobiet? One mają prawo do tego, żeby wypocząć, mają prawo do tego, żeby realizować swoje zainteresowania, żeby żyć w społeczeństwie, żeby pracować, jeśli chcą. Więc myślę, że to jest taki też ważny temat, który będziemy podejmować i mam nadzieję, że tutaj padną ciekawe stwierdzenia na debacie.
7: Tak, też tak zauważyłam, że te kobiety, no nie tylko to, że oczekuje się od nich, że po prostu w pełni się poświęcą po to, żeby no, zadbać o swoje dziecko z niepełnosprawnościami, ale też w przestrzeni, no na przykład w internecie spotykają się czasem wręcz z hejtem. Znamy różne takie właśnie jakieś komentarze, czy może memy o tym, że właśnie no, te kobiety są przedstawiane jako bardzo roszczeniowe, chociaż tak naprawdę to one się poświęcają w całości swojemu dziecku, a właśnie w przestrzeni publicznej często są no, bardzo źle komentowane, źle się o nich mówi. To też jest realny problem, z którym się zgłaszają takie panie?
8: Ja myślę, że to może być problemem jak wszystko to, co dzieje się w internecie i wszystko to, co jest hejtowane. My tego nie unikniemy, ale organizując tą debatę, chcemy właśnie pokazać społeczeństwu, że takie kobiety są wśród nas, że one mają trudniej w życiu niż rodziny, w których dzieci nie są niepełnosprawne. Powinniśmy być empatyczni, powinniśmy zadbać tak naprawdę o te kobiety, tym bardziej, że dane wskazują, że z roku na rok coraz więcej rodzi się dzieci, u których orzeka się niepełnosprawność, więc ta grupa będzie się zwiększała. Myślę, że takie podejście niesprzyjające tym kobietom może się robić z niewiedzy, jak naprawdę życie tych kobiet wygląda i dlatego chcemy takie debaty organizować, mam nadzieję, że ta pierwsza nie będzie ostatnią, żeby o tym szerzej mówić w przestrzeni publicznej, bo tak naprawdę to są tematy niepopularne, one często są przemilczane, bo są niewygodne, niefajne, ale to są rzeczy, które funkcjonują obok nas i musimy mieć tego świadomość.
7: Tak, dokładnie. I właśnie to, co pani powiedziała, że tych dzieci, takich rodzin będzie coraz więcej, to właśnie też chciałam zapytać, czy sytuacja tych kobiet, które opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami, czy to się zmienia? Bo właśnie wydawałoby się, że to są takie kobiety, które siedzą w domu, poświęcają się tym dzieciom i cały swój wolny czas spędzają właśnie z dziećmi. Czy pani zauważa, że teraz jest jakby jakoś inaczej, że one bardziej no, korzystają z tych możliwości, które daje życie, chcą iść do pracy, chcą robić coś poza właśnie tą opieką?
8: Myślę, że to się zmienia. Tutaj myślę, że jest jeszcze jeden taki ważny wątek, który należałoby poruszyć, bo ta aktywność kobiet, nie tylko zawodowa, tych kobiet, które zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi, na pewno też jest zależna od stopnia niepełnosprawności dziecka. My prowadzimy hospicjum dla dzieci w formie domowej, Więc pod naszą opieką są dzieci najbardziej chore, te, które wymagają praktycznie pomocy medycznej. Te mamy, które są opiekunkami tych dzieci, muszą być takimi domowymi pielęgniarkami tak naprawdę. Więc tutaj szansa tych pań na to, żeby skorzystać w pełni z tego, co oferuje społeczeństwo, co oferuje rynek pracy, zdaje się być nieco mniejsza. Ale mamy dużo kobiet, które faktycznie są aktywne zawodowo, które radzą sobie w sposób bardzo różny, bo czasami mamy takie przypadki, znamy, że mężowie rezygnują z pracy, żeby kobiety mogły pójść do pracy. Są takie przypadki, kiedy rodzina pomaga, tak, żeby zająć się dzieckiem, żeby rodzina mogła wrócić do pracy. Są te narzędzia opieki wytchnieniowej, tej asystentury, więc jeśli kobiety chcą, to naprawdę mogą skorzystać, ale też wiemy, że one często mają takie obawy i opory, właśnie boją się z tej stygmatyzacji, że co powie otoczenie, co powie środowisko, ale też będąc już w domu przez jakiś czas, rok, dwa czy kilka lat, mają obawy, bo świat się zmienia, otoczenie się zmienia, funkcjonowanie społeczeństwa się zmienia i one się trochę boją, tak, wyjść, ale my chcemy je do tego zachęcić, bo uważamy, że mają do tego prawo, mogą pełnoprawnie uczestniczyć w życiu społecznym i o tym chcemy właśnie dyskutować.
7: Tak, i z tą myślą Państwa zostawiamy. Dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
1: Czym jest zrównoważony rozwój w Lasach Państwowych, szczególnie w województwie podlaskim? O tym opowiedzą dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Nadleśniczy Marek Masłowski oraz leśniczka Ewelina Szklarzewska, również z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
9: Lasy Państwowe, tak jak zaznaczyła tu koleżanka wcześniej, w całej swojej rozciągłości działalności wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. Jednym z filarów czy z warunków funkcjonowania leśnictwa jest zrównoważony sposób korzystania z naszych zasobów, z tych zasobów, które na przestrzeni tutaj naszego regionu zaopatrują w niezbędny surowiec drzewny zakłady, umożliwiają jednocześnie zatrudnienie osób, czyli dają pracę, a z drugiej strony też fundamentem wykorzystania zasobów naturalnych, w przeciwieństwie do tego, co się często słyszy o rabunkowej gospodarce albo o eksploatacji, czyli takim sposobie korzystania, który raczej jest przypisany do wykorzystywania zasobów nieodnawialnych. O tyle leśnictwo od samego zarania, poprzez choćby urządzanie lasu, stara się wykorzystywać tylko taką ilość zasobów, którą jesteśmy w stanie odnowić bez uszczuplenia tych zasobów, a wręcz przeciwnie, by stworzyć bazę do budowania tych zasobów i powiększania ich na przyszłość. To jest nasz fundament prowadzenia gospodarki, to jest fundament tworzenia zasobów dla przyszłych pokoleń. Musimy dzisiaj przewidywać, co pozostawimy dla przyszłych pokoleń, w jakim stanie pozostawimy to dobro narodowe dla przyszłych pokoleń, wiedząc o tym, że one też będą chciały z tego dobra korzystać. Pojawienie się moratorium było trochę zaskakujące dla leśników, bo przypominam, że ono się pojawiło w pierwszym kwartale. Lasy Państwowe jako przedsiębiorstwo, organizacja są związane umowami gospodarczymi na choćby dostarczanie surowca i część z tych powierzchni, które były, powiedzmy, objęte naszymi działaniami, rzeczywiście została przez moratorium wyłączona, ale muszę Państwu powiedzieć, że lasy pracują według planów urządzania lasu, które obejmują okres 10 lat i my, działając na przestrzeni nawet rocznego planu gospodarczego, realizujemy tylko 1/10 tego planu urządzania lasu, więc one nie są podzielone tak dokładnie na lata, te plany, więc mamy możliwość pewnej reakcji, pewnego przesunięcia zadań z jednego roku na rok kolejny. To daje nam możliwość pewnej elastyczności przy realizacji działań i właśnie z tej elastyczności skorzystaliśmy. Wypełniliśmy swoje funkcje i zobowiązania gospodarcze, co niestety będzie skutkowało jednak tym, że powierzchnie, które zostały wyłączone z takich działań gospodarczych w obszarze dziesięciolecia, wyłączone nadal pozostaną. I oczywiście ten plan w zakresie przestrzeni 10 lat najprawdopodobniej będzie o te powierzchnie uszczuplony. Lasy Państwowe realizują gospodarkę leśną. I gdybyście Państwo spróbowali zajrzeć do definicji ustawowej gospodarki leśnej, to ona jest dosyć szeroka i w ramach realizowanej gospodarki leśnej znajdziemy tam nie tylko prace związane z pozyskaniem drewna i jego sprzedażą, ale także znajdziemy tam i prace związane z ochroną lasu, związane z ochroną przyrody, ochroną przeciwpożarową, ale także wypełnianiem funkcji pozaprodukcyjnych lasów, w tym edukację przyrodniczo-leśną, w tym turystykę, czyli wszystko to, co jest dla społeczeństwa bliskie. Oczywiście spotykamy się najczęściej z tym takim dosyć pejoratywnym określeniem wycinka, no bo żeby móc pozyskać drewno, trzeba rzeczywiście dane drzewo ściąć. Od tego nie uciekamy. Jeżeli chcemy w lesie wykonać zabieg hodowlany, czyli na przykład ułatwić wzrost młodemu pokoleniu, to oczywiście wszystkie gatunki konkurencyjne należy ściąć. No ale komuś jest widocznie łatwiej posługiwać się tylko takim krótkim określeniem wycinka. Jest to jedna z czynności, których całe mnóstwo wykonujemy na obszarze lasów państwowych.
7: 17 celów zrównoważonego rozwoju, które wypisane są tutaj na tablicy. Przygotowaliśmy również dla Was materiały, w których szczegółowo opisane są one. Jedne z nich to między innymi wzrost gospodarczy i miejsca pracy. To nie tylko ponad 25 tysięcy pracowników lasów państwowych, ale również 50 tysięcy pracowników zakładów usług leśnych, które wykonują w lasach te prace pielęgnacyjne, gospodarcze. Oprócz tego ponad 300 tysięcy osób to przemysł drzewny, który też korzysta z lasów państwowych. To, o czym mówił pan dyrektor, to również dobra jakość edukacji. Jeden z tych celów zrównoważonego rozwoju. W lasach państwowych ponad rocznie korzysta ponad 3,5 miliona osób z edukacji leśnej. Prowadzi je 9 tysięcy pracowników, leśników, te właśnie działania edukacyjne. To również dostęp do turystyki. Ponad 7 tysięcy obiektów turystycznych przygotowanych dla ludzi. To nie tylko parkingi leśne, wiaty, miejsca postoju, szlaki, ścieżki. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Dużo mówi się o pozyskaniu drewna. Pozyskujemy tylko 70% przyrostu rocznie. Te 30% każdego roku zostaje, więc na tym polega też ten zrównoważony rozwój, aby korzystać z zasobów mądrze, zgodnie z planem i tak, by nie uszczuplać zasobom przyrodniczym i to też właśnie robimy. Z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju od 18 października w 31 nadleśnictwach odbywają się spacery, które właśnie mówią między innymi o tych celach. Takie spacery jeszcze w tym tygodniu odbędą się w środę w nadleśnictwie Białowieża, Giżycko i Głęboki Brud, w czwartek w Bielsku, Rajgrodzie i w piątek przed weekendem w Gołdapi, Łomży, w nadleśnictwie Płaska Rzednia i w nadleśnictwie Borki. I my na te spacery bardzo serdecznie społeczeństwo zapraszamy. Będziemy tam mówić nie tylko o tym Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju, ale to też będzie okazja, żeby porozmawiać na tematy, które nurtują, jakieś rozwiać wątpliwości nie tylko związane z gospodarką leśną, ale też z innymi funkcjami lasu, przyrodniczymi, społecznymi, ochronnymi.
1: 2,5 tysiąca wyprawek trafiło do mam i ich nowonarodzonych dzieci w województwie podlaskim. To w ramach programu Pompik, który został uruchomiony rok temu. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos, położna w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Jędrzeja Śniadeckiego Kinga Buczkowska, mama Łucja oraz członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
2: nasz program, pierwsza podlaska wyprawka obchodzi rok. Właśnie rok temu ten program został uruchomiony. Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek. Liczba porodów w naszych szpitalach w Suwałkach i w Łomży jest podobna jak rok wcześniej. W szpitalu, zapraszamy Panie Marszałku, w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku tych porodów jest o 100 więcej. Ja cieszę się, że ten program nie tylko za tą wyprawką, czyli za tymi pięknymi pluszakami, ręczniczkami, za kosmetykami czy szamponami. Również w przypadku szpitala w Łomży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dla naszych podlaskich mieszkanek. Też chcę Państwa zapewnić, że dla władz województwa ten program POMPiK jest także inspiracją, aby myśleć nad kolejnymi pilotażami z zakresu ochrony zdrowia. Myślimy o tym, o programach badania naszych mieszkańców pod kątem różnych chorób, badania krwi, ale to są tematy na kolejne miesiące, na kolejne pilotaże, o czym będziemy Państwa informowali. Cieszę się, że ten program po roku ma fajne efekty, ma fajne wskazania. Jestem przekonany, że będzie już na stałe wpisany w programy realizowane przez województwo podlaskie.
10: Chciałam tylko podziękować moim pracownikom, pani dyrektor Katarzynie Grochowskiej, pani dyrektor Monice Borkowskiej, pracownikom, którzy wprowadzili ten pomysł w życie i nadal go wprowadzając, mam nadzieję, że na Boże Narodzenie pojawi się coś w kratkę czerwoną, zieloną, złotą.
11: Jestem bardzo zadowolona, że możemy świadczyć taki program w naszym szpitalu. Porównując rok 2024 do roku 2025, odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Wprowadziliśmy też szereg dodatkowych czynników, które mam nadzieję złożą się na to, że te porody będą u nas w coraz większej liczbie, że pacjentki będą wybierały naszą jednostkę coraz chętniej. Chciałabym wspomnieć również o spacerach po sali porodowej, które odbywają się w każdy pracujący piątek. Podczas takiego spaceru pacjentka może poznać oddział, może poznać personel, zadać wszystkie pytania oraz rozwiać wątpliwości.
12: To jest bardzo miły prezent po trudach porodu. Córeczka na co dzień korzysta z właśnie tutaj rzeczy, które są w wyprawce. Nieraz kąpiemy małą i używamy właśnie tego ręczniczka, czy też nawet dzisiaj przyjechałyśmy z kocykiem z wyprawki POMPiK. Na pewno pacjentki doceniają to, że mogą właśnie taką wyprawkę otrzymać. My mam nadzieję tylko, że ten program będzie dalej kontynuowany, bo stanowi fajny taki prezent i taki miły dodatek do tego właśnie pobytu pacjentki podczas porodu tutaj w szpitalu.
13: Miałem przyjemność uczestniczyć we wręczaniu tych naszych samorządowych wyprawek mamom w szpitalu w Suwałkach. Także, tak jak przed chwilą pani wspomniała, spotkało się to z wielką życzliwością i wyrazami podziękowania, uznania dla autorek tak, tego projektu, tego pomysłu. Ja myślę o jednej tylko takiej kwestii, jak mamy, że to jest pierwsza wyprawka, to ja myślę, że trzeba Panie Marszałku, ustanowić pierwszą noworoczną wyprawkę wszystkim mamom, które będą miały to szczęście przyjąć już na świat 1 stycznia nowonarodzone dziecko. Myślę, że to również byłoby takie mocne nasze samorządu województwa wejście w nowy rok i sprzyjanie właśnie tym mamom, które i rodzinom, które oczekują dzisiaj, a od 1 stycznia już będą witały na świecie swoje potomstwo.
10: W tym jeszcze roku w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach i szpitalu wojewódzkim w Śniadecji, szpital wojewódzki w Łomży jeszcze może w tym roku nie będzie gotowy, otworzymy salę narodzin. Sala, w której mama będzie mogła rodzić, a obok będzie pokój, w którym będzie mogła przebywać rodzina. Jak będą wyglądały, jak się będą nazywały, jaka będzie tematyka, to z chwilą właśnie otwarcia Państwu przekażemy, ale na pewno będzie to nawiązanie do naszego województwa Podlasia.
1: Bon senioralny. Co to jest, gdzie i jak to dostać i jak z tego skorzystać? O tym opowiedzą wojewoda podlaski Jacek Brzozowski oraz jego pełnomocniczka do spraw opieki senioralnej Krystyna Jachimczuk.
14: Chcieliśmy poinformować dziś opinię publiczną o nowym rządowym programie, programie, którego realizacja zaczęła się z dniem 30 września 2026 roku i ten pierwszy okres to czas między 2026 a 2028 rokiem. Ten nowy rządowy program to bon senioralny, czyli innymi słowy mówiąc, nowa forma wsparcia osób, które ukończyły 65 rok życia i takiego wsparcia rzeczywiście potrzebują w codziennym funkcjonowaniu. To, co mnie bardzo cieszy i chciałbym to podkreślić, to to, że do programu zgłosiły się w tym pierwszym okresie 34 jednostki samorządu terytorialnego z naszego regionu. Największe zapotrzebowanie złożyły gminy Czyżew, Tykocin oraz Suraż. To, co ważne i to, co chciałbym także podkreślić, spośród tych 34, 18 jednostek samorządu terytorialnego do tej pory w ogóle nie miały takich instrumentów wsparcia pozwalających właśnie na wsparcie seniorów, osób, które potrzebują opieki w ciągu dnia związanej z różnymi formami aktywności. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o bon senioralny i ostatni kwartał tego roku, to przeszło 850 tysięcy złotych, które zostaną przekazane tym 34 jednostkom samorządu terytorialnego, co powinno nam pomóc udzielić wsparcia 171 potrzebującym seniorom. I to, co ważne, gdybyśmy to przeliczyli na godziny wsparcia, to to powinno pomóc na i pozwolić na 17 tysięcy godzin wsparcia w tym ostatnim kwartale 2026 roku. O jakim wsparciu mówimy, kiedy mówimy o bonie senioralnym, o tym nowym rządowym programie? Tak jak powiedziałem, chodzi o codzienne funkcjonowanie, czyli ubieranie się, przygotowywanie posiłków, pomoc w poruszaniu się, pomoc w sprzątaniu mieszkania, kwestie higieny, kwestie pielęgnacji, ale także bardzo ważne i chciałbym, żeby to wybrzmiało, także aktywizacja intelektualna oraz ruchowa. Proszę Państwa, wiemy, jak wygląda kwestia demografii. Osoby, które ukończyły 60 rok życia, dzisiaj w województwie podlaskim to 30% całego społeczeństwa. Wszystkie prognozy mówią, że do 2050 roku tych osób będzie nie mniej niż 50%. W związku z tym wzrasta ilość osób, które będą potrzebowały zorganizowanych usług wsparcia i dlatego te mądre polityki społeczne rządu, który reprezentuje w województwie podlaskim, odwołują się do tych wyzwań, które przed nami. Także bardzo się cieszę, że 34 jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły się do tego programu. Wierzę, że kolejne lata ta pula podmiotów, które będą ubiegały się o te pieniądze, będzie wzrastała i tym samym będziemy mogli mieć poczucie, że seniorzy potrzebujący rzeczywistego wsparcia i rzeczywistej pomocy w naszym regionie taką pomoc uzyskują.
15: Kluczowych korzyści, które będą mieli seniory z tego bonu senioralnego. Czekaliśmy na to długo, bo pani ministra Okła-Drewnowicz walczyła o to naprawdę ponad rok, półtorej roku prawie, no ale udało się. I tak jak pan wojewoda powiedział, we wrześniu, pod koniec września zostało to już zatwierdzone. Chodzi o to, że opieka w domu seniora będzie nieodpłatna. To jest bardzo ważne, że w 100% refundowana z budżetu. Realne wsparcie w gotowej usłudze, bon, ma formę rzeczową, czyli nie będzie to przelew pieniężny, a będą to po prostu pieniążki na tę opiekę. na te świadczenia. Świadczenia będą dopasowane do danego seniora, czyli to, co będzie brane pod uwagę, to tak, stan zdrowia seniora, potrzeby jego i wtedy będzie to wszystko układane pod danego seniora. Właśnie ten, to co powiedział pan wojewoda, ten bardzo szeroki zakres, że nie będzie chodziło tylko o fizyczność, czyli o to, co trzeba codziennie z tym seniorem zrobić, ale na przykład załatwianie spraw w urzędzie, wizyty lekarskie, wykupywanie recept, czyli to wszystko i pielęgnacja, bo część tych seniorów może być również leżącymi. Ważną sprawą jest również to, że będzie w tym momencie rodzina, czy ta, która, jeżeli ktoś ma rodzinę, nie będzie samotny, nie jest samotną osobą, będzie miał możliwość normalnie pracować, bo w tym czasie, kiedy będzie w pracy, ten senior będzie zaopiekowany. Bo uprawnienia tego opiekuna będą naprawdę szerokie. Na przykład takie wyjście na spacer nie będzie się wiązało tylko na przykład na wózku z tym seniorem. Będzie również można iść do jakiegoś klubu seniora, będzie można iść do teatru. Ta osoba, jeżeli będzie leżąca, to ten opiekun będzie mógł coś poczytać, porozmawiać. I poza tym będzie społecznie bardziej dowartościowany, bo będzie miał kontakt z innymi ludźmi. Co tam jeszcze? Ważna sprawa jest bardzo wysoki próg dochodowy, bo próg dochodowy w tej chwili wynosi w tym bonie senioralnym 3410, wobec czego to będzie naprawdę jest bardzo, bardzo korzystne, bo do tej pory ta usługa z opieki społecznej to było 1010 zł na osobę samotną i 823, jeżeli jest w rodzinie, a w tej chwili ta kwota jest naprawdę znacząca. Gminy mogą się starać takie, gdzie nie ma do tej pory żadnej opieki tego typu, ewentualnie takie, gdzie na przykład 10 osób jest tylko pod opieką. Będą badania takie demograficzne, gdzie jest większy przyrost seniorów, gdzie bardziej starzeje się to społeczeństwo i wtedy te gminy również będą mogły starać się o taką pomoc.
1: Wielkimi krokami zbliża się 10. edycja Forum Biznesowego Pogranicza. To spotkanie dedykowane przedsiębiorcom oraz samorządowcom. Jubileuszowa edycja dotyczyć będzie przede wszystkim cyberbezpieczeństwa i prowadzenia biznesu w dobie niepewności. O wydarzeniu rozmawialiśmy z prezesem Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach Kamilem Klimkiem.
16: Przed nami 10. już edycja Forum Biznesowego Pogranicza. Proszę powiedzieć, 10. edycja, może trochę zapytam kontrowersyjnie, ale czy warto robić już aż 10. edycję tego wydarzenia? Co ono może dać uczestnikom?
17: Absolutnie. Tutaj moja odpowiedź jest twierdząca. Warto, zawsze warto, ponieważ świat zmienia się bardzo dynamicznie. Cały czas musimy się mierzyć z nową rzeczywistością, a ta nowa rzeczywistość przynosi nam tematy, o których warto dyskutować. I tak w tym roku w całości forum dedykujemy wyzwaniom współczesnego świata, dobie globalnych zmian geopolitycznych, rewolucji AI oraz kryzysów energetycznych. Pytamy o jedno: jak budować odporny i bezpieczny biznes?
16: Bezpieczne biznesy chyba w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne, prawda? Patrząc na sytuację geopolityczną, co to da dla lokalnych biznesów, tak? Uczestnictwo w tym wydarzeniu, co mogą wynieść z tego wydarzenia, co mogą wprowadzić do swoich biznesów?
17: Z pewnością po dwóch dniach intensywnych dyskusji, debat, ale również prezentacji ekspertów, każdy z przedsiębiorców myślę, że wyjdzie z pakietem takich niezbędnych informacji, które od poniedziałku w kolejnym tygodniu pozwolą mu zacząć wprowadzać zmiany w swoich firmach. A tylko przypomnę, że będziemy rozmawiać m.in. o przemyśle dla bezpieczeństwa, nowych szansach dla firm produkcyjnych regionu. Będziemy rozmawiać o przywództwie w czasach niepewności, prezentując profil współczesnego lidera. Porozmawiamy również o dlaczego warto mieć strategię. No po co planować, skoro żaden plan nie przetrwa konfrontacji z rzeczywistością i co robić, by taktyczne zwycięstwa prowadziły do osiągnięcia celu strategicznego. Ale będziemy również rozmawiali, skoro jest to forum poświęcone pograniczu, o regionie pogranicza w systemie bezpieczeństwa gospodarczego, o infrastrukturze, energii, odporności firm. Drugiego dnia z kolei będziemy rozmawiali o tym, z czym mierzymy się każdego dnia, a mianowicie o bezpieczeństwie cyfrowym, czyli cyberbezpieczeństwie, bo tutaj musimy budować naszą odporność również.
16: Mhm. No a kto będzie o tym mówił dla tych naszych przedsiębiorców? Kogo zobaczymy na tym forum?
17: W tym roku, nawiązując do oczywiście 10. jubileuszowej edycji, nie mogło zabraknąć wyjątkowych gości. I tak do naszej dyskusji zaprosiliśmy pana generała doktora Romana Polką, byłego dwukrotnego dowódcę jednostki GROM. Zaprosiliśmy również byłego premiera, ministra finansów, człowieka, który z finansami jest związany zawodowo od wielu, wielu lat, od kilku dekad, czyli profesor Marek Belka wystąpi z tematem polska gospodarka w czasach niepewności, w jaki sposób biznes powinien budować swoją odporność, ale również poruszając się dalej w tematyce finansów, nasz forum zaszczyci swoją obecnością profesor Waldemar Grygowski, który będzie mówił o kondycji firm w liczbach oraz oszczędnościach i kredytach Polaków. No, natomiast ci wszyscy, którzy interesują się postępem technologicznym, będą mogli wysłuchać wykładu profesor Aleksandry Przegalińskiej, która opowie o sztucznej inteligencji w kontekście rynku pracy w czasach niepewności. Jak liderzy podejmują decyzje o ludziach, technologii i przyszłości firmy.
16: Mówimy o wykładach, a czy coś jeszcze będzie czekać na przybyłych uczestników?
17: Tak, oczywiście wartością, niewątpliwą wartością tego typu wydarzeń jest networking, rozmowy kuluarowe. To jest taka przestrzeń, gdzie można bezpośrednio po wysłuchaniu prelekcji czy też dyskusji panelowych skonfrontować swoje poglądy, dopytać jeszcze, no bo przecież w zasięgu będziemy mieli naszych dostojnych gości, jak również uczestników panelu i na pewno każdy wyjdzie z przeświadczeniem, że te dwa dni poświęcone tutaj na dyskusję w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach podczas jubileuszowej edycji Forum Biznesowego Pogranicza to jest czas niestracony, a czas, który przyniesie bardzo wiele wartości.
16: Mówimy o tym, że forum jest dedykowane dla przedsiębiorców, tak, dla osób, które, że tak powiem, siedzą w temacie. No ale właśnie, do kogo dokładnie to jest skierowane? Czy na pewno do każdego przedsiębiorcy, czy na pewno do każdej osoby, która zajmuje się tą tematyką?
17: To, co różni przedsiębiorców, to przede wszystkim tylko i wyłącznie, no tak troszeczkę może spłaszczę swoją wypowiedź, ale to, co ich różni, to skala. Skala problemu, bo problemy są podobne, bo zarówno mały, mikroprzedsiębiorca, jak i duży przedsiębiorca narażony jest na ataki cyberprzestępców. Każdego w zasadzie dotyka prowadzenie biznesu tutaj, w tym szczególnym regionie, który musi mierzyć się z tym oczywiście określeniem przesmyku suwalskiego, ale również inne zjawiska gospodarcze bezpośrednio dotykają i małych, i dużych. Więc odpowiadając na pytanie, każdy z przedsiębiorców jest tutaj mile widziany i do każdego dedykowany jest ten program. Ale nie tylko do przedsiębiorców, do osób pracujących na co dzień w instytucjach otoczenia biznesu, ale i do przedstawicieli administracji, zarówno tego szczebla samorządowego, jak i szczebla centralnego. Natomiast można powiedzieć, że nasze wydarzenie, z uwagi na bogaty program, wartości, które tutaj będziemy prezentować, informacje, które będziemy przekazywać, dedykowane jest również do osób zainteresowanych takim rozwojem osobistym.
16: No to może taka najważniejsza, myślę, że kwestia, kiedy i gdzie.
17: 15 i 16 października zapraszamy właśnie do Parku Naukowo-Technologicznego przy ulicy Innowacyjnej 1, sala konferencyjna. To najważniejsze wydarzenie w październiku w tej części Polski, bo to dyskusja o sytuacji gospodarczej pogranicza, o tym, jak budować swoją odporność w czasach niepewności. Zapraszamy wszystkich, rejestracja jeszcze trwa, natomiast z uwagi na i już pewną tradycję, zbudowaną markę, jak również w tym roku wyjątkowych prelegentów i gości, no tych miejsc już pozostało niewiele, więc proszę nie odkładać decyzji na ostatnią chwilę.
1: Te czworonogi lubią dużo jeść, dużo spać i być mizianymi. Chodzi o koty. No właśnie, koty niby są takie przyjemne, bardzo milusińskie, no ale trzeba też umieć je wychować na takie, żeby tymi milusińskimi były. I właśnie o wychowaniu kota, o podejściu do kota, no po prostu o wszystkim, co dotyczy kotów, rozmawiały moje redakcyjne koleżanki Julia Łata i Agata Kropiwnicka.
18: Czy koty myślą? No bo tak sobie myślę, że każdy właściciel kota nieraz się zastanawiał, o czym myśli jego kot, kiedy wpatruje się tak totalnie nagle w pustkę, albo sobie leży i zrywa się i zaczyna biegać po mieszkaniu. No, koty to stan umysłu trochę, więc myślę, że w ogóle jest to ciekawy temat i można o nich mówić bardzo dużo, a ja totalnie mogę o nich mówić bez końca, bo mam 4 koty, więc ogólnie mam wrażenie, że jest taki stereotyp, że koty są mniej inteligentne od psów. Z czym się absolutnie nie zgadzam.
19: Koty no, są bardzo niezależne i trochę chyba mniej podatne na trening, ale też jak się dowiadujemy niekoniecznie, też mogą rozumieć różne słowa, może wielokrotnie złożone zdania to niekoniecznie, ale słowa pojedyncze na pewno są w stanie zrozumieć. No i właśnie ja też przyznam się, że mam kotkę i z kolei z nią mam troszeczkę trudną relację i właśnie może co byś podpowiedziała takim kociarzom początkującym, którzy właśnie od niedawna mają to zwierzątko w domu i chcieliby jakoś fajnie się z nim zaprzyjaźnić i wiadomo, że ta relacja na początku może być trochę trudna. To jakie są takie twoje wskazówki dla początkujących kociarzy?
18: No na pewno to nie przychodzi łatwo i to trochę czasu zajmie, żeby wypracować sobie taką relację z kotem, jaką ja mam z Fioną. Przede wszystkim tutaj potrzeba dużo cierpliwości, dlatego że koty nie lubią jak się je pogania, one wszystkiego się uczą w swoim tempie. No i trzeba się naprawdę zaangażować w to, żeby taką relację z kotem sobie zapracować. To znaczy, no wielu osobom się w ogóle wydaje, że koty to są takie stworzenia, że zostawimy je na cały dzień w domu, kilkanaście godzin nas nie będzie i one sobie jakoś tam z tym poradzą. A wcale tak nie jest, bo one podobnie jak psiaki też się przywiązują do człowieka i właśnie przede wszystkim trzeba poświęcić im czas, swoją uwagę, trzeba się z nimi bawić, trzeba z nimi rozmawiać, jakkolwiek by to mogło kogoś, nie wiem, zdziwić bądź się bawić, no to właśnie tak jest. I ja to wszystko właśnie praktykowałam zawsze, jak wracam do domu, witam się z moimi kotami, mówię do nich. I tak jak mówię, dla kogoś to może być śmieszne, ale ja właśnie dzięki temu mam świetną relację z całą czwórką moich kotów. Chociaż ogólnie myślę, wiesz, że o relacji z kotami to zrobię jeszcze osobny odcinek, bo to jest właśnie bardzo fascynujące, ale w tym jutrzejszym będzie tak, no tak, troszeczkę zaczepimy ten temat, tak, żeby zaciekawić. Więc jakby da się wypracować świetną relację z kotem do tego stopnia, że kot będzie was witał u drzwi, czekał na was z niecierpliwością i spał z wami i chodził za wami nie tylko po to, że chce mu się jeść, tylko po prostu, że was tak bardzo lubi. Zresztą koty też okazują miłość na różne sposoby, także to da się zrobić, ale to nie przychodzi. Chodzi łatwo. Trzeba się trochę napracować.
19: Właśnie Fiona jest takim żywym dowodem na to, że kot może polubić człowieka, no bo faktycznie kot jest taki powściągliwy, ale ona tutaj sobie leży, mruczy, jest bardzo cierpliwa, da się pogłaskać po brzuszku, a moja kotka z kolei tak za bardzo mnie nie lubi, więc masz może jakieś takie protipy, wskazówki, jak zrobić jakieś fajne, ciekawe ujęcia kotków? Co tam?
18: No tak, trzeba machać jakąś zabawką nad telefonem, żeby się patrzyły i były zainteresowane. Tak naprawdę to można za nimi cały czas chodzić z kamerą, bo one ciągle robią słodkie rzeczy, moim zdaniem. No ale trzeba jakoś skupić ich uwagę, czyli właśnie czy to jakieś smaczki, czy to jakieś zabawki, czy coś do nich mówić.
19: Jak byś zachęciła ludzi do tego, żeby przygarnąć, adoptować, czy tam kupić akurat kota?
18: No z kotem nie ma totalnie nudy. Ja się zawsze śmiałam, że telewizor nie jest potrzebny, żaden film nie zastąpi obserwacji tego, co kot robi. Ja jeszcze mam kilka kotów, więc one wiadomo, wchodzą ze sobą w interakcje, bawią się, śpią razem, myją się nawzajem i to wszystko jest przeurocze. Więc z kotem nie ma nudy i to może być naprawdę taka fajna, ciepła relacja. No nie będziecie się czuli samotni w domu, a jak są jesienne wieczory i kot przyjdzie, położy się z wami. Poza tym koty redukują stres, to jest w ogóle niesamowite.
20: Ja też tak mam, że jak wracam po ciężkim dniu pracy, jestem zmęczona, kładę się, nic mi się nie chce, a cała czwórka przychodzi do mnie, bo one wiedzą i czują, że ja jestem zestresowana albo smutna, kładą się i te wszystkie troski ulatują po prostu.
21: Tak, czyli...
20: Jeszcze nie... jakoś trzeba przekonywać.
21: Nie, po prostu nie ma to jak kot na długie jesienne wieczory, jesienno-zimowe. No i właśnie jeszcze poruszę taki temat, bo jak wspomniałaś, masz cztery koty i jak to właśnie u ciebie wygląda? To jest duża różnica między czwórką a jednym dla ciebie, no i też dla nich nawzajem.
20: Zaczynałam od dwójki kotów, więc jakby jedynaka nie miałam. Mhm. No na pewno ogólnie jest to, no bardziej angażująca jest wtedy ta opieka nad nimi. Jest też więcej roboty, no trzeba częściej sprzątać, no takie wiadomo, więcej jest tych obowiązków. Czy dla nich jest to różnica? Ogólnie uważam, że koty lepiej się chowają przynajmniej w dwójkę. To też zależy, bo też każdy kot ma inny charakter. No są takie koty, które wolały być same, ale mi się wydaje, że moja ekipa jest zgrana z tego, co ja obserwuję, to lubią się raczej. Czasem się pokłócą, ale każdy się kłóci. No jest trochę obowiązków. Na pewno nie jest to jakaś taka łatwa opieka nad nimi. Trochę to wymaga czasu i sił, ale zdecydowanie warto.
1: Ponad 35 milionów złotych trafi do podlaskich jednostek samorządu terytorialnego na remont i modernizację dróg. Środki pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury. O szczegółach mówią wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski oraz zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
22: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu uzgodniła podział kolejnej puli środków z rezerwy subwencji na rok 2026. To przeszło 166,8 miliona złotych w skali kraju. W ramach tej puli, o której w tej chwili Państwu mówię, przeszło 150 jednostek samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju. Otrzyma dodatkowe pieniądze na remont, budowę, przebudowę bądź modernizację infrastruktury drogowej na terenie naszych gmin. Skąd wzięły się te inwestycje? Te inwestycje zostały wzięte z listw rezerwowych, które zostały z terenu każdego regionu przesłane do Ministerstwa Infrastruktury. Ta informacja jest ważna także z punktu widzenia województwa podlaskiego, bo w tej liście czy na tej liście znalazły się konkretne inwestycje z naszego regionu. Ale to co ważne, gdybyśmy popatrzyli, proszę Państwa, na całą rezerwę subwencji na rok 2026, to są gigantyczne pieniądze, przekraczające 813 milionów złotych w roku 2026. W sumie skorzystają z tych pieniędzy 363 jednostki samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju. Z tej puli, z tych 813 milionów złotych, 35 milionów złotych trafi do 15 podlaskich jednostek samorządu terytorialnego. To są bardzo konkretne pieniądze, bardzo konkretne inwestycje, które po prostu pozwolą samorządom realizować to, na czym im bardzo zależy, czyli bardzo konkretne inwestycje drogowe. Gmina Łapy, najnowszy nabór, 1 400 000 złotych, Augustów prawie 6 milionów złotych, gmina Bargów Kościelny prawie 1 000 000 złotych, miasto Grajewo prawie 1 000 000 złotych. No, lista oczywiście jest opublikowana na stronie Ministerstwa Infrastruktury. Ale to, co ważne, dodatkowe środki otrzymają także miasta na prawach powiatu. W województwie podlaskim to oczywiście Białystok, Łomża i Suwałki. Miasto Białystok otrzyma prawie 4 miliony złotych. Jeżeli chodzi o Łomżę, 1 400 000 złotych i Suwałki prawie 3 miliony złotych. To są bardzo konkretne, bardzo duże pieniądze, które uruchamiają procesy inwestycyjne na terenie naszego regionu. Są dodatkowym wsparciem poza tym instrumentem, który nazywamy Rządowym Funduszem Rozwoju

0: na dofinansowanie budowy dróg. To są kolejne środki obok Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg właśnie na drogi w województwie podlaskim. To są bardzo dobre informacje dla samorządów w województwie podlaskim, bo wiele samorządów otrzyma ogromne pieniądze na to, aby wyremontować drogi, aby te drogi były bezpieczniejsze, bardziej komfortowe, ale też aby ulżyć trochę samorządom. Szanowni Państwo, często słyszę od samorządów z przeciwnej strony politycznej barykady, że pieniądze są przyznawane po partyjnej linii. Popatrzcie Państwo, jak są te dotacje przyznane. I warto szybko wyciągnąć wnioski. Pieniądze są dla całego województwa. Pieniądze, które przyznaje polski rząd, nie są przyznawane po linii politycznej. Te czasy, zwracam się do samorządowców z opozycji, skończyły się w 2023 roku w grudniu. I te czasy już nie wrócą. Każdy samorząd, który ubiega się o dotacje, ma szansę te dotacje dostać. Te dotacje zostały oceniane przez ministra infrastruktury i wygrały samorządy, które po prostu były najlepiej przygotowane. Cieszę się, że 36 milionów złotych trafi do województwa podlaskiego, abyśmy mieli nowoczesne drogi. Ja jako poseł od ponad 11 lat walczę o to, żeby poprawiać standard dróg w naszym województwie. I to nie tylko tych dróg ekspresowych, nie tylko tych dróg krajowych, ale również drogi wojewódzkie, które są również ujęte w tym programie. I drogi gminne i powiatowe. Są to bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców. No i dzisiaj możemy właśnie tą informację przekazać dla mieszkańców województwa, że 36 milionów trafi do 15 samorządów z województwa podlaskiego. Mieszkańcy już niedługo będą mogli się cieszyć nowoczesnymi drogami.
1: Przede wszystkim trzeba powiedzieć dziękuję, bo te pieniądze to są tak naprawdę pieniądze dla mieszkańców. Należy podkreślić, że każda droga publiczna nie należy do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, tylko należy de facto do wszystkich użytkowników drogi, czyli do każdego mieszkańca danej gminy, miasta, powiatu, ale też do ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Dlatego tak ważne jest to, a szczególnie w miastach na prawach powiatu, gdzie mamy również kategorie oprócz gminnych i powiatowych drogi wojewódzkie i krajowe, że tego typu finansowanie na utrzymanie tych dróg zostało wzięte pod uwagę i to jest bardzo dobra wiadomość i bardzo ważna wiadomość, bo dzięki temu, że jako miasto Białystok nie musimy wydać tych pieniędzy z budżetu miasta, możemy te środki wykorzystać w inny sposób. Plus oczywiście dodatkowa inwestycja, która została zaakceptowana, czyli naprawa drogi w ciągu ulicy Feliksa Filipowicza, która w tym roku również się zadzieje. To wszystko możliwe jest dlatego, że ta rezerwa subwencji została przeznaczona, a utrzymanie naszych dróg jest, jak wszyscy wiemy, w Białymstoku na najwyższym poziomie. Myślę, że każdy mieszkaniec Białegostoku, ale również ten, który przyjeżdża do Białegostoku, widzi, jak dobrze mamy skomunikowany Białystok, a te środki w łącznej wysokości prawie 4 miliony złotych na pewno pomogą w tym, żeby ten wysoki poziom cały czas utrzymywać.
2: To są inwestycje jednoroczne z rezerwy. Tak jak powiedziałem, jeżeli przygotowywana jest lista wysyłana przez wojewodę podlaskiego, a tak naprawdę Podlaski Urząd Wojewódzki, do Ministerstwa Infrastruktury, która zawiera listę podstawową i listę rezerwową. Oczywiście czasami jest tak, że samorządy mają oszczędności i wtedy możemy sami z poziomu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zapraszać kolejne samorządy do tego, żeby skorzystały z tych pieniędzy. One mogą się na to zgodzić, mogą się na to nie zgodzić, najczęściej się na to godzą. Ale ta rezerwa subwencji to jest ten dodatkowy instrument przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury, żeby w 2026 roku samorządy, które są gotowe, które często mają przygotowaną dokumentację i mogą ten proces inwestycyjny wykonać, żeby go po prostu zrealizowały. I tak jak powiedziałem, no, samorządy chętnie korzystają z tych pieniędzy i te inwestycje są prowadzone. Bo przecież proszę zwrócić uwagę, najczęściej jest tak, że samorząd jest gotowy z całą dokumentacją w momencie składania wniosku w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Więc tam nie potrzeba dodatkowych prac czysto administracyjnych, tam trzeba po prostu wejść z realizacją inwestycji i ją realizować. To często są też etapowania, prawda? No bo jeżeli mówimy na przykład o łapach, prawda? No to jest trzeci etap, który związany jest z budową ulicy

0: krańcowej, prawda, w minie łapy. Więc myślę, że samorządowcy bez żadnego problemu z tych pieniędzy skorzystają. Dla mnie najważniejsze jest to, że pozarządowym funduszem rozwoju dróg, którego pula z roku na rok wzrasta, mówiliśmy o tym z posłem Truskolaskim, to mamy możliwość zadbania o naszych lokalnych samorządowców dodatkowymi, gigantycznymi pieniędzmi. No proszę zwrócić uwagę, w skali kraju to jest prawie 1 000 000 000 zł, z punktu widzenia naszego województwa to jest prawie 36 milionów złotych. To są bardzo duże pieniądze, które są dodatkowe. One nie wchodzą w skład tej puli w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1: Generalnie to są zawsze bardzo duże pieniądze, które miasto musi wykładać po to, żeby te drogi utrzymać. Natomiast tak jak powiedział pan wojewoda i to, co powiedział pan poseł, to są dodatkowe środki, dzięki czemu my możemy pieniądze, które i tak angażujemy w budowę bądź utrzymanie dróg, przeznaczyć na realizację innych inwestycji bądź utrzymanie innych układów drogowych, które również wymagają tego typu modernizacji, naprawy, utrzymania itd., itd. Pamiętajmy, że miasto Białystok nie tylko utrzymuje infrastrukturę drogową, mówiąc tutaj potocznie o jezdni. Mówimy o wszelkiej infrastrukturze, czyli jezdnia, drogi, chodniki, drogi dla rowerów.
2: Radio SK. SK Suwałki News.
3: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Kierowca z województwa podlaskiego wziął udział w rajdzie Dakar. O tej wyprawie mówił prezydent miasta Białystok Tadeusz Truskolaski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym oraz rajdowiec Jarosław Kazberuk.
4: Niedawno żegnaliśmy pana Jarosława Kazberuka, życząc mu przede wszystkim bezpieczeństwa, żeby po pierwsze dojechał do mety, a drugiej, żeby odbyło się to bezwypadkowo. I tak się stało. Gościmy, witamy po eskapadzie, która na pewno przyniosła wiele, wiele wrażeń. Szanowni Państwo, miasto z dumą wspierało pana Jarosława Kazberuka, no bo po pierwsze rajd Paryż-Dakar to taka tradycyjna, tradycyjna, stara nazwa, już po raz 48 w tym roku wystartował. Pan Jarosław po raz 10, też jubileuszowy, ale też trzeba dodać, że w tym roku Polskę reprezentowała rekordowa liczba załóg, bo łącznie 15 załóg, 29 osób, z czego 14 załóg dotarło do mety. To jest bardzo fajne. No ale właśnie logo miasta Białegostoku, województwa podlaskiego było przy tym pojeździe, którym podróżował Jarosław Kazberuk. Jest to dla nas bardzo duża promocja. Fajnie, że mamy takiego utalentowanego, ale też odważnego zawodnika, bo to nie każdy wsiadłby do takiego pojazdu. Ciągle młodego, tak, ciągle młodego. Także gratulujemy ukończenia. Jest medal za ukończenie. Tam leży gdzieś, tak. No i cóż, no i to tyle ode mnie. Cieszę się, że możemy się spotkać po rajdzie Paryż-Dakar.
5: Bardzo cieszę się, że województwo podlaskie mogło dołączyć do grona partnerów naszego wspaniałego sportowca. Myślę, że wszyscy śledziliśmy, czy to w telewizji, czy to poprzez stronę facebookową zmagania pana Jarosława. Pan prezydent wymieniał te wszystkie te liczby tych rajdów. Myślę, że wszyscy się pamiętamy ten pewnie chyba najbardziej znany występ Jarka Kazberuka razem z Martyną Wojciechowską, kiedy codzienne relacje pokazywały o tym życiu rajdowym. Dzisiaj te relacje możemy albo oglądać na Facebooku, albo w internecie, albo w telewizji, albo chociażby w książce Marzyciel, której również autorem jest nasz bohater. My jako województwo podlaskie bardzo doceniamy taki sposób promocji, właśnie chociażby w postaci uczestnictwa w rajdzie Dakar. To pokazuje, że jesteśmy województwem otwartym, że mamy wspaniałych, odważnych mieszkańców. Jest to pierwsze nasze wspólne działanie Ride Dakar. Pani rzecznik przedstawiała różne inne osiągnięcia naszego dzisiejszego bohatera. Na pewno będziemy myśleli o tym, jak możemy jeszcze w tym roku chociażby współuczestniczyć w jakichś w zawodach, w regatach czy wyścigach regatowych, bo uważamy, że to jest świetny sposób na pokazywanie mówienie o naszym województwie właśnie w kontekście naszych mieszkańców, ich odwagi, ich pomysłowości. Jeszcze raz panu, panie Radosławie, bardzo, bardzo dziękujemy za tą promocję naszego województwa. Jestem przekonany, że nie tylko Rajd Dakar, ale także różne wspólne działania jeszcze są przed nami.
6: Przede wszystkim chciałbym podziękować za te piękne słowa na mój temat. Jak robię takie rzeczy, to nigdy nie myślę o tym, że będą zasługi na koniec. Startując w tym roku w Rajdzie Dakar, wioząc logo województwa, miasta województwa, byłem z tego bardzo dumny i powiem Państwu, że na samym starcie najważniejsze było, żeby jak najdłużej wytrzymać. Myślałem sobie, bo oczywiście można odpaść już na prologu. Były takie załogi, które miały bardzo ciężkie wypadki na prologu. Te odcinki są bardzo długie. Startujemy często w ladym świcie. Jedziemy te 700-900 kilometrów. I na każdym kilometrze można się wywrócić, można zakończyć rajd, można się popsuć. A ja cały czas myślałem, jak najdłużej z tymi naszymi znakami, które określają tą moją tożsamość, czyli Białystok Podlaskie, jestem stąd, za każdym razem dumnie wiozę logo, za każdym razem pamiętam o tym, że jestem, że mam tu kibiców, że mam tutaj Białostoczan, którzy trzymają mocno kciuki, reprezentantów tych dwóch rzeczy, tylko, czyli województwa i miasta, którzy trzymają za mnie kciuki i myślałem o tym, żeby przejechać jak najwięcej i na koniec była meta. Z tej mety zawsze jesteśmy bardzo dumni. Kiedyś taki nasz, jeden z najlepszych naszych kierowców rajdowych i najstarszy teraz, Sobiesław Zasada, powiedział tak, że nie jest ważne to miejsce, ono się po prostu na koniec wykreuje. Że trzeba jechać swoje, trzeba jechać tempem najlepszym, jak się da radę. Trzeba się naprawiać po drodze, bo kiedyś takie czasy były, że jak w Dakarze, oni też musieli jeździć i sami naprawiać to auto. I po tych rozmowach zawsze było takie fajne, bo on mówi, panie Jarku, ja bym chciał pojechać w tym rajdzie, ale ja się trochę boję. Ja bałem się kiedyś, bo to był ciężki rajd i wydawało mi się, że nie dam rady. Więc już teraz jest za młody na to, żeby jechać w rajdzie Dakar, ale my reprezentujemy Polskę. Ja w tym roku też, bo trzeba powiedzieć, że zaczynamy od tego, że reprezentujemy Polskę dumnie. I w tym roku na tych wszystkich moich rzeczach, kask, jak widać, kombinezon, wszędzie nasze loga były. Proszę Państwa, pojechaliśmy w bardzo dobrym stylu, nad możliwości sprzętu, którym dysponowaliśmy i myślę, że to miejsce jest naprawdę fajne. Każdego dnia trzeba było sportowo stanąć na starcie. Cały zespół musiał się mocno zmobilizować do tego, żeby zapracować na tą naszą metę na koniec. Potem, pomimo tego, że to był 10 raz, już mówiłem wcześniej, mocno ścisnęło za gardło, bo jednak dojechanie do mety tego rajdu i wyjście na rampę to jest wielka rzecz. Medal, jakby mała rzecz, ale potwornie cieszy. Te medale się wam wszystkim należą. Dziękuję za wsparcie, panie prezydencie.
7: A może jakieś taką sytuację?
6: Ekstremalną. I panie marszałku. Tak, oczywiście takie sytuacje są i czasami mówiłem już wcześniej, że staną te włosy dęba pod tym kaskiem, ale trzeba jechać dalej. Są takie sytuacje, kiedy w tym roku mieliśmy z tego powodu, że bardzo sportowo jest teraz i coraz później się startuje, więc wjeżdża się w noc. W Ameryce Południowej do 21 była lampa, czyli było słoneczko, a w Arabii Saudyjskiej niestety o godzinie 17.30 ta lampa gaśnie i zaczyna się noc. I ta jazda po nocy jest horrorem. Jeszcze jazda szybka, a nie zwalnia się, bo mamy limity czasowe. Jak nie złapiemy się w limicie, to takiego medalu się nie dostaje, tylko tabliczkę finisher. Więc walczymy też o to, żeby dostać medal. I proszę Państwa, w tym roku była taka sytuacja, że zamienialiśmy się z Piotrkiem. Piotrek jechał tego dnia dość sprawnie, ale dojechał do bardzo ciężkich przeprawy przez takie jakby góry piachu. To nie były nawet wydmy, tylko porośnięte w niektórych miejscach zieleniną taką, były jakieś oczywiście trawy tak zwane, na których jak się podjeżdża pod górę, to podbija i może też auto wydechować łatwo. A trzeba naprawdę napędzić się i często mieć te 150 na godzinę, żeby wejść pod wydmę w terenie. Więc sytuacja była taka, że Piotrek jadąc za kierownicą, ja tutaj patrzyłem w te papiery, żeby dobrze, mówię, słuchaj, no musisz to dołożyć, bo taka górka do pokonania. I on w pewnym momencie nie dojechał do końca, tylko przed samym szczytem auto zaczęło się już zwalniać na tyle, że mogło się zakopać. Więc on skręcił w prawo i czujemy, jak nasze auto rośnie i zaczyna się toczyć. Ale przetoczyło się raz, przetoczyło się drugi raz i stanęło na kołach. No zdziwiłem się, że stanęło na kołach, no bo przecież miało się toczyć jeszcze co najmniej 20 razy, bo taki było, taka górka była. I proszę Państwa, co się okazało, takie, jedna z tych traw takich, kęp traw, to są potężne wielkości samochodu, on się zatrzymał na tym. No i w tym momencie, no, oczywiście zdrowaśka, i to się mówi tak, no, mogło być gorzej, jak się teraz stąd wyzwolić, jak się wykopać, no bo to bardzo duża taka łata piachu była, za łopatki i do roboty. I to są takie momenty, kiedy mówię, no, kiedy wydaje się przez chwilę, że się kończy rajd. Ale takich zdarzeń jest pełno. Mieliśmy też zderzenie ze stadem wielbłądów, bo wjechaliśmy w duży kurz i w pewnym momencie w tym kurzu nic nie widać i zwalnia się wtedy prawie do zera i patrzymy, stado, ściana wielbłądów. Takie lekkie uderzenie, te wielbłądy się pozakręcały, nikomu nic się nie stało. No ale też myśli człowiek o tym, że za chwilę coś ciężkiego może wjechać w nas, bo jeżdżą też ciężarówki. Ścigałem się tymi ciężarówkami przez lata z powodzeniem. Więc jak najszybciej zaczęliśmy trąbić i te wielbłądy się rozpierzchły. To są dzikie wielbłądy, bo w takich miejscach często są dzikie stada, takie półdzikie może, no bo wiadomo, że już w takiej Arabii Saudyjskiej wszystko jest ogarnięte. No takich przygód jest bardzo dużo, panie prezydencie. To są takie przygody, które tak, można by było tutaj rozpalić ognisko, siedzieć i opowiadać. Nie, ale mówię, że takie ognisko, w sensie, no, w cudzysłowie, wirtualne, usiąść i rozmawiać o takich rzeczach do białego rana. Ale czasu nie mamy aż tyle. Także jeszcze raz ze swojej strony wielkie dzięki, to jest wielki ukłon. Chciałem podać rękę. Dziękuję bardzo. Kawałek tego, co tam się działo, możecie zobaczyć z tyłu. To są zdjęcia z tego rajdu, to są zdjęcia, to są tylko urywki tego, co przeżyliśmy. Przed tego rajdu, start, no właśnie może trochę warto by było się zainteresować, ile to kosztuje, bo budżet tego rajdu to jest 450 tysięcy euro. I tak naprawdę miasto i Podlaskie po raz pierwszy nam dołożyło cokolwiek do startu. Proszę zobaczyć, to jest 10 Dakar i to jest od 96 roku, kiedy wystartowałem w rajdzie Camel Trophy, prawda, panie prezydencie? I reprezentuję to miasto, więc traktujemy to też trochę jako wizerunkowo, że jednak jest taki człowiek z Podlasia, z Białegostoku, który przez wiele lat reprezentuje to miasto. I po raz pierwszy zwróciłem się tak naprawdę z prośbą o te dotacje, prawda? Takie większe, można powiedzieć. One nie są, bo też trudno porównać Mistrzostwa Świata w karate w Japonii do rajdu Dakar, który jest najbardziej spektakularną imprezą na świecie. I po obok F1 nie mamy nic porównywalnego do tego. Więc to są moje takie dwa zdania. Ja za to jeszcze raz dziękuję, ponieważ to nie jest koniec naszej promocji. Ja dalej będę reprezentował to moje małe państwo. Ojczyznę, dobrze, właśnie potrzebowałem takiego słowa. Ja będę dalej reprezentował tą małą naszą ojczyznę na największych imprezach na świecie. Tak jak powiedziałem, nie tylko w rajdach, ale też w żeglarstwie, bo pływam w najmocniejszej klasie, jaka jest, dywizji Maxi, największymi łódkami. I zawsze podkreślam, że jestem stąd. Więc chylę czoła, że się w tym roku... Pan prezydent co prawda zapraszał mnie wielokrotnie, jak kończyłem rajd Dakar i wręczał mi medale. Teraz jest fajna atmosfera powiązana. Więc jeszcze raz dziękuję i myślę, że to wystarczy w ramach wytłumaczenia, dlaczego od czasu do czasu trzeba pomóc takim gościom jak ja, żeby dalej mogli reprezentować tą naszą małą ojczyznę.
5: Ja akurat śledziłem i poprzez media, i poprzez przez telewizję, ale także przez media. Pan, nasz dzisiejszy bohater, występował w największych telewizjach światowych i zawsze się przyznawał i do województwa podlaskiego, i do miasta Białystok. Myślę, że to jest świetna właśnie droga, aby ci fani z całego świata, którzy śledzą Rajd Dakar, bo jest to kibice są na całym świecie, jest to sport, który ma fanów na całym świecie, właśnie poprzez takiego ambasadora i województwa, i miasta, jak pan Jarosław Kacperuk, dowiadują się właśnie z jego historii o pięknym województwie podlaskim i właśnie dzięki takim bohaterom, odważnym ludziom mogą pomyśleć, aby przyjechać do naszego województwa i tutaj chociażby zobaczyć Puszczę Białowieską czy Augustowskie Jeziora. Na pewno w mojej ocenie jest to świetny sposób na promocję naszego województwa i chociażby czy rajd, czy też te największe regaty. Myślę, że to jest świetny sposób, aby trafiać do nowych turystów, nowych osób, które będą chciały odwiedzić województwo podlaskie.
4: Z jednej strony doświadczony, ale ciągle młody Jarosław Kacperuk, a z drugiej strony Igor Ponichtera, który w tym roku będzie miał dopiero 7 lat i też już jakby jest w kadrze Polski, mama z orzełkiem, ale też ciągle to logo i Białegostoku, i województwa podlaskiego. Proszę Państwa, ja wychodzę z założenia, że ważna jest pasja i trzeba pomagać ludziom w rozwijaniu pasji. No akurat tutaj rozmawiamy o motorowej. Niedługo będziemy rozmawiać o innej, prawda, bo to jest przecież i lekkoatletyka, którą bardzo mocno wspieramy. Miasto to jest organizm, tak jak organizm ludzki, składa się z wielu różnych narządów i bez każdego z nich ten organizm nie funkcjonował. Tutaj właśnie musi też być promocja. My jesteśmy akurat regionem, który teraz może jest na ustach wielu z uwagi na to położenie, ale raczej chodzi nam o innego rodzaju osiągnięcia, nie samo położenie, ale osiągnięcia naszych ludzi, bo bogactwem każdego miasta, każdego regionu są ludzie, są obywatele. Jeżeli są tacy, którzy z narażeniem również, tak, z poświęceniem, to nie jest tak, że to jest bułeczka z masłem, uczestniczą w różnego rodzaju imprezach i osiągają sukcesy, to jest to sukces jednocześnie i miasta, i regionu. Promocja jest niewymierna. To nie da się tego tak zmierzyć. Oczywiście można policzyć, bo to proste policzenie, ile powiedzieli, ile sekund kosztuje każda transmisja, ile napisali, ile to by kosztowało. To oczywiście od tej strony tak, ale od tej strony, prawda, czy liczby turystów, bo trzeba było każdego zobaczyć. A dlaczego pan przyjechał, tak? Bo co? Jeden mówi, że przyjechał, bo przeczytał o Sopoćce, tak? Drugi, że usłyszał o żubrach, a trzeci czy piąty może powiedzieć, że przyjechał dlatego, że usłyszał to, że mamy tak wspaniałych ludzi. I dlatego trzeba działać na wielu frontach promocyjnych. Dopiero wtedy będzie ten właściwy efekt. I to postaram się po prostu w miarę naszych skromnych możliwości robić.
5: Uzupełnię wypowiedź naszego pana prezydenta. Myślę, że panie rektorze, mając taką osobę jak Jarosław Kacperuk, uczestnika rajdu Dakar, grzechem by było, żeby województwo nie było partnerem. Igor Ponichtera, o którym mówił pan prezydent, którego mentorem jest Jarosław Kacperuk, to też jest pewna perełka w skali kraju i myślę, że to też jest świetny sposób, że taki młody zawodnik jeździ czy do Włoch, czy do Japonii i pokazuje, że jest taki region jak województwo podlaskie, gdzie właśnie ten sport motorowy jest wspierany. Planujemy w roku 2026 wspierać i pana Kacperuka, i Igora, i też ten rajd, który odbywa się w Białymstoku, ale też sport jest dla nas jednym z głównych narzędzi promocji, tak jak w minionym roku mieliśmy rekordowe wydatki na promocję sportu, też planujemy i Jagiellonię, i Żubry, i Ślepsk-Malow, i te wszystkie ważne miejsca sportowe w naszym regionie z naszego budżetu wspomagać.
6: Powiem, że my jesteśmy wszyscy ambasadorami i tak naprawdę ambasadorami w różnym wieku, jak widać. Ja powiedziałem o tym mentorstwie i o tym, że wspieram tych zawodników, jestem na wszystkich spotkaniach, często dzwonią do mnie, rozmawiamy o tym, co zrobić, jak poradzić sobie z ogromnymi kosztami, które tak naprawdę wiszą przy tej dyscyplinie sportu. To jest najdroższa dyscyplina sportu na świecie, proszę Państwa, i powiem prawdę, że to wsparcie przede wszystkim w tym roku, te, które dostałem wsparcie, to mnie mocno podbudowało, bo ja, tak jak mówię wcześniej, nie występowałem o takie wsparcie, jakby nie było takiej potrzeby. Natomiast w tym roku te parę złotych, które Państwo dołożyli, które dołożyło miasto podlaskie, to jest przede wszystkim mentalnie dla mnie mocnym, mocnym wsparciem, oprócz tych pieniędzy konkretnie, które zostały dzisiaj tutaj podane. Jesteśmy ambasadorami, będziemy ambasadorami, jest jeszcze Cerber, Politechnika sobie z tym radzi, to jest jeden z najfajniejszych też jakby, bo studenci budują takie małe F1 w kategorii studenckiej i też chłopakom pomagam, zawsze jestem gotowy do tego, żeby powiedzieć, gdzie można pojeździć, czasem tory im załatwiam, czasem jakieś tam, powiedzmy, karbonowe części, z którymi sobie nie radzą. Proszę Państwa, cały czas twierdzę, że jestem ambasadorem i będę, dopóki uprawiam sport. I będzie siła, dokładnie, a jak nie, no to będę mentorem wtedy, tak, dla kogoś, kto nie wie, jak przejść przez te trudne, jakby przez te trudy zbierania budżetu nawet, żeby wystartować w jakimkolwiek rajdzie, a takim jak Dakar, to jest, powiedziałem, to i tak jeden z niższych budżetów, bo tam mamy taką załogę Energylandię, którą stać, żeby zapłacić z własnych, bo jeżdżą właściciele. Nie chcą Państwo nawet wiedzieć, ile kosztował w tym roku start, bo to się mówi, że to są wydatki rzędu 10 milionów euro. I jeden był 13, drugi był 19, 18, a trzeci był 19. Więc to nawet nie ma wielkiego znaczenia, jakie miejsce, ale gdzieś tam zespoły najlepsze na świecie muszą wydawać dużo, dużo więcej. My zbieramy ten budżet, staramy się za każdym razem te 10 startów w różnych warunkach, z różnymi budżetami. Ten był, nie był zły i w dobrym stylu pokonaliśmy ten rajd. Pojechaliśmy do mety, mamy medal. I reprezentowaliśmy przez 14 dni rajdu, przed rajdem i po rajdzie reprezentowaliśmy nasze województwo, nasze miasto piękne. Oczywiście cały czas jest forma, dobrze bardzo zniosłem to fizycznie, bo tutaj jesteśmy z dobrych roczników. To są roczniki takie, które nie pękają na takiej robocie, jak to się mówi. Więc oczywiście już jestem spakowany, kombinezon jest, kask jest, dobry też przyjechały. Proszę zobaczyć, jeszcze przypominam, jak wyglądał nowy kask, a jak wygląda dzisiaj. No jest zakurzony, poklejany, różne ma tam swoje te, tak, dostosowany do takiej wojny rajdowej. A kombinezon uprany wygląda jak nowy.
3: Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi Polak w kosmosie. Opowiedział nam o swojej karierze, ale też o tym, jak ta dyscyplina wypada w skali światowej.
8: Zdecydowanie ja myślę, że mamy ogromny potencjał naukowy, technologiczny, co zresztą bardzo mocno zademonstrowaliśmy przez ostatnie 30 lat naszego rozwoju. Tak jak dzisiaj Polska wyglądała te 30 lat temu, jednak zupełnie inaczej wygląda kraj, mamy ogromny, ogromny rozwój. Teraz z kolei jest takie pytanie, jak będzie wyglądała za kolejne 10 lat. I myślę, że tutaj to wszystko zależy od nas, w jaki sposób wykorzystamy potencjał młodych ludzi, potencjał polskich uczelni, polskiego sektora prywatnego, który chce budować technologię. Jesteśmy gospodarką, która jest innowacyjna w Europie, natomiast uczymy się tej innowacyjności, w jaki sposób budować coraz bardziej skomplikowane projekty, produkty technologiczne, w jaki sposób budować gospodarkę opartą o naukę, o technologię, o dużą wartość dodaną tych produktów, które my produkujemy i jesteśmy jeszcze na początku tej drogi. Natomiast z drugiej strony pierwsza polska misja naukowo-technologiczna na Międzynarodową Stację Kosmiczną pokazuje, że należymy do najbardziej rozwiniętego świata. Jesteśmy w stanie wykonać misję załogową na to najbardziej niesamowite laboratorium technologiczno-naukowe, które zbudowała kiedykolwiek ludzkość. Jesteśmy w stanie używać tego laboratorium naukowego dla wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskie firmy. Nad polską misją kosmiczną w Polsce pracowało ponad 500 osób. To dane Polskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast ogólnie na świecie wraz z Europejską Agencją Kosmiczną, firmą Axiom Space, SpaceX, NASA, Japońską Agencją Kosmiczną, to przeszło 1000 osób, które dzieliły się swoją wiedzą, pracowały z zakresu części operacyjnej polskiej misji kosmicznej, implementacji polskich eksperymentów, logistyki transportu z Polski przez Europę do Stanów Zjednoczonych i na orbitę. I wiemy, że możemy wykonać tak skomplikowaną misję z ogromnym sukcesem, z wieloma międzynarodowymi partnerami. Należymy do tego globalnie najbardziej, jednego z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. Teraz pytanie, jak wykorzystamy te szanse, które mamy w przyszłości. Ja jestem przekonany, że mamy ten ogromny talent i innowacyjność do zagospodarowania, żeby budować naszą polską myśl technologiczną, polską naukę, jak również polską autonomię w budowaniu przemysłu i technologii w najbliższych latach. Ja mam nadzieję, że będę mógł się dzielić swoją wiedzą z jak najszerszą grupą osób, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to ci studenci będą później inwestować w siebie, swój czas, w swoją przyszłość i w swoją karierę. Być może niektórzy z nich będą budować kolejne stacje kosmiczne, sprzęt kosmiczny, medycynę kosmiczną ze strony naukowej albo bardzo praktycznej. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek rozwoju Polski właśnie w tym zakresie. A wiemy, że przemysł kosmiczny niesamowicie szybko rozwija się wszędzie na świecie. Jest tą branżą gospodarki, jedną z branż technologicznych, która rozwija się najszybciej. Oczywiście to jest część pracy astronauty. Ryzyko jest wliczone w tą karierę, w pracę astronauty. Ja jestem też przyzwyczajony i z tej strony osobistej, i z tej strony zawodowej do ryzyka. Ze strony zawodowej, dlatego że całe moje życie poświęciłem budowaniu niezawodności systemów kosmicznych, systemów działających w trudnych środowiskach, więc mogę to ryzyko niepowodzenia w pewien sposób policzyć. Z drugiej strony, ze strony osobistej, oczywiście jest dużo lęku i ten lęk jest, może być albo paraliżujący, albo motywujący. I w moim przypadku zawsze jest motywujący do tego, żeby budować wiedzę, minimalizować ryzyko, podejmować jak najlepsze decyzje analityczne w trudnych warunkach i psychologicznie sobie z tym lękiem radzić. Wydaje mi się, że nabyłem te umiejętności przede wszystkim podczas moich ekspedycji wysoko w górach, na lodowcach, na wysokości, gdzie jest pewne niezerowe ryzyko, że ktoś wpadnie do szczeliny lodowej, będzie trzeba go ratować, a być może ktoś zapadnie na chorobę wysokościową, być może to będę ja, i wtedy będę musiał polegać na moich członkach załogi, na ich kompetencjach, a być może ja będę musiał nieść pomoc innym. I to jest coś, co zaobserwowałem też tutaj na Uniwersytecie Medycznym, z ratownikami medycznymi, studentami w kołach naukowych, którzy kształcą się, dzielą swoją wiedzą i jednocześnie budują te zespoły, które tak naprawdę pchają tą swoją część zainteresowań mocno do przodu. I wydaje mi się, że to połączenie jest takie bardzo naturalne pomiędzy misją kosmiczną a prawdziwym życiem tutaj na Ziemi. Tak jak powiedziałem, to jest jeden z najszybciej rozwijających się rynków technologicznych dzisiaj na świecie. Dzisiaj z taką globalną ekonomią kosmiczną wartą około 700 miliardów dolarów. Raport McKinsey estymuje wartość tego globalnego rynku na 1,7 biliona dolarów w roku 2035, czyli 2,5 razy więcej. Pytanie jest takie, czy stać nas na to, żeby nie zainwestować w przyszłość i nie być częścią tak ogromnej ekonomii i gospodarki technologicznej w przyszłości. Ja uważam, że przede wszystkim musimy zainwestować w ludzi, w nasz kapitał ludzki, w talent dzisiejszych studentów, młodych inżynierów, naukowców, lekarzy, właśnie po to, żeby kształtować tą przyszłość i dzielić się naszą wiedzą, naszymi usługami, naszymi produktami technologicznymi w niedalekiej przyszłości. Wydaje mi się, że to jest jedyny prawdziwy, dobry kierunek rozwoju, który zapewnia nam nie tylko naszą przyszłość, ale przede wszystkim naszą autonomiczność Polski, a nie zależność technologiczną, od której dzisiaj staramy się mimo wszystko nie tylko jako Polska, ale jako Europa uciec. Warunki pracy i życia na stacji kosmicznej są trudne, ale i nikt tego nie ukrywa. Natomiast jednocześnie to jest piękne w życiu, żeby móc robić trudne rzeczy, osiągać rezultaty, budować i technologię i osiągać wyniki naukowe, które później służą setkom czy tysiącom ludzi na Ziemi po to, żeby mogli kontynuować swoją pracę. To jest tak ogromna z jednej strony odpowiedzialność, ale ogromny przywilej dla mnie, ale jednocześnie możliwość uczestniczenia w życiu zawodowym tysięcy osób. Dla mnie jest to to ogromną dumą i przywilejem i cieszę się, że miałem taką możliwość i liczę na to, że jeszcze w przyszłości będę miał taką możliwość. Z jednej strony oczywiście nauka w pewien sposób przeżywa kryzys. Myślę, że nie tylko nauka, ale i edukacja. I ta trasa dla mnie jest możliwością dotarcia do szerokiej grupy osób w Polsce, podzielenia się swoim doświadczeniem, opowiedzenia o nauce, o technologii, o mojej karierze zawodowej, o tym, jakie systemy budowałem i dlaczego. I tak naprawdę powrotu być może z szerszą grupą do takiej twardej wiedzy technicznej, naukowej, medycznej po to, żebyśmy kształtowali naszą przyszłość. Nasze rozwiązania, czy z zakresu medycyny, tomografy komputerowe, rezonansy magnetyczne, nowe możliwości diagnostyczne, precyzyjna medycyna, one nie biorą się znikąd. One biorą się dzięki pracy setek i tysięcy osób, którzy doskonale wiedzą, jak działa nasza biologia, chemia, fizyka, po to, żeby móc diagnozować nowe choroby w bardziej nowoczesny sposób. Dla mnie to jest ogromna część mojego życia, być częścią tak naprawdę polskiej nauki, światowej nauki, jako osoba, która spędziła całą swoją karierę zawodową, ostatnie 17 lat budując sprzęt kosmiczny i pracując w największych organizacjach naukowych i technologicznych Europy. Oczywiście lot w kosmos zmienia pewną perspektywę i myślę, że jest dla mnie był ogromną osobistą szansą doświadczenia przestrzeni kosmicznej, pracy w tym laboratorium naukowym. Dla mnie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest najbardziej niesamowitym laboratorium naukowym, które zbudowała ludzkość, a nasz dostęp do tego laboratorium jest po prostu zaszczytem, ale też ogromną możliwością, która stoi przed nami, przede mną jako astronautą. Ja wierzę bardzo mocno w to, że i mam nadzieję, że Państwo tutaj na Ziemi mogli to poczuć podczas polskiej misji kosmicznej, chociaż na moment spojrzeć w górę, spojrzeć w niebo, spojrzeć być może na gwiazdy, a być może na przelatującą stację kosmiczną i pomyśleć, że dzisiaj mamy swojego reprezentanta w przestrzeni kosmicznej. I po raz drugi w naszej historii mieliśmy kogoś przez 20 dni wykonującego badania, pracującego w przestrzeni kosmicznej, pracującego w zespole międzynarodowym, widocznego, tak naprawdę badania, które były widoczne na całej planecie. To nasza pozycja nie tylko technologiczna, ale to też percepcja Polski za granicą jako kraju rozwiniętego, kraju, który może wykonać misję kosmiczną, kraju, który ma szansę tak naprawdę kształtować przyszłość technologiczną. Mam nadzieję, że tą szansę wykorzystamy. Natomiast mam nadzieję, że również z takiego czysto ludzkiego odczucia każdy mógł chociaż na chwilę poczuć tej dumy narodowej, że rzeczywiście jesteśmy w stanie wykonać misję kosmiczną. Z mojej perspektywy ten pierwszy widok na Ziemię był niesamowitym odczuciem z ogromną ilością emocji, z wzruszeniem, ze spojrzeniem z powrotem na planetę, która z jednej strony z perspektywy kosmicznej nie widać granic, nie widać krajów, widać kontynenty, widać linię brzegową europejską, natomiast rzeczywiście trzeba się doszukiwać tych terenów, gdzie przebiega granica i za dnia jej nie widać, nocą widać naszą infrastrukturę naziemną w postaci świateł. Patrząc troszeczkę z boku w stronę atmosfery, zdałem sobie sprawę, jak niesamowicie cienka z tej perspektywy kosmicznej, z wysokości 400 km i kilku tysięcy metrów w stronę tego horyzontu, jak niesamowicie cienka jest nasza atmosfera, jak niesamowicie delikatna i wrażliwa jest nasza planeta. I mam nadzieję, że jestem w stanie przekazać chociaż trochę tych emocji dla Państwa, dla naszego społeczeństwa, żeby opowiedzieć o tych moich doświadczeniach, ale mocno wierzę w to, że trochę my wszyscy, jeszcze przed lotem kosmicznym miałem takie przeświadczenie, że my wszyscy patrzymy z powrotem na Ziemię oczami astronautów. To oni przywożą zdjęcia z kosmosu, które wyrażają pewne emocje, które pokazują nas we wszechświecie i mam nadzieję, że każdy z nas mógł chociaż na moment te emocje poczuć.
3: Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Wielu z nich mieszka w schroniskach, o czym rozmawialiśmy z właścicielem schroniska Sianorzeń w Suwałkach, Bogdanem Laurynem. Ile macie tutaj psów?
9: Na dzień dzisiejszy to około 200 psów.
3: 200 psów to dosyć dużo. Jak radzicie sobie z ogarnięciem ich?
9: Nie, to jak na schronisko to nie jest aż tyle dużo, bo znam schronisko, co mają po 2-3 tysiące, a nas 200, chociaż mamy miejsca na 800 psów. To nie jest dużo. Psów nabrać nie sztuka, do adopcji oddać to jest sztuka i nam zależy bardzo na adopcji.
3: A jak można zaadoptować takiego psa?
9: No u nas w zasadzie każdy może, pełnoletnia osoba, zaadoptować pieska. Wystarczy mieć dowód osobisty i chęci posiadania psa.
3: A suwalczanie, jakie psy najchętniej wybierają?
9: Różne od szczeniaka do staruszka. Czasami nie tylko suwalczanie, bo kiedyś trafiła do nas pani spod Wrocławia, o tak powiem, z tamtej strony. Więc zapytałem, czy nie było w pobliżu, bliżej schronisk. Tak, odpowiedziała, że były, tylko mąż z tych stron, mąż odszedł i chciała mieć jakąś pamiątkę. I przyjechała, pociągiem przyjechała kobietka, wzięła, zaadoptowała od nas, co po miesiącu przysłała list, zdjęcia z tą suczką, bo suczka akurat zaadoptowała, starsza suczka była 12-15 lat. I już do tej pory pewnie i suczki nie ma, i opiekunki, bo to było gdzieś około 20 lat temu.
3: A właśnie, od ilu lat istnieje tutaj to schronisko?
9: Od 1997 roku.
3: Czyli już 28 lat. Całkiem sporo. Pewnie sporo też się psów przewinęło.
9: O, nie liczyłem, ale bardzo dużo. Teraz już mniej bywa. Teraz kiedyś miesięcznie to 30 psów, ponad 30, a teraz tak do 10 się obawia. Co w tym są i mieszkańców, którzy tam gdzieś przez otwarte furtkę się wysmurgną. To trafił do nas. Ale za dzień, dwa, trzy zostaje odebrany przez właściciela psa.
3: A w jakim stanie trafiają do was psy?
9: Różne stany. I psychiczny, i tak jak tutaj szczeniaczek, co pani widziała. Wybraliśmy jego z takiego trzonu, rozwalającego się trzonu kuchennego. Psychika jest bardzo słaba tego pieska. Choć też siedzi na froncie, żeby kontakt z ludźmi, jak najczęstszy kontakt z ludźmi. Ale trudno powiedzieć, jak on i kiedy z tego wyjdzie.
3: Dlaczego warto mieć psa?
9: To nie do mnie to pytanie. Ja lubiłem od dziecka, bawiłem się z psami. Nieraz jako dziecko, to przez rodziców byłem troszeczkę nękany, o tak powiem delikatnie, że tego. No ale dlaczego? No, to jest przyjaciel, no. I wierny przyjaciel. On nie zawiedzie nigdy.
3: To prawda, zwierzęta mają trochę inne poczucie przyjaźni i przywiązania do drugiego człowieka, ale proszę powiedzieć, jak podejść do takiego psa, którego wzięliśmy ze schroniska?
9: Ja myślę, że to pies i przyszły właściciel muszą się dopasować, a jeden drugiego wybiorą szybciutko. Podchodzi do końca już czuć, że to będzie jego pies. Już widać to taką przyjaźń na spojrzenie czy coś takiego. Od razu widać, że jak piesek się zachowuje i jak. Ja bym proponował przyjść, może pierwszy zapoznać się z pieskiem, nie? Bo z tymi zwrotami to u nas nie bardzo jest. Nie. Po prostu nie chcemy przyjmować z powrotem, bo te pieski to już są po jakichś przejściach, nie? I jemu tydzień czy dwa, to znowu potem tragedia jest. Ale chociaż nieraz tak jest, że lepiej wziąć go tutaj, jak ma biegać po ulicy, chociaż teraz z tym po ulicy to nie może, bo każdy piesek wychodzący ze schroniska jest zaczipowany i wtedy mamy już właściciela, kto nim się zajmował, albo kto nim tak niedobrze się zajął. się zaopiekował.
3: Czyli na początku warto po prostu przyjść, zobaczyć psa.
9: Przyjść do nas, są dni, wolontariat jest, działa u nas i jest osoba, która tym się trudni. Jak ktoś z tego pieska wybierze, to będzie mógł sobie przyjść, pójść na spacer z tym pieskiem i zobaczyć, jak w terenie się zachowuje, jak tu na miejscu. Bo to różnie bywa. W końcu będzie milutki, a poczuje luz i zaraz będzie próbował tego luzu skorzystać z tego luzu.
3: Za nami obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Posłuchajcie, jak to było w Suwałkach. Wypowiadali się prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński.
10: Obchodzimy kolejną 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dlatego też spotykamy się w tym miejscu, na ulicy Wojska Polskiego, przy pomniku bohaterów września 1939 roku. Wojna, która rozpoczęła się od Polski, II wojna światowa, 1 września od ataku hitlerowskich Niemiec o godzinie 4:40 nalotem na Wieluń i za kilka minut ostrzałem Westerplatte. Niemiecki atak na Polskę, jak wiemy, rozpoczął najstraszniejszą w historii ludzkości wojen, prowadzoną na całym globie, na różnych kontynentach, ze zniszczonymi miastami i spalonymi wsiami. Straty ludzkie i materialne były na niespotykaną dotąd skalę. Straty ludzkie szacujemy, że wynosiły od 50 do 70 milionów ofiar. W tym, szanowni państwo, 6 milionów Polaków, ponad 26 milionów Rosjan, prawie 20 milionów Chińczyków, 7 milionów Niemców, 3 miliony Japończyków zginęło, 600 tysięcy Francuzów, 400 tysięcy obywateli Stanów Zjednoczonych, głównie żołnierze. W Polsce przed wybuchem II wojny światowej panowało narastające napięcie i poczucie zagrożenia. Zagrożenia ze strony głównie hitlerowskich Niemiec. O Rosji jeszcze nie wiedzieliśmy, że doszło kilka dni przed wybuchem II wojny światowej do tajnego paktowania i zawarcia tego paktu, rozbioru kolejnego Polski Ribbentrop-Mołotow. Ale również we wrześniu 1939 roku, czy w sierpniu, latem, była taka nadzieja i wiara w armię polską oraz wsparcie ze strony aliantów. Jak się okazało, mało warte. Ale w tych trudnych czasach wprawdzie mieliśmy przyjaciół, ale ci przyjaciele nie spisali się i nie stanęli za... i nie przyszli do nas z pomocą w obronie naszego kraju. A wśród sąsiadów mieliśmy wrogów. Sowiecko-Rosję i hitlerowskie Niemcy. Marszałek Edward Rydz-Śmigły w lipcu tak mówił: jesteśmy gotowi walczyć o niezawisłość Polski do ostatniego mężczyzny i do ostatniej kobiety. Bo gdy mówimy, że będziemy się bili o Gdańsk, rozumiemy przez to, że będziemy walczyli o naszą niepodległość. Walczyliśmy dzielnie i tragicznie, ale wódz naczelny też, można powiedzieć, nie zdał egzaminu, bo z prezydentem Mościckim już 18 września opuścił Polskę i udał się na terytorium Rumunii. Szanowni Państwo, nasza armia w 1939 roku była dość armią liczną, bo po mobilizacji mieliśmy około 1 miliona żołnierzy, a Polska liczyła 35 tysięcy obywateli, 35 milionów obywateli. Dzisiaj mamy stan ludności 37 milionów, a żołnierzy mamy znacznie, jak wiemy, mniej. Ale ten milion to stan wojska po mobilizacji. Armia niemiecka przeciwko Polsce wystawiła więcej żołnierzy, bo 1,5 miliona, ale wtedy Wehrmacht liczył znacznie więcej żołnierzy, bo ponad 3 miliony. Natomiast armia radziecka zaatakowała nas siłą 600 tysięcy żołnierzy. I w 1939 roku, dzisiaj z perspektywy może nam to łatwo mówić, ale opieranie się w dużej mierze polskiej armii na kawalerii, a nie na wojskach pancernych, lotnictwie i nowoczesnej artylerii, wiem, że było błędem. Nie było równowagi na polu walki. Nie ulega wątpliwości. Nasze wojsko, nasza armia właśnie jakby została w tyle za rozwojem takim technicznym, technologicznym i militarnym, szczególnie hitlerowskich Niemiec. I ta kampania oczywiście obfitowała w zacięte walki, ale ona przyniosła nam klęskę. Zginęło w kampanii wrześniowej około 70 tysięcy polskich żołnierzy. Rannych zostało 130 tysięcy, a do niewoli niemieckiej zostało wziętych 400 tysięcy żołnierzy i 200 tysięcy do niewoli sowieckiej. Wyobraźmy, jaka to armia, ile osób. Dzisiaj tak naprawdę nie mówi się publicznie o tym, że przegraliśmy kampanię wrześniową. Niby były zapewnienia, że jesteśmy mocni, silni. Niestety, jak przyszło stanąć do walki, szybciutko Polska musiała, zaatakowana oczywiście z dwóch stron, poddać się. Ale duch narodu polskiego, pomimo przegranej tej kampanii, nie opuścił. Polacy, jak wiemy, walczyli na całym świecie, na wschodzie, zachodzie, w bitwie o Anglię i ginęli również. A w kraju powstały struktury państwa podziemnego, konspiracja, partyzantka i walka z okupantem niemieckim, ale również i sowieckim. Wojna w Suwałkach zafunkcjonowała bardzo szybko, bo 2 września 1939 roku już doszło do bombardowania Suwałk, stacji kolejowej i jednostki wojskowej i pojawiły się pierwsze ofiary i wśród żołnierzy, i wśród również cywilów. W końcówce września 1939 roku bez większych siły oporu przyszły do nas wojska sowieckie. Ale respektując pakt Ribbentrop-Mołotow, to były ziemie przeznaczone okupantowi niemieckiemu. Dlatego też 12 października przed Suwalską Konkatedrą doszło do wydania właśnie miasta Suwałki pod władze okupacyjne niemieckie. I wtedy rozpoczęły się prześladowania. Zamiarem oczywiście okupanta było pozbycie się elity narodu polskiego, inteligencji, stąd aresztowania, stąd stracenia i oczywiście przymusowe wywózki, a także skierowanie na roboty przymusowe. Ta walka w podziemiu była naprawdę walką heroiczną. Nasi żołnierze walczyli bardzo dzielnie, czego dowodem jest chociażby powstanie warszawskie. Powstanie, które zostało przygotowane i wybuchło 1 sierpnia, jak wiemy, 1944 roku. Powstanie, które przyniosło bardzo wiele też ofiar. Tych ofiar wśród powstańców było 18 tysięcy, 17-18 tysięcy. Natomiast ludność warszawska została zabita, stracona, zawalona poprzez walące się budynki w liczbie 180 tysięcy. 10 razy tyle zginęło ludności cywilnej niż powstańców warszawskich. Dzisiaj spekuluje się, czy to powstanie było potrzebne, czy niepotrzebne, bo tyle ofiar, zrujnowana totalnie Warszawa. Ale myślę, że ten duch walki, uporu i niepodległości wśród szczególnie młodego pokolenia był tak silny, że to nasze podziemne wojsko musiało wyjść i walczyć z okupantem w tym czasie, w tym miejscu, właśnie w stolicy Warszawie, kiedy na Rogatkach już stały wojska niemieckie. Tutaj w Suwałkach oczywiście też była konspiracja, były pierwsze aresztowania i ten suwalski obwód AK był najliczniejszym obwodem w całym okręgu białostockim. Szanowni Państwo, drodzy Suwalczanie, Polska jest krajem, która w swojej historii szczególnie odczuła skutki różnych wojen. Tutaj w kraju nad Wisłą było zbyt wiele wojen. Jeden z wniosków, jaki z tych doświadczeń wyciągnęliśmy, to chyba ten, żeby nie być osamotnionym wśród innych narodów. Żeby kraj nasz był krajem silnym, krajem z nowoczesną gospodarką i silną armią. Dzisiaj wprawdzie jesteśmy członkiem Sojuszu Atlantyckiego i Unii Europejskiej, ale wiemy, że nie zawsze te umowy międzynarodowe, te sojusze są realizowane w sytuacji zagrożenia, w sytuacji konfliktu. Najlepiej, jak będziemy mocnym narodem, solidarnym narodem z sprawnie funkcjonującą, dobrze wyposażoną i liczną polską armią. Bolesna przeszłość wciąż dla nas pozostaje ostrzeżeniem. I również z niepokojem patrzymy dzisiaj na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą oraz na te zmiany, które wynikają z innego podejścia Stanów Zjednoczonych do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO. I wszystko to utwierdza nas w przekonaniu, że sprawa niepodległości i obronności naszego kraju nie może być sprawą drugorzędną czy trzeciorzędną. Musi ta kwestia stać na pierwszym planie. Szanowni Państwo, drodzy kombatanci, dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, żeby oddać hołd i złożyć wyrazy wdzięczności i głębokiego naszego szacunku dla wszystkich żołnierzy walczących o niepodległą Polskę na wszystkich frontach II wojny światowej. Przypominamy tę bolesną historię i wznosimy krzyże, pomniki naszym bohaterom, tak jak tutaj, za moimi plecami. Ale niech to będzie również lekcja historii dla tych, którzy nie doznali nigdy wojny, cierpień związanych z wojną, szczególnie dla młodego pokolenia. Niech oddawany dzisiaj hołd będzie właśnie przestrogą. Dbajmy o silną, niepodległą, niezależną, demokratyczną Polskę. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
11: 1 września, mimo że jest to taki dzień, kiedy młodzież wraca do szkół, a więc jest to dzień radosny, jednak głównie na zawsze pozostanie w naszej pamięci narodowej, ale także w pamięci europejskiej i światowej jako data okrutnego, data najbardziej okrutnej wojny, rozpoczętej najbardziej okrutnej wojny w dziejach świata, jaką była II wojna światowa. Wojna, która trwała potem 5,5 roku i pochłonęła tak wiele ludzkich istnień, przyniosła tak wiele zniszczeń, mówił o tym, nie chcę tego powtarzać, w zarysie pan prezydent. My musimy o tej dacie pamiętać, bo jeżeli zapomina się o historii i nie wyciąga się z niej wniosków, to historia powraca i niestety trzeba ją przeżywać prędzej czy później ponownie. Nie wolno nam do tego dopuścić. Oddajemy dzisiaj hołd i cześć wszystkim obrońcom naszej ojczyzny z września 1939 roku, a także wszystkim żołnierzom, którzy walczyli na wszystkich frontach na całym świecie o to, żeby pokonać hitlerowską III Rzeszę, hitlerowskie Niemcy, żeby Polska odzyskała niepodległość. Włączamy w to nie tylko żołnierzy września, ale oczywiście także żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, największej podziemnej Armii Świata i innych formacji niepodległościowych czasu wojny. Włączamy powstańców warszawskich, włączamy wszystkich, którzy brali udział w akcji Burza i także tych, którzy walczyli potem z sowiecką okupacją, już tą powojenną, po 1945 roku, żołnierzy wyklętych, a wcześniej tych, którzy w taki czy inny sposób, mimo wielkich

0: ale nie wiesz, gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny!
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiełki.